0: kapelusz przed pocztą zdejmę. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

już trochę inny świat. Kiedyś było chyba lepiej, łatwiej. Na pewno więcej osób było szczęśliwych. Czupaliśmy w Heroesy trójkę, słuchaliśmy 30 ton.

0: No nie, żebym narzekał jakoś specjalnie i marudził, ale powiem szczerze, że jakoś tak dziwnie. Jakoś tak inaczej, jak człowiek wchodzi do studia i tak jest normalnie, klasycznie tu.
1: Ale przynajmniej przyjechaliśmy motocyklami.
0: Tak, dokładnie.
1: I to jest najważniejsze. I nawet ta temperatura o poranku, bo przyznam szczerze, rzeźko jest dzisiaj w Warszawie. Nie tak jak w Zielonej Górze, gdzie jest 15 stopni Celsjusza.
0: I w kontekście chociażby tej Zielonej Góry, to żałuję, że wróciliśmy.
1: Ja troszeczkę też. Ale pamiętajcie, lewa w górę. Dzisiaj będziemy opowiadać o tym, co nas spotkało na trasie, podsumowywać, pytać o waszą majówkę i w ogóle nakręcać się na jedno ślady.
0: No bo może ktoś jeszcze nie wie, że wróciliśmy właśnie wczoraj z tygodniowej wyprawy po Polsce. To była wyprawa motocyklowa, wyprawa Polskiego Radia Kierowców i pokonaliśmy 1500 kilometrów motocyklami we dwóch.
1: To tak, żeby zachęcić wszystkich na majówkę jednym śladem. W końcu ten długi weekend trwa. Sprawdźmy, jaka dzisiaj będzie pogoda.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda fantastyczna. No pogoda taka, że naprawdę dużo trzeba było wydać, żeby była taka na majówkę. Dzisiaj na ogół słonecznie, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie będzie okresami umiarkowane. No i to tyle, jeśli chodzi o to zachmurzenie.
1: Jak ja się odzwyczaiłem już od takich wartości na termometrze, bo dzisiaj tu, gdzie najchłodniej, to do niedawna było to najcieplej. W sensie około 16 stopni Celsjusza. Miejscami na obszarach podgórskich Karpat oraz w rejonie Helu do, trzymajcie się, około 23 kresek powyżej zera w centrum, a to nie koniec.
0: Ale to nie koniec, właśnie.
1: Bo na zachodzie, skoro dzisiaj w Zielonej Górze, teraz o poranku 15, to w ciągu dnia nawet 27 stopni Celsjusza.
0: Nie wierzę, i to są wartości przecież mierzone w cieniu, więc na słońcu będzie zdecydowanie cieplej. Wiatr dzisiaj słaby, z kierunków zachodnich i południowych na południowym, na południu kraju, zmienny z przewagą kierunków wschodnich, czyli idealne warunki do jazdy motocyklem dzisiaj.
1: Teraz 1012, w południe w Warszawie 1010 hektopaskali. W ciągu dnia raczej przewidywany jest spadek ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy sobotni poranek i 2 minuty po godzinie 6.
1: Uwielbiamy to mówić. Lewa w górę, Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: I wspólnie mówimy wam dzień dobry.

0: po godzinie 6:00 PRK Polskie Radio Kierowców i Grupson przed chwilą u nas. Też majówkowo.
1: Ale Grupson w playliście. Hudson za to vis-a-vis mnie.
2: Rozumiem, że mówisz o mnie. No dobrze,
1: uderz
2: niech będzie.
1: Uderz stół, a nożyce same no tak. się odzywają.
2: Dobrze, co się odezwie?
1: Nożyce. Kuba Domoracki.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Dobrze ci widzieć, nie wiem, czy usłyszałeś, że powiedziałem.
2: A, was również. No. Tacy opaleni jesteście.
1: I vice versa.
2: Czy
1: tam vis-a-vis?
2: Widzę, że troszkę podszkoliłeś się, Patryk.
1: Światowy już teraz jestem. 8 województw. Zwiedziliśmy. Ile języków poznaliśmy.
0: No, daj spokój.
1: Znaczy dialektów i gwar bardziej, ale...
0: Nie, no to robi wrażenie.
2: Ale opaleni jesteście, jakbyście inny byli człowiek. Majorka, Wyspy Kanaryjskie, Bali.
0: Wiesz co, no to, że mówiliśmy, że jesteśmy w Bydgoszczy.
2: Aha, w Zielonej Górze. Jednak te solaria w tych Zielonych Górach, Bydgoszczach robią cuda.
0: O matko.
1: No i właśnie o tym wszystkim opowiemy do godziny 11:00, pytając również, jak tam wasz poranek w sobotę. Gorącą sobotę, bo dzisiaj będzie bardzo ciepło. Jak wasza majówka? Dajcie znać, przybijcie piątkę z samego rana.
0: No już teraz informacje drogowe od Kuby.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Na drodze krajowej numer 22 w Zachodniopomorskiem pomiędzy Wałczem a Człopą niedaleko miejscowości Miłogoszcz doszło do wypadku dwóch aut osobowych na kilometrze 144. Obowiązywał tam ruch naprzemienny, w tej chwili jezdnia została już odblokowana, a w tym wypadku trzy osoby zostały ranne. Prace remontowe na drodze krajowej numer 45 w Opolskiem pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na fragmencie około 9-kilometrowym. To jest na wysokości jeziora Turawskiego. Jezdnia jest tam zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km/h. I pomimo soboty i pomimo wczesnej pory utrzymują się tam dość spore spowolnienia. Dzisiaj sobota, więc oczywiście o porannych godzinach szczytu komunikacyjnego nie ma mowy, nie ma ani korków większych, ani nawet większych spowolnień na głównych arteriach, nawet na S8 w Warszawie czy na A4, ale nieco wolniej jedzie się i na południu, i w centrum naszego kraju, w województwach małopolskim i mazowieckim, chociażby na Krajowej 7 pomiędzy Węgrzcami a Krakowem, a także w pobliżu granicy państwa w Chyżnem, podobnie na obwodnicy Wieliczki, a zatem na Krajowej 94. Na Mazowszu natomiast nieco wolniej jedzie się na remontowanym fragmencie Krajowej 61 w pobliżu Zegrza oraz na Krajowej 7 w pobliżu Łomianek i Dziekanowa Leśnego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak tam wasza majówka? Czy wypoczywacie? Czy korzystając z okazji właśnie, że mamy wolne, stwierdziliście, że nie ma sensu dłużej spać? Trzeba wykorzystać ten dzień do maksimum, czyli 13 minut po godzinie 6, a wy już na nóżki.
1: To jest bardzo, ale to bardzo dobry pomysł, żeby wycisnąć z tej krótkiej majówki, krótkiego, długiego niby weekendu, bo tylko 3 dni, jak najwięcej. Zatem, dokąd ruszyliście? Gdzie jesteście? Kawa zaparzona? Co u was? Dajcie znać w aplikacji.
0: Właśnie, czekamy w aplikacji.

0: 20 minut po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców. Słuchajcie, jak można spędzać weekend majowy? Co można robić w majówkę?
1: Bardzo dużo rzeczy.
0: No to, ale przykład.
1: Grill.
0: Proszę. Dobrze, raz. Pięknie.
2: Mówi się
0: to
2: grill.
0: To jest najbardziej punktowana odpowiedź. Wiesz, respondenci wybrali.
1: No ale ognisko jeszcze. No, to chyba
0: to jest na drugim miejscu. Proszę, wskakuje, no.
1: No a dawaj teraz trzecie, no. Dawaj.
0: Co można robić w majówkę?
2: Jeździć motocyklem.
0: Świetnie, trzecie.
2: Po świecie, po kraju, albo samochodem.
0: Dobrze.
2: W ogóle.
0: Można,
2: przygoda, ahoj.
0: No i też właśnie to pytanie kierujemy do naszych słuchaczy. Co można robić w majówkę? Odpowiedź przychodzi szybciej, niż nam się wydaje.
3: Witam, witam PRK, Sławek ze Zwierzynka. Właśnie jadę do Szczecina po kafelki. Dzisiaj majówka, ale robić trzeba. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.
2: Zaraz.
1: To była czwarta najwyżej punktowana odpowiedź.
2: Bo to, że po kafelki, to że robota, ale jednak trasa jest trasą. Ile on zobaczy, ile on zwiedzi.
0: Ale w Szczecinie są jakieś lepsze kafelki?
1: Właśnie.
2: Nie, ale jest ciepło.
1: Aha.
2: To jest jazda w kierunku ciepła.
0: Aha.
1: I w kierunku morza.
0: A kafelki, wiadomo, porcelana, więc muszą być wygrzane.
2: Tak. 25 stopni Celsjusza, proszę pana. No. Tak tam gorąco.
1: No ale nie teraz chyba.
2: Ale nie, ale w ciągu morzem. Dnia. Nie, nad morzem dzisiaj 20, jeżeli chodzi o Trójmiasto na przykład. Zielona Góra, tutaj będzie istny rekord. 27 stopni i to jeszcze w majówkę. Coś niezwykłego. Nie, ale jest też prośba. Dzień pięknie się zaczyna, bo trasę Mosina do Wieliszewa rozpoczynam. O wskazówki was proszę, a pogodę piękną przynoszę.
0: No to mamy turystyczno-krajoznawczą.
2: Pozdrawia Farel. Co ja ci mogę zaproponować? Oczywiście, że mógłbym powiedzieć, jedź sobie zwyczajnie dwójką w kierunku Łodzi, potem Konina i dalej do... Wróć z Mosiny przez Poznań, Konin, Łódź.
1: Już wróć?
0: Tam już wróć?
2: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie dojechałem.
0: Pogubiłem trochę już.
2: Czyściutko jest na dwójce. Ale dużo piękniej byłoby pojechać. Z Poznania jest piątką do Bydgoszczy.
0: Bydgoszcz super.
2: Tam zahaczyć o Grudziądz.
0: Świetny Grudziądz.
2: Przez Warmię i Mazury pojechać na przykład Iława, Ostróda do Siódemki.
0: Świetnie.
2: I też do Mosiny można ekspresową siódemką dojechać.
0: Czyli naszym śladem.
2: Tak! Bo my tę trasę sprawdziliśmy, dlatego ja ją polecam. Oczywiście będzie trochę dłuższa.
1: Ale tylko trochę.
2: Ale tylko taka majówkowa. No albo jeżeli chcesz to szybko załatwić, to pamiętaj te 340 km, a dwójką można sprawnie pokonać.
0: Co jeszcze u was? Plany majówkowe? Czym się dzisiaj będziecie zajmować? Czekamy w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Można pisać, można się także nagrywać.

0: Pięknie zaczyna się ten dzień. Fantastyczne warunki pogodowe dzisiaj będą. Ciepło, słonecznie, idealna pogoda na wyprawę. No nie tylko motocyklową można się wyprawić, czym się tylko chce albo co tylko się ma.
1: Ale tutaj zdajemy się na waszą fantazję, wasze podpowiedzi, wasze pomysły, to co sobie zaplanowaliście, co można robić w majówkę poza, jak już stwierdziliśmy, grylowaniem.
0: No gryla, to ja dzisiaj gryluję.
2: A jednak, no, ty też.
1: Serio? No.
2: Ale już pokupiłeś sobie karkóweczki i
0: na szczęście mam od tego ludzi.
1: Ale poczekaj, a dlaczego my z Kubą nic o tym nie wiemy, właśnie. Tylko właśnie się teraz...
2: Chyba, że szykujesz niespodziankę. Ojej.
0: Ale to dopiero około 14-15, więc zapraszam.
1: Poczekaj, to ty powinieneś nas wcześniej zaprosić, żebyśmy mogli się przygotować. Przecież ja nie mam w czymś coś ubrać.
0: A idź, daj spokój.
2: Masz.
0: Motocyklem przyjedź, w stroju motocyklowym będzie dobrze.
1: No tak, tylko że ja jeszcze nie uprałem spodni, kurtki, tak jak
0: ja
1: ty.
0: A już jestem gotowy, czyściutki.
2: O, no, ale ty masz, Kuba, sobie zdążył. Od tego ludzi,
0: słuchajcie,
2: prawda?
0: Nie, pralkę, ale...
1: Z suszarką.
0: Ale tyle, ile miałem much na tych spodniach rozgniecionych robali, to po prostu poezja.
2: O, proszę, no
0: zmieniły
2: tak.
0: Kolor. Takie moro się zrobiło.
2: Aha.
1: 6.32.
0: Już lecę.
1: Tak, tylko przypominam.
0: No więc właśnie, wiadomości drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zacznę od sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej, a tutaj obserwujemy właściwie potężne kolejki samochodów ciężarowych, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju. Na przejściu w Dorohusku, ale także na przejściu w Krebennem, a zatem w województwie lubelskim, ciężarówki na rozpoczęcie odprawy oczekują ponad 16 godzin. W województwie podkarpackim jest nieco lepiej, ale tylko nieco. W Korczowie ciężarówki oczekują około 9 godzin, a w Medyce około 7. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza na przejściach w Dorohusku i w Krebennem. Ponadto zarówno w Krebennem, ale także w Dorohusku, w Korczowej i w Medyce obserwujemy spore, niepotężne, ale spore kolejki autobusów, które także oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z Polski w kierunku Ukrainy. Nieco wolniej jedzie się w województwie mazowieckim na drodze krajowej nr 61, na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza, także na krajowej 7 w pobliżu Łomianek oraz na krajowej 50 na obwodnicy Grójca. Jeszcze województwo małopolskie, tutaj niewielkie sobotnie majówkowe spowolnienia obserwujemy na drodze krajowej nr 7 w pobliżu granicy państwa w Chyżnem, a także na A4 niedaleko węzła Chrzanów.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I z jednej strony bardzo cieszę się, że wróciliśmy z naszej tygodniowej wyprawy motocyklowej. No bo chociażby widzimy Kubę, trochę się za tobą stęskniliśmy. A z drugiej strony sobie myślę, że jednak szkoda, że się nie dałeś namówić na tę wyprawę.
2: No ale ktoś tu musiał być i pilnować studia, prawda?
0: Ale ktoś mógł być też tam, razem z nami.
2: Aha.
0: I byśmy wtedy pojechali
2: we trzech. Powiedz coś.
0: No coś. No nie, no ale fajnie byłby.
1: Byłoby bardzo fajnie.
0: No więc właśnie.
1: Tylko ta 125
2: by mnie No właśnie.
1: Masz rok, żeby zrobić kategorię.
2: W Gdańsku byli, a ja bym jeszcze w Łodzi pewnie.
1: I was też będziemy namawiać oczywiście do tego, żebyście robili kategorię A, siadali na motocykle, na jedno ślady i tak spędzali czas wolny. Choć pytamy dzisiaj, jak wygląda wasza majówka i chcemy żyć waszymi planami.
0: Aplikacja, możecie do nas napisać, możecie także nagrać wiadomość głosową i telefon 22 513 11 11.

0: 20 minut zostało nam jeszcze do godziny 7. Wróciliśmy z wyprawy motocyklowej, która trwała tydzień. Przygotowania do tej wyprawy trwały ze 2 miesiące. Żeśmy logistycznie rozkminiali, zastanawiali się, dyskutowali, którędy jechać, żeby było, no przyznam szczerze, ten twój pomysł, że jedźmy na zachód, bo będzie najcieplej, sprawdził się po prostu idealnie.
1: Bo to był dobry pomysł.
0: To był bardzo dobry, bo ale... to, no teraz za chwilę już myślałem, że powiesz, że bo to był mój pomysł.
1: Nie, nie, nie, ale jeszcze lepszym pomysłem byłoby zostać na zachodzie.
0: To
1: 27
0: prawda.
1: Stopni? Czy ktoś kiedyś widział 2 maja w ogóle w weekend majowy taką temperaturę?
0: No.
1: To jest coś pięknego, także nie, dziękujcie. My tę pogodę przywieźliśmy.
0: Trochę żeśmy poogarniali.
1: Bo w całej Polsce dzisiaj słonecznie.
0: Kompletnie nie przewidzieliśmy tego, że nasza trasa absolutnym przypadkiem będzie trasą motocyklami prawie że żużlowymi i w ogóle żużlem posypane. Bo tak odwiedzaliśmy te poszczególne miasta i byliśmy i w Łodzi, i w Opolu, i potem w Bydgoszczy, i w Zielonej Górze, i w Olsztynie. I praktycznie na każdym tym punkcie żużel nam się zaznaczał.
1: I obiecaliśmy sobie, że w ten żużel w Speedway trochę bardziej wejdziemy i kto wie, może go przywrócimy w stolicy. Ale to wszystko przed nami. Na razie trwa weekend majowy. I niestety mam też taką gorszą wiadomość.
0: Mianowicie?
1: No bo tak jak z naszą trasą, ta temperatura szła w górę i robiło się coraz cieplej. No i dzisiaj cieszymy się z tego, że na przeważającym obszarze kraju 2 z przodu, czyli wartości na termometrze powyżej 20 stopni Celsjusza. Tak niestety ceny maksymalne za paliwo też szły w górę. Zaczynaliśmy z poziomu 5,99, jak dobrze pamiętam.
0: Tak, bo ty zawsze rano informowałeś nas i sprawdzałeś po ile, zwłaszcza, że tankowaliśmy codziennie.
1: I teraz uwaga, no to zapomnijcie o tym, bo niecałe 50 groszy, ale ta benzyna poszła w górę. Jeśli chodzi o bezołowiową 95, 6,46. Ja teraz podaję ceny od 1 do 4 maja, które ogłosił minister energii. Te maksymalne ceny za litr. 98, wiadomo, że droższa, 6,96 za litr. Olej napędowy 7,31. No i w tym momencie gaz, mimo że LPG nie znalazło się w tym planie CPN, to jednak trochę potaniał. To znaczy od 3,68 można tankować. No maksymalnie na stacji jak widzimy 3,95.
0: To jeszcze wrócę na chwilę do waszych pomysłów na majówkę. Paweł z Gubina pisze: hej wszystkim, na zachodzie koło Gubina 5 na plusie, ale robi się pięknie. A jeśli chodzi o plany na majówkę, no to tak. Wczoraj meczyk na znanym wam, panowie, stadionie Falubazu. No to prawda. Można nawet powiedzieć, że ja wjechałem jednym kołem na ten stadion. Dzisiaj grilluję, a jutro finał, czyli koncercik nocnego kochanka, więc jest pięknie. Pozdrawiam serdecznie, Paweł z Gubina.
1: I o takie właśnie pomysły i wasze plany nam chodzi. My przez 5 dni chwaliliśmy się tym, co przeżywamy na trasie. Teraz czas na was, na waszą majówkę. Na to, co robicie, co sobie zaplanowaliście. A my czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.

0: To mamy jeszcze 10 minut do godziny 7. PRK Polskie Radio Kierowców. Majówkowo pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj podróżować będą i cudownie, że z nami.
1: Są też tacy, którzy prawdopodobnie w czwartek nigdzie się nie ruszyli. No, bo wiadomo, w piątek na przykład musieli popracować albo chcieli przeczekać tę największą falę wyjazdów i dopiero dzisiaj się ruszają. Pamiętajcie, co 20 minut informujemy Was, jak w czasie majówki wygląda ruch drogowy w Polsce.
0: No to jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Niewielkie spowolnienia, pewnie tak będzie przynajmniej tego poranka dzisiejszego, że te spowolnienia będą niewielkie, ale jeszcze zobaczymy. W tej chwili rzeczywiście nieco wolniej tylko jedzie się na południu naszego kraju, w województwach śląskim i małopolskim, na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, także na Krajowej Siódemce, niedaleko Jabłonki i granicy państwa w Chyżnem, na Krajowej 28, niedaleko Skomielnej, Białej, Makowa Podhalańskiego czy Wadowic, a także na A4 na fragmencie remontowanym niedaleko węzła Chrzanów, a zatem pomiędzy Krakowem a Katowicami. Wspomniałem jakiś czas temu o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej, tam przede wszystkim na przejściu w Dorohusku i Chrebennem, ale także Korczowej i w Medyce. Obserwujemy potężne kolejki ciężarówek, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju. Natomiast na przejściach polsko-białoruskich sprawa wygląda zdecydowanie inaczej. W Bobrownikach, gdzie obsługiwane są i ciężarówki, i autobusy, i auta osobowe, ruch odbywa się w sposób płynny. Podobnie jest w Koroszczynie, tutaj mamy tylko ciężarówki. Natomiast w Terespolu, gdzie oczekują na rozpoczęcie odprawy i auta osobowe, i autobusy, obserwujemy niewielkie, ale jednak pewne kolejki, zwłaszcza autobusów, które oczekują właśnie na przejściu w Terespolu. I jeszcze województwo dolnośląskie. Tutaj sytuacja jest na razie bardzo dobra. Ani na A4, ani na S3, czy S5, czy na Krajowej 8, czyli powiedzmy na głównych drogach w tymże województwie. Nie ma korków, nie ma spowolnień, ruch odbywa się w sposób płynny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy jeszcze 7 minut do godziny 7.
1: A co u Was na trasie? Dajcie znać. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców czeka.

0: idealna pogoda po prostu do tego, żeby pojechać w plener, żeby wypoczywać, żeby nic nie robić. No i tak jest w wielu przypadkach. Cześć, właśnie wyruszamy z mężem do Wisły, a potem na Baranią Górę. Jak wygląda trasa z Mysłowic do Wisły? Pozdrowienia dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy dzisiaj w pracy. Bardzo dziękujemy
1: za pozdrowienia. Dla nas były pozdrowienia.
2: No, tak, no. My pracujemy, żebyście wy mogli odpoczywać, ale prawda jest taka, że tej Baraniej Góry to my zazdrościmy. Trasę wam szybko sprawdzam i bez względu jak pojedziecie, to te czasy są bardzo podobne, kilometry również. Czy z Mysłowic pojedziecie na Mikołów 81, co prawda to najdłuższa trasa, ale bardzo przyjemna. Czy pojedziecie starą jedynką przez Tychy, czy nowym śladem S1, to tutaj jedynie roboty drogowe przed Oświęcimiem na 44, ale nie generują większych spowolnień, to właśnie to będzie najszybsza trasa, czyli S1 przez Jawiszowice, a potem do w Hałcnowie S52. No i to niecałe 100 km w godzinę 20 można pokonać. Szerokości wam życzymy.
0: To już teraz informacje pogodowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziwna, a zarazem interesująca sytuacja teraz w Polsce temperaturowo. Zielona Góra, 15 stopni pokazują termometry IMGW. Tutaj też jesteśmy zaskoczeni. A z kolei Jelenia Góra to delikatnie powyżej zera. No dziwne, odległość niby niewielka, a taka różnica.
2: Ja nawet sprawdziłem.
0: No właśnie.
2: Nie uwierzycie. Dwie góry. Zielona i Jelenia. No, no, co prawda odległość w linii prostej to takie 150 km, okay, ale amplituda potężna.
0: No, prawda? Niesamowite. No dobrze, natomiast dzisiaj na ogół słonecznie, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie okresami może być umiarkowane.
2: Tymczasem, jeśli chodzi o temperaturę, no to właśnie sobie teraz przeglądam termometr, bo w całym kraju tak od 2 do 7 stopni Celsjusza, to w tym momencie w ciągu dnia rzecz jasna zrobi się dużo, ale to dużo cieplej, bo maksymalnie około 16 kresek powyżej zera miejscami na obszarach podgórskich Karpat zobaczymy, podobnie w rejonie Helu, 23 stopnie Celsjusza dzisiaj w centrum, a najcieplej na zachodzie nawet 27 stopni.
0: Wiatr na szczęście dzisiaj słaby z kierunków zachodnich i południowych. Na południu kraju zmienny z przewagą kierunków wschodnich, ale nadal słaby.
2: Choć ciśnienie będzie nam spadać teraz 1012, w Warszawie w południe 1010 hektopaskali i ten trend spadku ciśnienia się utrzyma.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już mamy dwie, no prawie trzy minuty po godzinie siódmej. Kłaniamy wam się nisko i oczywiście dosiadamy się do waszych samochodów, czekając na odpowiedzi, dokąd dzisiaj wy nas zabieracie, bo przez cały ten tydzień, przypomnę, my was zabieraliśmy w podróż jednośladem.
2: Ty?
0: Co ja?
2: Przedstaw się.
0: A, przepraszam, Kuba Marcinowicz.
2: I ja, Patryk Kuniszewicz.
0: Mówimy wam? Dzień dobry.

0: Ależ tak dobrze zagrać Kazika.
1: O, poranku.
0: Jest coś takiego. To jest, on jest taki do kawki, naprawdę.
1: I herbatki.
0: I herbatki też, ewentualnie. No, naprawdę.
2: To teraz coś do Kazika. No. To już będą dźwięki. Kto umie robić ciuchcie? Zrób ciuchcie. Nie tak. No. O to mi chodziło. Aha. Tylko przypomnę, pisze przewóz PW, że jak co roku, dzisiaj w Wolsztynie, parada parowozów, która między 13 wow, i 15 super, mocno dotknie ruch drogowy, bo zamknięte będą przejazdy kolejowe, ale widowisko ładne, polecam.
0: Super!
2: Wolsztyn.
0: Wolsztyn, nie Olsztyn, tylko Wolsztyn. Widzi pan tam W na początku?
1: Widzi pan,
0: no właśnie. To zapraszamy serdecznie. A teraz informacje drogowe od Kuby.
2: Czy?
0: Co?
2: Bileciki do kontroli.
1: O nie!
2: Bo się śmiałeś. No i co? I na gapę, no.
1: Zaraz, ty jako maszynista, nie konduktor.
2: A ja
1: nie
2: jestem, możesz... a ja jestem kobieta pracująca. Żadnej profesji się nie boję.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Poważne utrudnienia na trasie ekspresowej S12 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Nałęczów a Kurów Wschód. Mamy informację, że niedaleko miejscowości Olempin na kilometrze 32 doszło do najechania samochodu ciężarowego na pojazd służby drogowej. Na miejscu jest policja, także są strażacy i najprawdopodobniej trasa S12 jest całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy. I pomimo soboty, pomimo wczesnej pory, obserwujemy tam właściwie spory korek. Ten fragment należy omijać, zjeżdżając z trasy S12 i na węźle Nałęczów kierować się na trasę wojewódzką numer 874 w kierunku miejscowości Kurów. Tyle województwo lubelskie, teraz Mazowsze. Tutaj mamy pewne spowolnienia, owszem, zwłaszcza na fragmentach remontowanych na Krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na drodze Krajowej 79 pomiędzy Kozienicami a Zwoleniem, zwłaszcza niedaleko miejscowości Policzki i Garbatka Letnisko, a także na odcinku pomiędzy Ciepielowem a Lipskiem. To także jest fragment remontowany. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj wspomnę o kilku trasach. One nie są zakorkowane i nie są zatłoczone na razie, ale być może wzmożony ruch pojawi się jeszcze dzisiaj, jeszcze tego poranka na trasie wojewódzkiej numer 215 niedaleko Jastrzębiej Góry, Chłapowa, Władysławowa, czy na drodze krajowej numer 6 w pobliżu Lęborka.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama.
6: Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
5: To była reklama.
7: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: takie mieliśmy studio, i takie mieliśmy, i tu byliśmy, i tam. Przez cały zeszły tydzień jeździliśmy motocyklem i każdy poranek w Polskim Radiu Kierowców od 6 do godziny 10 był z zupełnie innego miejsca. Zaczęliśmy od Łodzi. Bardzo pozytywnie zaskoczyła nas ta Łódź, chociaż tym, że była ciepła woda. Bo gdy musieliśmy przejechać z Warszawy do Łodzi, to zmarzliśmy strasznie. To była niedziela, czyli te trudne warunki pogodowe, niby odrobinę słońca, a później piękny zachód słońca, natomiast zimno, temperatura odczuwalna, no nie do zaakceptowania, około 3-4 stopni, silny wiatr do tego, więc zmarzliśmy na tej trasie, no okrutnie po prostu.
1: Ale to skoro już jesteśmy w Łodzi, bo w Łodzi naprawdę w poniedziałek było piękne słońce, kiedy ruszyliśmy w kierunku Opola, no i oczywiście to wy nam wyznaczyliście pewne przystanki obowiązkowe na trasie, to był Szadek.
0: Super był ten Szadek.
1: Bardzo fajny, bo bardzo ładny rynek. Dla tych, którzy się interesują historią, bardzo stary kościół świętej Jadwigi, Najświętszej Marii Panny, pod dwoma wezwaniami, chyba z XIV wieku, jak dobrze pamiętam. Poza tym, potem kazaliście nam dotrzeć do miejscowości Napoleon.
0: I ten Napoleon też bardzo przyjemny. Fajna trasa do Napoleona, a w Napoleonie Muzeum Dywizjonu 303 niestety zamknięte.
1: Tak, ale warto było, bo chociaż przez siatkę, słuchajcie, tam są prawdziwe samoloty. Najprawdziwsze, więc wszystko widać. I my też skorzystaliśmy, a gdybyście się wybierali, no to mamy weekend, sobota, niedziela, od 10 do 18 to muzeum czynne, bo w tygodniu tylko do 14.
0: No, a my byliśmy tam 14:15 i już niestety się nie udało. A szkoda, bo byśmy pospacerowali.
1: Jednak korzystajcie z naszych doświadczeń, bo tak, droga piękna, malownicza, ale jednak dojazd do Opola, bo już tam właśnie zmierzamy, no niestety, ale w przebudowie, 45, chyba 4 albo 5 wahadełek trafiliśmy po drodze.
0: No i trochę trzeba było odstać, niestety, i tak zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe, że 50 km będziemy pokonywać w grubo więcej niż godzinę, jak to możliwe?
1: No, a to jednak
0: szybko,
1: się dało.
0: Szybko przyszło rozwiązanie i odpowiedź na to nurtujące nas pytanie, więc fantastyczna wyprawa, czekamy także na informacje od was, jakie wy macie plany majówkowe. Może ktoś właśnie dzisiaj startuje motocyklem i przyznamy szczerze, że jeszcze byśmy zrobili taki tydzień, nie? Drugie kółko.
1: A ciąg dalszy trasy już za moment.

0: 30 minut. Po godzinie 7 PRK Polskie Radio Kierowców. Dzień taki trochę wolny, trochę nie. Myślę, że część z was dzisiaj musi trochę popracować, więc jesteśmy i z tymi, którzy odpoczywają, i z tymi, którzy ciężko pracują.
1: A wiecie, że Polska dzisiaj będzie najcieplejszym krajem w całej Europie.
0: Super to jest. Naprawdę?
2: Naprawdę.
1: Za sprawą temperatury. No nawet 27 stopni Celsjusza.
2: Czyli będzie cieplej niż w Hiszpanii?
0: Tak. Już
2: w Portugalii?
0: Już Hiszpanie przyjeżdżają do nas na wakacje, już nad Morzem Polskim rezerwują tutaj.
2: No proszę, to
0: domki.
2: Się porobiło.
0: Tak, Włosi też jadą.
2: Włosi?
0: No na pewno.
2: Aha, ale wolno pewnie.
0: Grecja przyjeżdża do nas na wakacje.
1: Nasi, ale nasi to zawsze są.
0: No.
1: W każdym razie, a może wy na majówkę ruszyliście gdzieś poza Polskę, pamiętajcie, że my się polecamy na trasie i sprawdzimy każdą, nawet poza granicami naszego pięknego kraju. Dajcie tylko znać skąd dokąd.
0: A jak wygląda teraz drogowa sytuacja? Posłuchajcie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S12 w województwie lubelskim jest zablokowana w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Nałęczów a Kurów Wschód. Doszło tam na kilometrze 32 do kolizji. Dokładnie ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem na trasę wojewódzką. To jest stara droga krajowa numer 12. I ten fragment należy omijać zjeżdżając z trasy S12 na węźle Nałęczów. Do tego zdarzenia doszło ponad pół godziny temu. Najprawdopodobniej te utrudnienia mogą potrwać do godziny 9, być może nawet dłużej. Tyle trasa S12 w województwie lubelskim. Tutaj rzeczywiście mamy chyba najtrudniejszą sytuację i największe utrudnienia w tej chwili w naszym kraju. Oprócz tego oczywiście o porannych godzinach szczytu komunikacyjnego dzisiaj nie ma mowy. Nie ma większych korków, natomiast są pewne spowolnienia, zwłaszcza na południu i na północy naszego kraju. Na południu nieco wolniej jedzie się chociażby na Krajowej Siódemce w pobliżu Krakowa, miejscowości Węgrzce, a także niedaleko granicy państwa w Chyżnem. Natomiast na północy wzmożony ruch obserwujemy w pobliżu Władysławowa, Jastrzębiej Góry, a także Karwi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najważniejsze to, żeby majówkę w dobrym humorze spędzić,
1: tak,
0: prawda? Żebyśmy
1: jest.
0: Się nie pokłócili, żeby nie było takiej rodzinnej awantury.
2: Tak, jak majówka, taki cały rok, tak,
0: gdzie kiełbasa jest i awantura. Nie kupiłem!
2: No, jeszcze raz, awantura. Ale karkówka jest.
1: Jaka majówka, taki cały rok?
2: No tak.
0: Naprawdę?
2: No.
1: Ale podoba mi się.
0: No to
1: mi
0: to jest. No, z wami? No, trochę przekichane, ale...

0: No to mamy. 20 minut jeszcze do godziny 8. Kto mi tu przyciszył to? Ty.
1: Chochliki.
0: Ty.
1: Chochliki.
2: Patryk. Ale nie wiadomo,
0: Patryk,
2: który.
0: Kierunkowskaz.
1: Czekaj sekundę. Do twojego kierunkowskazu za chwilę wrócimy. Na trasie to jest jak mantra to powtarzał.
0: No bo ty wiecznie jedziesz.
1: Ale cicho. Cisza. Cisza teraz.
0: Kierunkowskaz.
1: Cicho. Ja mówię. Cicho.
0: No.
1: Patrzę mu głęboko w oczy i ty, Brutusie.
2: Ale nie powiedziałem nazwiska.
1: Teraz słuchacze. Teraz nie ty.
2: Aha.
1: Ty będziesz miał za 10 minut swój serwis drogowy.
0: Co taki jest zdenerwowany?
1: No bo pytaliśmy o majówkę i słuchajcie, fantastyczne rzeczy się dzieją. Mateusz Ziweko napisał: cześć. Dzisiaj mój syn, lat 8, zaczyna sezon. Jeszcze jako plecaczek, ale i tak się nie może doczekać. A was na motocyklach zapraszam na kaszubskie winkle. Podoba piękna. Zdjęcia z Czarkiem z zeszłego roku, z pierwszej jego wycieczki. Lewa w górę, to Mateusz Ziweko.
0: Pięknie.
1: Dobra, Mateusz, Czarek, dajcie czadu, szerokości, przyczepności wam życzymy.
0: A jeśli chodzi o te kaszubskie winkle, no nie wiem, trzeba iść chyba do dyrekcji, żeby organizować jakąś wyprawę. Nie wiem, zróbmy tydzień przerwy i jedźmy dalej.
1: A swoją drogą zobacz, jak wejdziesz na pierwsze piętro, zdradzę wam, jak nasz budynek jest, to właśnie za winklem jest i to może być motyw przewodni.
0: Czyli motocyklem po radiu?
1: Tak, a potem na kaszubskie winkle.
0: No dobrze, co jeszcze u was?
3: Witajcie, drodzy prowadzący naszego ulubionego radia PRK. Mam takie pytanie, jako że pierwszy raz jedziemy drogą S7 ze wsi stołecznej Warszawa do wsi na Kaszubach pod tytułem Niesiołowice. Jakbyście nam powiedzieli, co nas może na tej drodze spotkać, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Pozdrawiamy ze Srebrnej Strzały, czyli służbowej Skody, Grzesiek, Kinga Olgierd i pies Polon. Dziękujemy. Czekamy na odpowiedź.
0: Ładny pies nazywa się Polon? Naprawdę? Super!
1: Ale to na Kaszubach co może ich spotkać?
2: No,
1: same przyjemności. Tak, to muzea. A, S7. Bo to chodzi o drogę, czy chodzi o atrakcję?
0: Chodzi o drogę. Chodzi
1: bo
0: o
1: atrakcję już zacząłem sprawdzać.
0: Po pierwsze, odcinkowy pomiar prędkości tam gdzieś był po drodze, więc o tym musimy pamiętać. Nie przesadzamy z prędkością i nie przekraczamy tej dozwolonej i dostosowujemy ją do warunków panujących na drodze. Wczoraj jechaliśmy tą trasą, czyli Olsztyn-Warszawa. Fantastycznie. Ja się cieszę, że oni już wreszcie to skończyli, ten odcinek pomiędzy Warszawą a Płońskiem, bo tu był największy problem, tu było.
1: Chociaż jest tam jeszcze odcinek właśnie za Płońskiem, gdzie obowiązuje setka, a nie 120 km na godzinę, bo ta ekspresowa de facto jeszcze nie została fizycznie otwarta, chociaż już można po niej jechać. Mm-hmm. Ale jeszcze nie ma statusu ekspresowej. Wracając na Kaszuby, to wyobraźcie sobie, że tutaj naprawdę na drogach nic się nie dzieje, poza odcinkiem Lęborg-Słupsk. Tutaj jeszcze są po prostu roboty drogowe, ale na szczęście natężenie ruchu jest niewielkie, więc tam spowolnień nie ma. Po prostu jedzie się ciut wolniej względem przepisów obowiązujących.
0: Co jeszcze u was ciekawe? Jak spędzacie tegoroczną majówkę? My z wami oczywiście, więc chętnie podzielcie się tymi informacjami.
1: Cześć panowie, pisze Jacek. Niebawem wyruszam w podróż do portu lotniczego w Modlinie, bo odwożę rodzinę na samolot. Macham na do widzenia i wracam do domu na zasłużony odpoczynek. Uwaga! Czeka mnie tygodniowy weekend w ciszy i spokoju. Pogoda?
0: Jest.
1: Leżaczek?
0: Naszykowany.
1: Grill?
0: Gotowy.
1: Kiełbaska i boczuś?
0: Są.
1: Napoje gazowane?
0: Są.
1: A ja zaraz będę się tym wszystkim należycie zajmował. Pozdrawiam, Jacek.
0: No to zaraz będziemy, Jacku.

0: Coraz cieplej, coraz przyjemniej. Dużo słońca dzisiaj nad Polską, więc idealne warunki do tego, żeby wyjść na zewnątrz, wyjść na świeże powietrze i zaplanować dzisiaj aktywności właśnie tam. Czy to będzie rower, czy to będzie hulajnoga, czy to będzie leżing, plażing, smażing, czy to będzie jazda motocyklem. Nie ma to żadnego znaczenia. Oby było przyjemne i obyście w ten sposób właśnie odpoczywali podczas tegorocznej majówki.
1: I spójrzcie na termometr. Ja wiem, tam na południowym wschodzie jeszcze chłodno, bo w granicach 4-5 stopni Celsjusza, ale już na przeważającym obszarze kraju 8-10 stopni. W Zielonej Górze najcieplej 15,5 i pamiętajcie, to, co pokazuje termometr, jest również temperaturą odczuwalną.
0: Ach, to jest najważniejsza informacja dnia. No dobrze, mamy jeszcze 10 minut do godziny 8. Kuba Domoracki ma dla Was najświeższe informacje drogowe dla tych, którzy właśnie jadą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Powoli, ale powoli na razie przybywa samochodów w województwie pomorskim, chociażby na trasie wojewódzkiej numer 215 pomiędzy Władysławowem, Jastrzębią Górą a Karwią, a także na trasie numer 216 niedaleko Chałup, Helu, a także Pucka. Nieco wolniej jedzie się na drodze krajowej numer 91 w pobliżu Rusocina i Pruszcza Gdańskiego, a także na krajowej 22 w Malborku i na obwodnici Starogardu Gdańskiego. Trasa ekspresowa S12 w województwie lubelskim jest zablokowana w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Nałęczów a Kurów Wschód. Ponad godzinę temu na kilometrze 32 w pobliżu miejscowości Olempin doszło do kolizji. Dokładnie ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej. Na miejscu są służby, dokładnie policja i Państwowa Straż Pożarna, i kierują służby na objazd na starą 17 od węzła Nałęczów do węzła Kurów Wschód, a ciężarówki kierowane są do węzła Puławy Wschód na trasy wojewódzkie numer 874, a także 824. Tyle województwo lubelskie, jeszcze województwo małopolskie. Tutaj także już niewielki, co prawda, ale wzmożony ruch obserwujemy na niektórych trasach, chociażby na Krajowej Siódemce pomiędzy Węgrzcami a Krakowem, także na Zakopiance na fragmencie podhalańskim, zwłaszcza w pobliżu Poronina i samego Zakopanego, oraz na drodze krajowej numer 94 na obwodnicy Wieliczki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Może ktoś właśnie dzisiaj zorganizował sobie taką wyprawę, na przykład motocyklową? Pochwalcie się w aplikacji, jaki macie pomysł na tegoroczną majówkę.
1: Dokąd zmierzacie? Jakie plany? Weekend majowy trwa, a my czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Na taką pogodę czekaliśmy zdecydowanie za długo, moim zdaniem, bo ta wiosna przyszła, potem zniknęła i cały czas było zimno i cały czas te przymrozki w nocy, aż w końcu wreszcie jest, wreszcie zrobiło się ciepło. Już teraz 15,5 stopnia w Zielonej Górze, prawie 5 stopni w Lesku, to z kolei najchłodniejsze miejsce teraz w naszym kraju.
1: Pamiętajcie, że te wartości, które wam podajemy, są też wartościami temperatury odczuwalnej, co nas bardzo cieszy. No i to, co najpiękniejsze, teraz prawie nigdzie nie pada.
0: No raczej.
1: Bo taką delikatną chmurę z deszczem?
0: Nie.
1: Na pewno?
0: Dużo słońca.
1: W okolicach Zielonej Góry?
0: Nie.
1: Niemożliwe?
0: Niemożliwe.
1: To coś mi się przewidziało.
0: O właśnie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj nad Polską na ogół słonecznie. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie będzie okresami umiarkowane.
1: A jeżeli chodzi o temperaturę, no to dzisiaj maksymalnie od około 16 stopni Celsjusza, miejscami na obszarach podgórskich Karpat oraz w rejonie Helu, 23 kreski powyżej zera będzie w centrum. No i skoro wspomniałem o Zielonej Górze, że tam jakiś deszcz, nie, mnie słońce oślepiło, już wszystko jest jasne. Tam potężna lampa i dzisiaj nawet 27 stopni Celsjusza w ciągu dnia i to w cieniu.
0: Niesamowite, wiatr dzisiaj słaby z kierunków zachodnich i południowych.
1: Teraz jeszcze 1012, ale ciśnienie nam spada. W południe w Warszawie barometry pokażą 1010 hektopaskali.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj podsumowanie naszej tygodniowej wyprawy motocyklami. Ruszyliśmy w Polskę. 1500 kilometrów udało nam się pokonać od, tak na dobrą sprawę, niedzielnego wieczoru do piątku, do późnego popołudnia. Fantastyczna trasa.
1: A jak wasza majówka? Czekamy. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: I mówimy wam
0: dzień dobry.

0: 10 minut. No miasto się budzi i na wsi też się ludzie budzą.
1: I między miastem a wsią też.
0: Czyli plener
1: chyba.
0: To jest. To jest tak zwany plener, tak.
2: Okay. A gdzie są w tym wszystkim jeziora, góry, morze?
0: No, w plenerze.
2: I to się zgadzało.
0: Jaki plener wybierasz?
2: I dzisiaj taki plener wam sugerujemy, podpowiadamy, bo w końcu trwa długi weekend majowy. Taki aż długi to on nie jest, ale zawsze to są 3 dni laby z pięknym słońcem w tle.
0: No i o to właśnie chodzi. Dokąd zmierzacie? Jaki macie pomysł na ten weekend? Można pisać, można się nagrywać. No i ciekawi jesteśmy, jak tam wasza trasa.
2: A Kuba prowadzi was do celu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo poważne utrudnienia w województwie lubelskim na trasie ekspresowej S12. Pomiędzy węzłami Nałęczów a Kurów Wschód na kilometrze 32 ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej i trasa ekspresowa S12 w kierunku Warszawy i w kierunku Radomia jest całkowicie zablokowana. Służby kierują na objazd na węźle Nałęczów na starą 17, to auta osobowe, natomiast ciężarówki muszą kierować się na trasy wojewódzkie numer 874 i 824 i wtedy powrót na trasę ekspresową S12 jest możliwy dla ciężarówek właśnie na węźle Puławy Wschód. Do zdarzenia doszło ponad godzinę temu na wysokości miejscowości Olempin właśnie na trasie ekspresowej S12. Wzmożony ruch na Pomorzu, chociażby na trasie wojewódzkiej numer 216, ale także 215, niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry i Władysławowa, a także Chałup i Pucka. To jest taki wzmożony, sobotni, majówkowy ruch, czyli na razie nie są to wielkie spowolnienia, ale już w wielu miejscach właśnie na tych fragmentach przybywa samochodów i przybywa spowolnień. I jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj nieco wolniej jedzie się w pobliżu Czosnowa, Dziekanowa Leśnego i Łomianek, na Krajowej Siódemce, a także na Starej Siódemce pomiędzy Tarczynem a Stolicą.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze bardzo ważna informacja z S7. Gdyby ktoś właśnie pokonywał tę trasę, to proszę słuchać uważnie.
4: Witajcie kierowcy, którzy jedziecie w kierunku S7, w kierunku Gdańska. Przed zjazdem na Modlin, przed zjazdem na Nowy Dwór Mazowiecki, na 155 km w tamtych okolicach, chodzi łoś po S7. Uważajcie naprawdę, bo nie wiadomo, z której strony wam może wyjść. Jest to już zgłoszone na policję i będą to próbować, że tak powiem, tego zwierzaka złapać, no, ale tak jak mówię, musimy uważać, dopóki służby nie przyjadą. Powodzenia i uważajcie na siebie.
2: Dlatego ostrzegamy się na trasie, jeżeli wy też widzicie niespotykane zjawisko, nietypową rzecz drogową, no to dajcie znać. Macie numer telefonu 22 513 11 11 albo naszą aplikację.
0: I można w niej napisać wiadomość, czyli tekstowo, ale można też tę wiadomość nagrać i macie do wykorzystania aż całą minutę.
2: Warto też informować służby, pamiętajcie, 19 111 telefon do Generalnej Dyrekcji.

0: 20 minut po godzinie 8. No my też lataliśmy wczoraj na moto. No i myślę, że dzisiaj też jeszcze będziemy. Do pracy przyjechaliśmy motocyklami, żeby nie było tego szoku, który związany jest z powrotem, czyli że wracasz do jakiegoś miejsca po takiej wyprawie motocyklowej, którą odbyliśmy od poniedziałku do piątku, przypominam. No i jakoś czegoś ci brakuje, jakaś taka pustka egzystencjalna w tobie jest.
1: Zdecydowanie, chociaż cieszymy się, że byliście z nami na trasie, a teraz jeszcze lewa w górę od Artura, który, no proszę bardzo, Suzuki V-Strom 1050. No,
0: Artur to już tak od dłuższego czasu kusi by tym Suzuki i jakby w mojej głowie od razu rodzi się taka myśl, żeby na to Podkarpacie faktycznie dotrzeć i kiedyś polatać po tych winklach, tak na przykład we trzech.
1: Pisze: dzień dobry panowie, wybaczcie za opóźnienie w przywitaniu, dobrze was słyszeć i pragnę pogratulować waszego wyjazdu.
0: Dziękuję. Dotrzeć i polać po tym klakach na we trzech.
1: Dzień dobry panowie, opóźnienie w przywitaniu, dobrze was słyszeć, pragnę gratulować waszego wyjazdu.
0: Dziękuję.
1: Tydzień pełen wrażeń i emocji, no jak zapowiedziałem we wcześniejszych wiadomościach, zapraszam serdecznie.

0: No, żeby nie kłamać.
1: No metr to on ma. W zaokrągleniu.
2: Ja patrzę, to jest taka ryba, to ze 2 metry nawet bym
0: powiedział. Pytanie, ile to waży, a na pewno byśmy się wszyscy najedli.
3: No to prawda. Więc bardzo wam serdecznie dziękujemy za wszystkie informacje, no i to jest cudowne, więc podróżować w ten sposób z takimi słuchaczami, którzy właśnie bardzo często wyłapywali nas na trasie, no to
0: łowili, naprawdę, jak Artur niemalże,
3: jak Suzuki. Szczupaka. Albo zdarzyły się też takie sytuacje, że ktoś nas mijał, ktoś widział, że jesteśmy w jakimś miejscu i z ukradka robił nam zdjęcia.
0: Albo błyskał światłami, bądź też dawał awaryjnymi. To jest bardzo miłe. Dzięki. Pamiętajcie, dla was też lewa w górę.
3: Informacje drogowe już za kilka minut, ale jeszcze informacja od was.
4: Dzień dobry, meldujemy się z trasy numer 19 z Rzeszowa na południe. Ruch jest niewielki, świeci słońce, plus, no, w tym momencie plus 9. Także życzymy wszystkim bezpiecznej drogi w trakcie tej majówki. Pozdrawia Rafał z MG, tym razem z Kasią, Krystianem i Haliną. Do usłyszenia.
3: Pozdrawiamy i do usłyszenia. To już za kilka minut. Także dobrych rad dla kierowców osobówek, jak i motocyklistów na temat bezpieczeństwa, żeby było bezpiecznie podczas tegorocznej majówki.
0: A dla ciebie i twojej ekipy w samochodzie, od razu mówię, 19 macie czyściutką na południe, czy przez Bogu chwałę, potem Zarzecze, Babice, Baryczkę, no po prostu nic na trasie się nie dzieje i tak, no rozumiem, że jedziecie w majówkę, ale dajcie znać dokładnie dokąd, co będziecie robić i na wasze plany majówkowe nieustannie nie czekamy.
3: W aplikacji albo pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: 30 minut po godzinie 8 Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy super pozdrowienia, pozdrawiamy z Hondy. Jedziemy sobie S3 do Szczecina, a prowadzi kto? Syn, który w poniedziałek zdał prawo jazdy na nowych zasadach w wieku 17 lat. Pozdrawiamy Magda, Patryk, Artur i Grzegorz. No to jest zaopiekowany z doświadczonymi kierowcami i niech szlifuje swoje umiejętności, więc szerokości, przyczepności, bo na trasie macie czyściutko.
0: No dobra, ale mamy też taką nadzieję, że to nie jest tak, że syn prowadzi, a wszyscy dożylnie meliskę, nie? Ze zdenerwowania.
2: Nie,
0: dobrze jest.
2: Ale ambitna trasa na początek.
1: S3. Jechaliśmy dopiero co, słuchaj, z Dolnego Śląska, właśnie w województwo lubuskie do Zielonej Góry. Jak tam jest pięknie, jak tam jest zielono. Jedziesz S-ką, a po prawej nie tak jak na przykład na dwójce masz same ekrany.
0: No tak.
1: Tylko masz piękne pola, dużo zieleni, kukurydza jeszcze może nie, ale rzepak już tak.
0: To rzepak był.
2: A, rzepak, rzepak no rzepak. Tak, rzepak już rośnie. No nie na darmo chyba Zielona Góra się nazywa Zieloną Górą.
1: Brawo, Sherlocku.
0: Faktycznie i coś.
2: Nie, uczę się od was. Powolutku, powolutku. Ale
0: będą z niego ludzie jeszcze. No dobrze, jedziemy. Informacje drogowe dla was, kierowcy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S12 w województwie lubelskim nadal jest zablokowana w kierunku Warszawy i Radomia pomiędzy węzłami Nałęczów a Kurów Wschód. Na kilometrze 32, to są okolice miejscowości Olempin, ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej. Ruch kierowany jest na objazdy i ten fragment auto osobowe mogą objechać starą 17 do węzła Kurów Wschód, a ciężarówki muszą kierować się na trasy wojewódzkie m.in. 824 do węzła Puławy Wschód. Tyle województwo lubelskie, teraz centrum naszego kraju, województwo mazowieckie, a tutaj wzmożony ruch na wielu trasach, ale tylko wzmożony ruch. Na razie nie ma mowy o korkach czy o nawet większych spowolnieniach, ale wolniej bez wątpienia jedzie się i na Krajowej 7 pomiędzy Warszawą a Czosnowem, i na Krajowej 61 w pobliżu Zegrza, i na drodze krajowej numer 79 pomiędzy Kozienicami a Zwoleniem na fragmencie remontowanym niedaleko miejscowości Policzna i Garbatka Lytnisko. W województwie pomorskim przybywa samochodów zwłaszcza na północy, na trasach wojewódzkich numer 215 i 216 w pobliżu Jastrzębiej Góry, Chłapowa i Władysławowa, a także Jastarni, Juraty czy Pucka. I jeszcze województwo małopolskie, trasy podgórskie. Tutaj na razie sytuacja wygląda całkiem nieźle. Na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, ruch odbywa się w sposób płynny, chociaż także tam już obserwujemy, że przybywa samochodów zwłaszcza pod samymi Tatrami, a także wolniej jedzie się na Krajowej 7 w pobliżu Chyżnego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zbieramy dzisiaj wasze pomysły, wasze trasy, dokąd, czym, w jakim towarzystwie, no i co dzisiaj planujecie, co będziecie robić.
1: I skąd taki pomysł? Czekamy oczywiście w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Zarażajcie swoją majówką w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale macie też do dyspozycji numer telefonu 22 513 11 11.

0: 20 minut.
1: Do godziny 9, ależ się posypało pomysłów, inspiracji na długi majowy weekend. Pozdrowienia z Miedzichowa. Szykujemy się na rajd rowerowy 53 km pętla po pięknych lasach w naszej gminie. Pozdrawia Szymon, kierownik rajdu. A, czyli mamy już chody u kierownika rajdu. Dobrze. Któryś z panów? Robert,
2: coś? Kierownik rajdu, dobre.
1: Startujecie?
2: No, tylko 53. Może znaczy, 5,3.
3: Ja wiecie, że kochamy dwa kółka, co prawda wolelibyśmy, żeby w ramie był silnik.
1: Właśnie.
3: I to nie musi być V2, to może być zwykła rzędóweczka. Mm-hmm. No i tak turystycznie my też lubimy sobie pojechać. A gdyby ktoś do Miedzichowa na rajd się wybierał, to 92, czy to od Trzciela, czyli od zachodniej strony, czy na przykład od Bolewic, na przykład od wschodu, można bezproblemowo dojechać. Bo to w sumie w granicach Nowego Tomyśla, przez który też przejeżdżaliśmy.
1: No to jeszcze.
3: Na naszej wyprawie.
2: To wy wszędzie byliście.
1: Wszędzie byliśmy, też mam takie wrażenie.
3: Jak to jest? No powiedz jakąś miejscowość.
1: No
3: byłem.
2: Łódź. No,
1: ale przez U czy przez Ły?
2: Przez U. Łódź.
1: A.
2: A, też byliście. Zielona Łódź.
1: Miasto na U. Dobrze, co u was?
4: No to już melduję, co będziemy robić. Przyjechali do nas znajomi z Bielska, my mieszkamy w Rzeszowie i zaprosiliśmy ich na wyprawę w Beskidzie Niskim z Folusza, pętla przez Magórę z powrotem do Folusza. Także piękne, mniej więcej 16 km. I zachęcamy, chociaż może nie wszystkich, bo doceniamy to, że jest tu po prostu spokojnie.
1: Do usłyszenia, świetny, pozdrawiamy.
3: Świetny pomysł. Też chcielibyśmy być waszymi znajomymi.
1: Aj, ty to się potrafisz wszędzie wkręcić, no.

0: No to mamy jeszcze 10 minut do godziny 9.
1: A wy ile macie kilometrów do celu? Bo tak zastanawiam się, czy już dojeżdżacie, czy może dopiero ruszacie. Pamiętajcie, że chętnie poprowadzimy was na trasie i każdą dróżkę sprawdzimy. Dajcie tylko znać, skąd dokąd.
2: PRK, Polskie Radio Kierowcy.
3: Poważne utrudnienia cały czas utrzymują się na trasie ekspresowej S12 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Nałęczów a Kurów Wschód. Na kilometrze 32, to są okolice miejscowości Olempin, auto ciężarowe uderzyło w radiowóz policyjny, a także pojazd służby drogowej. Na skutek zdarzenia ranny został policjant. Funkcjonariusz trafił do szpitala i jezdnia w kierunku Warszawy, w kierunku Radomia nadal jest całkowicie zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy i tak, samochody osobowe mogą omijać to miejsce starą 17, natomiast ciężarówki powinny kierować się na trasy wojewódzkie do węzła Puławy Wschód. Coraz więcej samochodów, a przez to i coraz więcej spowolnień na trasach małopolskich, chociażby na Zakopiance, w Poroninie i w samym Zakopanem, także na drodze krajowej nr 49 w pobliżu Nowego Targu oraz na krajowej 28, niedaleko Mszany Dolnej, Rabki Zdroju czy Wadowic. Wzmożony ruch obserwujemy także na północy naszego kraju, w województwie pomorskim zwłaszcza, ale także na Pomorzu Zachodnim i tutaj wolniej jedzie się i na autostradzie A6 w pobliżu Szczecina i na trasach wojewódzkich niedaleko Kamienia Pomorskiego między innymi, a także Dziwnówka, Dziwnowa czy Międzywodzia oraz na drodze wojewódzkiej nr 215 pomiędzy Władysławowem, Jastrzębią Górą i Karwią.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To jeszcze mamy wiadomość od was w naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
4: Witam was serdecznie w tym majówkowym poranku. Ja dzisiaj kolejny dzień i jak każdy z majówkowych dni lecę na kurs moto. Zainspirowaliście mnie troszeczkę, więc robię kurs i mam nadzieję, że już niedługo zdam egzamin na kategorię A i będę mógł też polatać i podnieść tą słynną lewą w górę i pozdrowić resztę. A teraz pozdrawiam was, Grzegorz z Toyoty.
0: Ale miło, co pan na to?
1: Cudownie,
0: prawda?
1: Bo życie jest po to.
0: No to wiadomo.
1: No dodaj. No,
0: zawsze to powtarzasz.
1: No by?
0: A to ja mam dokończyć zawsze?
1: Latać na moto.
0: No, no.
1: Lewa w górę.
0: Ja mam jeszcze inne priorytety, ale dobrze.

0: No i proszę bardzo, na zegarze mamy godzinę 9, ale co się dzieje na termometrach? To jest w ogóle niewyobrażalne i niesamowite. Zwłaszcza, że podczas naszego tygodniowego wyzwania motocyklowego już zdążyliśmy złapać takie dni, kiedy w ciągu dnia było 8-9 stopni, odczuwalna temperatura około 4. A dzisiaj, już teraz o godzinie 9 mamy 17 stopni w Zielonej Górze.
1: Najchłodniej po rogach, że tak to określę, czy to południowy wschód, 4 stopnie Celsjusza w Lesku, czy południowy zachód, okolice Jeleniej Góry, tutaj też 4,7 stopnia Celsjusza. Najcieplej, no wiadomo, w Zielonej Górze, bo ponad 15 stopni, ale też na północnym zachodzie prawie 12 i północnym wschodzie okrągła dycha.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj na szczęście w całej Polsce na ogół słonecznie i jedynie na południowym wschodzie. Zachmurzenie okresami umiarkowane, ale to dodaje kolorytu, fajniejsze zdjęcia wtedy wychodzą, więc proszę się nie przejmować.
1: I temperatura idzie w górę błyskawicznie, słuchajcie, z minuty na minutę będziemy czuli, jak się robi coraz cieplej i nawet 27 stopni Celsjusza dzisiaj na zachodzie kraju. W centrum 23 kreski powyżej zera, w rejonie Helu i na obszarach podgórskich Karpat najchłodniej, ale dalej ciepło, bo 16 stopni.
0: Wiatr słaby z kierunków zachodnich i południowych, natomiast na południu kraju zmienny z przewagą kierunków wschodnich.
1: Ciśnienie dzisiaj będzie nam spadać. W tym momencie barometr pokazuje 1012 hektopaskali, w południe w Warszawie pokaże 1010.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jakie macie plany majówkowe? Co ciekawego robicie? Kto z was już po śniadaniu? Kto z was rusza w trasę? Zbieramy te informacje.
1: Kto potrzebuje, żeby sprawdzić mu drogę? Dajcie znać, skąd dokąd jedziecie. Chętnie się waszą dróżką zajmiemy. Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: No i wspólnie w majówkę mówimy wam...
0: Dzień dobry.
1: Lewa w górę.

0: 10 minut po godzinie 9. Co cię już rozbawiło?
1: No i ty. Nie wiem, kto bardziej.
2: Bo jest majówka i tak jest z nas śmieszki. O to chodzi. Dobry humor musi być, skoro pogoda już jest.
1: No piękna pogoda.
2: To jeszcze wasze plany na majówkę.
0: No to proszę bardzo. Jedziemy A1 na wysokości Radomska w kierunku Katowic. Jest pięknie, słonecznie. Na drodze duży spokój. Zmierzamy dopingować naszych wspaniałych hokeistów. Pozdrawia Filip, Franek, Bartek z Merca. Pozdrawiamy was.
1: Dobra ekipa,
0: fajna ekipa. No.
1: Oj tak.
2: 10 po 9, nie chcę nikomu nic mówić.
1: Ale?
2: Tak, tylko to
1: ale
2: zostawiam
0: co?
2: Tutaj.
0: Ale co?
2: Czas na informacje
0: no
2: drogowe.
0: Majówka jest przed, ale gonisz. Ojej.
2: Czas na informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: W wielu miejscach coraz większy ruch, ale to oczywiście nie znaczy, że już mamy zakorkowane trasy. Być może tak dzisiaj w ogóle nie będzie, ale bez wątpienia wolniej jedzie się w województwie małopolskim. Chociażby na Zakopiance, a także na drodze krajowej numer 49 na Podhalu. Niedaleko Nowego Targu, Szaflar, Białki Tatrzańskiej, także Poronina i samego Zakopanego. Podobnie jest na krajowej 7, na wysokości granicy państwa w Chyżnem oraz na drodze krajowej numer 28 niedaleko Rabki Zdroju, Mszany Dolnej, a także Mszy Limanowej. Trasa ekspresowa S12 w województwie lubelskim jest zablokowana w kierunku Warszawy i Radomia pomiędzy węzłami Nałęczów a Kurów Wschód. Na kilometrze 32 w pobliżu miejscowości Olempin ponad 2 godziny temu doszło do wypadku, dosyć poważnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w radiowóz policyjny, a następnie w pojazd służby drogowej. Ranny został policjant i trafił on już do szpitala. Ruch kierowany jest tam na objazdy. Auto osobowe mogą omijać to miejsce starą 17, natomiast ciężarówki muszą kierować się na trasy wojewódzkie do węzła Puławy Wschód. Jeżeli chodzi o trasy na północy naszego kraju, w województwie pomorskim czy zachodniopomorskim, tutaj także, podobnie jak w Małopolsce, obserwujemy wzmożony ruch, ale na razie nie są to większe ani nawet takie mniejsze spowolnienia. Po prostu w wielu miejscach ten ruch jest większy i chociażby tak jest niedaleko Jastrzębiej Góry, Władysławowa czy Pucka, ale także w pobliżu Kamienia Pomorskiego czy Świnoujścia.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
6: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
6: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
7: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.

0: Monstro.
1: No i 20 minut po godzinie 9. Dzisiaj podsumowanie naszej motocyklowej wyprawy. Ruszyliśmy w niedzielę w zeszłym tygodniu. No i tak poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i Łódź. Później Opole, później Zielona Góra, potem Bydgoszcz, a na końcu Olsztyn. 5 fantastycznych miast, z których w tym tygodniu usłyszeliście poranki. A dzisiaj już Warszawa.
2: Warszawa. Na trasie mnóstwo przygód, mnóstwo niesamowicie fantastycznych ludzi, zbitych piątek. I naprawdę powiem wam szczerze, działo się i warto teraz właśnie tę wiosnę chyba wykorzystywać w tym celu, żeby przemierzać Polskę, zwiedzać, poznawać, jaki nasz kraj jest piękny, a przy takich okolicznościach przyrody jak dzisiaj to po prostu...
1: No,
2: jak znalazł.
1: No, tylko ruszać. Oczywiście kwestia bezpieczeństwa jest niezwykle istotna. Od opolskiej policji dostaliśmy w prezencie odblaskowe szelki, w których podróżowaliśmy, żebyśmy byli widoczni. Chociaż na pewnym etapie tej trasy ja te szelki zamieniłem już na taką bardzo widoczną kurtkę fluo, bo było po prostu zimno. Aż trudno uwierzyć, że dzisiaj nawet 27 stopni w Polsce będzie. Natomiast jeśli ruszacie motocyklami w jakiejś większej grupie, to pamiętajcie o tym, żeby jeździć na tak zwaną szachownicę, czyli pierwszy na przykład do lewej krawędzi, drugi do prawej. I tak, macie motocyklami w jakiejś większej grupie, to pamiętajcie o tym, żeby jeździć na tak zwaną szachownicę, czyli pierwszy na przykład do lewej krawędzi, drugi do prawej. I tak na zmianę.
2: To są nasze doświadczenia, które mogą

0: Zielek, pozdrawiamy komisarza Tomasza Kukułkę z opolskiej policji, bo faktycznie w momencie, kiedy od Opola w tych szelkach odblaskowych ruszyliśmy, to Jakubę w lusterku widziałem na kilometr.
1: A no właśnie. Dodatkowo jeszcze, proszę pamiętajcie, kierowcy osobówek, że dzisiaj także wyjadą motocykliści przy tak pięknej pogodzie. Będzie ich bardzo, bardzo dużo. No więc patrzcie w lusterka. No a z kolei dla motocyklistów dobra rada, nie zaskakujcie. Nie straszcie kierowców osobówek. Nie pojawiajcie się tak po prostu nagle gdzieś z prawej albo z lewej strony.
0: No i tak mówiąc o tym wszystkim, co działo się na trasie, mamy też takie wyliczenie, jeżeli chodzi o zatankowane baki. Liczbę litrów i wydane pieniądze.
1: Około 4,5 litra na 100 km spalały nasze motocykle w tej trasie.
0: To teraz można to pomnożyć razy 1500 km, bo tyle pokonaliśmy. Ale mnie wyszło, że tak patrząc, ile z karty zeszło. 855 zł 79 groszy zostawiliśmy na stacjach.
1: No to jak na dwa motocykle i na tak długą trasę, całkiem przyzwoity
0: choć
1: wynik.
0: Ceny były różne, bo zaczynaliśmy od poziomu 5,99, ale już kończąc trasę, wiemy jaki w ten weekend jest cena maksymalna paliwa, ponad 6,40. Spaliliśmy, wykorzystaliśmy 138 litrów paliwa.
1: Wow.
0: Bez ołowiowej 95.
1: Ależ było warto, ależ to się opłacało, bo wrażenia niesamowite.

0: To jeszcze dzisiaj do godziny 10:00 relacja z naszej wyprawy i z fantastycznych spotkań, które odbyliśmy z wami oczywiście, bo bardzo często zgłaszaliście się do nas, że albo nas odwiedzicie, albo żebyśmy my odwiedzili was na trasie, co robiliśmy z ogromną przyjemnością.
1: Wcześniej Filip, Franek, Bartek z Merca pozdrawiali, bo jadą dopingować naszych wspaniałych hokeistów. No i mówili, że są na wysokości Radomska, jadą w kierunku Katowic. To ja tak specjalnie trasę sprawdziłem i sugerowałbym, żeby z tej A1 na wysokości Pyrzowic zgubić się na S1 będzie najszybciej, jeśli chodzi o dotarcie do Katowic, mimo robót drogowych tam przed Dąbrową Górniczą, bo mamy długi weekend, więc nikt raczej dzisiaj nie pracuje i jedzie się całkiem przyjemnie.
0: No właśnie, jak jeździ się po innych trasach w Polsce? Sprawdzamy to dla was dzisiaj co 20 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Bez wątpienia ten ruch jest zdecydowanie większy niż chociażby jeszcze godzinę czy dwie godziny temu, ale to nie znaczy właśnie, że mamy trasy zakorkowane, ale na pewno już zatłoczone, zwłaszcza na południu naszego kraju, w województwach śląskim i małopolskim. Na Zakopiance jedzie się dużo wolniej, w pobliżu Zakopanego, Poronina i Szaflar, a zatem na Podhalu, podobnie na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej, a także na trasie wojewódzkiej numer 941 pomiędzy Ustroniem a Wisłą. I tutaj w obu kierunkach jedzie się zdecydowanie wolniej. Wręcz można powiedzieć, że takie niewielkie punktowe korki już się tam pojawiły. Zresztą podobnie jest na sąsiedniej trasie wojewódzkiej numer 942 w Szczyrku i pomiędzy Szczyrkiem a Wisłą, także w obu kierunkach. Coraz więcej samochodów także na głównych ulicach Żywca, a także na drodze krajowej numer 28 w Makowie Podhalańskim, w Mszanie Dolnej, a także w Limanowej. Trasa ekspresowa S12 w województwie lubelskim jest nadal zablokowana w kierunku Warszawy, pomiędzy węzłami Nałęczów a Kurów Wschód. Tutaj na kilometrze 32 doszło do wypadku, dosyć poważnego wypadku, i w tym zdarzeniu ciężarówka uderzyła w radiowóz policyjny, a następnie w pojazd służby drogowej. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana i to był policjant, który trafił do szpitala. Ruch kierowany jest na objazdy. Auto osobowe mogą omijać to miejsce starą 17. Natomiast ciężarówki muszą troszkę, jakby to powiedzieć, bardziej się wysilić, bo chodzi o objazd przez trasy wojewódzkie, między innymi numer 874, i wtedy ciężarówki mogą wjechać na trasę ekspresową S12 dopiero na węźle Puławy Wschód.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co tam u was na trasie? Czekamy w aplikacji na relacje.
4: Simandero, szanownym panom redaktorzom, Wojta Skania się kłania. Wracam sobie z Rawy Mazowieckiej na firmę do Gręzówki, gmina Łuków. 18 stopni Rawa Mazowiecka pokazuje, ładnie, pięknie świeci słoneczko. Tymczasem na S8, no policji multum, na 421 kilometrze na parkingu przy stacji na C, żeby nie mówić jakiej, ale wszyscy wiedzą jaka, mnóstwo, dosłownie mnóstwo radiowozów, tam było radiowozów więcej niż samych pojazdów tankujących. No a czemu? A dlaczego? A ja się pytam, a dlaczego? A komu to potrzebne? Tak się tylko zapytuję. Serdeczne pozdrowienie tym wszystkim, którzy dzisiaj w pracy.
1: A co u was na trasie się dzieje? No to piszcie, dzwońcie, macie aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców, a także numer telefonu 22 513 11 11. Jak wasza majówka?

0: 1500 kilometrów. Tyle pokonaliśmy od poniedziałku do wczoraj. Tak na dobrą sprawę, bo wczoraj zakończyła się nasza wyprawa. Dojechaliśmy do Warszawy naszymi motocyklami. No a dzisiaj już jesteśmy w naszym normalnym studiu bez okna, czyli już nie ma tych widoków na przepiękne jezioro Ukiel na przykład.
1: 138 litrów zatankowanych. Wydane, no, 850 zł na to wszystko, ale też brak poczucia czasu. To znaczy my w ogóle nie patrzyliśmy na zegarek.
0: Kompletnie, a mimo wszystko byliśmy o czasie, byliśmy tam, gdzie trzeba było być i też na dobrą sprawę żadnych takich negatywnych przygód nie było. Nic się nie zepsuło, nie mieliśmy żadnych problemów, nie trzeba było się zatrzymywać, no nie z naszej woli, tylko z przyczyn nieoczywistych i też nie trafiliśmy na przykład na jakieś gigantyczne korki, które trzeba było omijać, więc wszystko szło zgodnie z planem.
1: Ale zaraz, zaraz, skłamałem. Raz patrzyliśmy nerwowo na zegarek, to było dokładnie wczoraj o godzinie 11, kiedy kończyliśmy program, musieliśmy szybko spakować sprzęt, bo w aplikacji pojawiła się od Dawida informacja: będę minutę po 11, czekajcie na mnie.
2: No cześć, hej, Dawid z Kamika. Udało mi się na 11.01 dokładnie być. Patrzę, są chłopaki, są motocykle, super. Są chłopaki, mówię, jest, będzie fajnie.
3: No i przybiliśmy piątkę.
0: No właśnie, zdecydowanie, bo to jest też w ogóle magia naszej wyprawy, że bardzo często mieliśmy taką sytuację, że pisaliście, nagrywaliście się i nagle się spotykaliśmy. Jakie to jest w ogóle cudowne, że tak na co dzień masz nas w samochodzie, ale wreszcie mamy okazję się poznać, super.
2: Dokładnie, właśnie cały czas was słyszę, ale nie widzę, tak? I mówię, jest okazja, moje tereny, czyli północna Polska, Grudziądz, Olsztyn, mówię, zajadę, tak? Ja tu się kręcę. No i jestem, tak? Jestem. Fajnie, chłopaki, jest was poznać.
3: Ale to poczekaj, bo tak, skoro to są twoje tereny, a trwa majówka, to my teraz wam dajemy protipa, co warto zobaczyć pomiędzy Grudziądzem a Olsztynem, czyli po drodze jest jeszcze Iława, Ostróda. Opowiadaj, gdzie warto zajechać?
2: No właśnie, tak jak mówisz, drogą 16 z Grudziądza do Olsztyna, jak najbardziej. Iława, Ostróda, bardzo piękne miasteczka. Obydwa nad jeziorami. Trzeba przyjechać. Rewelacja, tak?
3: Bo pogoda jest. To najważniejsze.
0: No właśnie, bo sezon grillowy rozpoczęty, sezon na pływanie również. Przepiękna kraina polskich jezior, w ogóle cudownych jezior. Dzisiaj widziałem już tam powoli się zaczyna dziać na wodzie. Ty jeździsz motocyklem, samochodem, łódką?
2: No nie, ja jeżdżę autem, jestem handlowcem i tutaj robię setki kilometrów, tak? Miesięcznie około 6-7 tysięcy.
3: Ale kategorię A masz, czy nie?
2: Tak, kategorię A mam, ale...
3: I w garażu stoi, proszę przeżyć? No.
2: Tak, już prawie stoi. Mam już zajawkę, żeby właśnie sobie jednego kupić, bo zakupiłem takiego kawalerskiego traka jak Alfa Romeo Brera. I taką brerką sobie jeżdżę. Ale też zamierzam
3: wyrzucić. To są dalej cztery kółka, Brera.
2: Cztery kółka, tak.
3: Ja o dwa pytam.
2: Dwa będą już niedługo, na pewno się odezwę.
0: Okay. Będziemy jeździć w takim razie. Mamy już przećwiczone z Patrykiem, więc cudownie jak do nas dołączysz. W ogóle zapraszamy.
3: Lewa w górę. Dzięki, że wpadłeś.
2: Jasne, dzięki bardzo. Pozdrawiam chłopaki, pozdrawiam wszystkich w radiu i pozdrawiam wszystkich jadących teraz na majówkę.
0: Fantastyczne było to spotkanie. W ogóle wszystkie spotkania z wami były fantastyczne. Witam was serdecznie. Trasa Kaszubska S6 Koszalin Szczecin jest pusto i w przeciwną stronę. Również pozdrawiamy mocno i urodzinowe życzenia dla szwagra Adama. O, proszę bardzo, czyli będzie imprezka majowa. Pozdrawia Dorota i Jacek.
1: Choć dziwnie to zabrzmi, bo mamy półmetek długiego weekendu majowego, który dopiero co się zaczął. Ale jak wasza sobota, jak wasze plany, dokąd jedziecie? Czy jeszcze w trasie, czy już odpoczywacie, a może grill płonie? Dajcie znać w aplikacji PRK.

0: 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. PRK, Polskie Radio Kierowców. W którą stronę, w którym kierunku jedziecie? Na północ, na południe, na wschód, czy może na zachód?
1: Witam, moje ulubione radyjko, z Majówki na Śląsku. Dzisiaj jesteśmy w Zabrzu i będziemy zwiedzać Muzeum Górnictwa Węglowego i kopalni Guido.
0: Fajne miejsce.
1: 320 metrów pod ziemią byłem. Tam naprawdę jest fajnie, przyjemnie i chłodno.
0: A pogoda wyśmienita, bo 19 stopni. Wczoraj zwiedziliśmy z przewodnikiem katowicki Spodek i planetarium w Chorzowie. Pozdrawia Ania Starnowa z rodzinką.
1: To dokąd wy zmierzacie, gdzie jesteście, jak wasza Majówka? Chętnie was na trasie poprowadzimy. No i co 20 minut sprawdzamy, jak tam drogi w Polsce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Trzy samochody osobowe zderzyły się na ekspresowej krajowej, właściwie siódemce w województwie mazowieckim, pomiędzy Nowym Dworem Mazowieckim a Warszawą, niedaleko miejscowości Palmiry. Mamy informację, że na kilometrze 335 trasa w kierunku Warszawy została zablokowana. Już teraz obserwujemy tam spory korek i ten fragment należy omijać pobliskimi trasami lokalnymi, między innymi przez właśnie miejscowość Palmiry. Cały czas na trasie ekspresowej S12 w województwie lubelskim utrzymuje się blokada pomiędzy węzłami Nałęczów a Kurów Wschód. Przed godziną 7 rano doszło tam do wypadku na kilometrze 32. Dokładnie ciężarówka uderzyła w radiowóz policyjny, a następnie w pojazd służby drogowej. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. Spore spowolnienia na trasach podgórskich, zwłaszcza na Zakopiance oraz na drodze krajowej nr 49 w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Poronina i samego Zakopanego. Podobnie na trasach wojewódzkich pomiędzy Ustroniem, Wisłą a Szczyrkiem oraz na krajowej 28 w rejonie Mszany Dolnej i Rabki Zdroju. Korkują się także główne ulice w Krynicy Zdroju, a także w Żywcu. To były trasy podgórskie. Jeszcze kilka słów o sytuacji na północy naszego kraju, bo także w województwie pomorskim coraz więcej samochodów, a przez to i coraz więcej spowolnień. Chociażby wzmożony ruch obserwujemy niedaleko Pucka, Władysławowa i Jastrzębiej Góry.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ależ ładne zdjęcie dostaliśmy od naszych słuchaczy z podpisem Pyszna Kawka, Super Radiem. No i na zdjęciu widać stół rozstawiony, już taki ogrodowy. Kawka jest, parasol jest, no i przepiękny las na wyciągnięcie ręki tuż za płotem.
1: A my zwiedzamy razem z wami. Dopiero co Dawid zachęcał na Warry, Mie Mazury i teraz wierny słuchacz pyta, to co w końcu warto zobaczyć między Grudziądzem a Olsztynem? Słuchajcie, jeden dzień to mało. I Ławę, i jeziora to raz. Ostródę z jeziorami to dwa. A jak już wskoczycie sobie dalej w kierunku Olsztyna, to naprawdę mnóstwo atrakcji, również takich offroadowych.

0: przed naszą wyprawą motocyklową jeszcze. Dwa tygodnie przed bardzo intensywnie przeglądaliśmy informacje pogodowe, analizowaliśmy je, no i zaklinaliśmy, żeby podczas jazdy motocyklem nie padał deszcz, bo to chyba jest najmniej przyjemne dla motocyklisty, jak motocyklista zmoknie. Dodatkowo jeszcze jest chłodno, to wtedy ta temperatura odczuwalna no to jest zdecydowanie poniżej zera. Coś najgorszego chyba na motocyklu. Na szczęście żadna kropla deszczu na naszej trasie się nie pojawiła.
1: Nam się udało, chociaż momentami było chłodno. Pamiętajcie, że teraz mimo, że cieszymy się, że dzisiaj nawet 27 stopni, to o poranku dalej gdzieniegdzie jest jeszcze mróz. Na szczęście teraz jest punkt 10 i robi się coraz cieplej.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i prowadzących. Piękna pogoda, Robert Skasłup z tej strony. A propos wolnego czasu, no to moje prywatne, osobiste House Commando zarządziło dzisiaj rekultywację trawnika, więc co prawda nie dwa kółka, a cztery, ale też pojeżdżę sobie dzisiaj ile będę chciał po ogrodzie i trawniku.
1: Ważne, że ma silnik. Otóż możesz to polatać. Tylko uważaj, żeby w drift nie... A nie, tak, to jest prywatny teren.
0: Ale to jest... Ale nie, to chodzi o rekultywację, więc jakby to musisz uzdrowić, a nie zorać.
1: No dobrze, ale na zakręcie można tam sobie troszeczkę, no, poszaleć kosiarką.
0: Wejść, pójść pełnym bokiem tą kosiarą.
1: House Commando, ciekawe.
0: Ładne, pozdrawiamy serdecznie. No to teraz pogodowo.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy sobotę, drugi dzień maja. Dzisiaj na ogół słonecznie w całej Polsce i jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie, okresami umiarkowane.
1: No i tak patrzę sobie na ten termometr, bo dzisiaj odczuwalna pokrywa się z wartościami, jakie właśnie na termometrze widzimy. Najcieplej w tym momencie, słuchajcie, w Zielonej Górze. Już ponad 19 stopni Celsjusza. Nieopodal, bo na Dolnym Śląsku najchłodniej. W Kłodzku prawie 11 kresek powyżej zera. Na szczęście w ciągu dnia będzie zdecydowanie cieplej, bo dzisiaj na zachodzie 27 stopni Celsjusza, w centrum 23, Hel i okolice, obszary podgórskie, Karpat, tutaj 16 kresek powyżej zera.
0: Coś niesamowitego. I do tego jeszcze wiatr słaby z kierunków zachodnich i południowych, natomiast na południu kraju zmienny z przewagą kierunków wschodnich.
1: W ciągu dnia przewidywany jest spadek ciśnienia, teraz jeszcze barometry pokazują 1012, w południe w Warszawie pokażą 1010 hektopaskali.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my dalej z wami jedziemy na majówkę, odpoczywamy, towarzyszymy wam przy porannej kawie, przy porannym śniadaniu, a może już ktoś poszedł o krok dalej i postanowił rozpalić grilla.
1: No. Jakbym lekko kiełbaskę poczuł, ale nie, to chyba jeszcze podpałka i brykiet.
0: Tak jest. No to smacznego wam życzymy i fantastycznej majówki z PRK, z Polskim Radiem Kierowców.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: drugi razem.
1: Pom, pom, pom.
2: Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom.
1: Synchronizacja kuleje.
2: Ale to poćwiczymy i będzie dobrze.
0: Tak przyjemnie gramy wam.
1: Oj, bardzo.
0: Do jazdy. Pamiętajcie, to przez cały ten tydzień powtarzaliśmy, że nie najważniejsze jest to, żeby dojechać do celu i to jest cel tej podróży. Nie, absolutnie. Celem podróży jest sama podróż i czerpanie z niej ogromnej przyjemności.
2: Ty to w kółko powtarzałeś.
0: Tak.
2: Ale z drugiej strony były już takie momenty, kiedy witałeś się prawie z gąską. Zostały nam te 20-30 kilometrów.
0: Najbardziej niebezpieczny odcinek drogi.
2: I wtedy trzeba się najbardziej pilnować i tutaj naprawdę skupić uwagę na drodze, no bo myślami już jesteśmy w miejscu docelowym.
1: No zwłaszcza, tak jeszcze jak ta gąska wybiegnie
0: to, daj spokój.
1: Ulicę.
0: Zwłaszcza pamiętam taką trasę, kiedy jechaliśmy do Bydgoszczy, Kuba. Gdy jechaliśmy do Bydgoszczy, było potwornie zimno i te ostatnie 20 kilometrów marzyłem już o gorącym prysznicu.
2: Tak. A dla Kuby kury, kaczki, gęsi, drób.
0: To jest drób, najważniejsze w życiu.
2: Droga na Ostrołękę. Też widzieliśmy.
1: I zimny prysznic.
2: Oczami wyobraźni.
0: Dobrze. Informacje drogowe dla wszystkich kierowców.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Wzmożony ruch i spore spowolnienia, wręcz korki, niewielkie, ale jednak korki na południu naszego kraju, w województwach śląskim i małopolskim. Korkuje się na przykład ekspresowa jedynka, obwodnica Bielska-Białej, na jezdni w kierunku Żywca i w kierunku Zwardonia. Podobnie trasy wojewódzkie w pobliżu Ustronia, Wisły, Szczyrku i Buczkowic oraz droga krajowa nr 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. Podobnie sporo cierpliwości już przyda się na Zakopiance, na całym właściwie odcinku podhalańskim i przypomnę, że te fragmenty Zakopianki można omijać trasą wojewódzką nr 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Zdecydowanie wolniej jedzie się także w pobliżu Mszany Dolnej i Limanowej na drodze krajowej nr 28 oraz na krajowej 87 pomiędzy Nowym Sączem, Starym Sączem a Piwniczną Zdrojem. Trasa ekspresowa S12 w województwie lubelskim jest zablokowana pomiędzy węzłami Nałęczów a Kurów Wschód. Chodzi o jezdnię w kierunku Warszawy i Radomia. Te utrudnienia są z nami już ponad 3 godziny i drogowcy informują, że potrwają do czasu odwołania. Chodzi o kilometr 32, gdzie ponad 3 godziny temu doszło do wypadku ciężarówki, radiowozu policyjnego i pojazdu służby drogowej. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana. Ruch kierowany jest na objazdy. Na krajowej 7 pomiędzy Nowym Dworem Mazowieckim a Warszawą, niedaleko miejscowości Palmiry, zderzyły się 3 samochody osobowe na kilometrze 335. Jezdnia w kierunku Warszawy jest tam zablokowana i tam także ruch kierowany jest na objazdy. I jeszcze województwo łódzkie, tutaj pojawiły się spore utrudnienia i spory korek. Na ekspresowej 8 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego, dokładnie na fragmencie remontowanym niedaleko miejscowości Wolbusz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama.
6: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
7: A koszty?
6: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
8: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
10: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
11: To była reklama.

0: gorące. Pozdrowienia dla całej ekipy radiowej. Słuchamy was codziennie w samochodzie. No i zawsze poprawiacie humor. Bardzo dziękujemy, bardzo się cieszymy. Jesteśmy w drodze nad morze z Nowego Tomyśla do miejscowości Dąbki. Ja kiedyś pomyliłem Dębki z Dąbkami.
1: Bo to łatwo pomylić, tak. Trzeba pamiętać. Jedne środkowe Pomorze, inne zachodnie Pomorze.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że różnica jest dość duża. Pozdrawia Izabela i Bartek z Tesli, ale tego już się pomylić nie da. Fajnie, wygodnie, przyjemnie, miło w waszej Tesli jest nam. Bardzo dziękujemy, że nas zaprosiliście do siebie.
1: A przy okazji Maroś z Warszawy. PS, w którym dokładnie miejscu są te utrudnienia pomiędzy Nowym Dworem Mazowieckim a Warszawą? Są w Palmirach, ale to właśnie z Warszawy do Nowego Dworu, a potem dalej nad morze, bo to dalej jest eksodus ze stolicy, jeżeli chodzi o długi weekend majowy. Ale właśnie przy okazji, my wczoraj też na trasie pozdrawialiśmy wszystkich motocyklistów. Niektórzy jechali w grupie.
0: Tak.
1: To pamiętajcie o tym, że dzisiaj prawo nam się zmieniło, dokładnie pod koniec marca tego roku, i mówi jasno, że jeżeli spotykamy się gdzieś w grupie i jest więcej jak 10 osób, no to ten meeting, ten spot musi być zgłoszony w danej gminie, żeby uniknąć konsekwencji prawnych. Czy dotyczy to takiego przejazdu, czy spotkania na MOP-ie albo na stacji benzynowej? O tym więcej komisarz Tomasz Kukułka, Wydział Ruchu Drogowego z Opolskiej Policji.
2: Jeżeli mówimy o stacji, czy tam stacji benzynowej i takiego przypadkowego spotkania, to oczywiście nie ma przesłanek takich, gdzie trzeba to zgłaszać, ale jeżeli spotykamy się w jakimś określonym zamiarze, jest to jakiś teren parkingu, teren jakiś tam plac określony i ta liczba wynosi ponad 10 osób, motocyklistów, samochodów, czy też jakichś innych pasjonatów motoryzacji, to oczywiście w myśl nowych przepisów takie zgromadzenie trzeba zgłosić do organu gminy. Takie zgłoszenie następuje najwcześniej 30 dni przed, a najpóźniej, o ile dobrze pamiętam, 6 dni przed takim zdarzeniem. Oczywiście organ gminy takie zgłoszenie powinien mieć i oczywiście my jako policja też takimi wydarzeniami się interesujemy i jeżeli takie zgłoszenie nie zostaje dokonane, to oczywiście organizatorzy muszą się liczyć z wysokimi konsekwencjami.
1: Właśnie konsekwencje mogą być surowe i chciałbym, żeby to jasno zabrzmiało. Nie chodzi o spontaniczne spotkanie, tak jak my na przykład was na trasie spotkaliśmy z Łodzi do Opola, tylko o zaplanowany zlot, czy taki właśnie, no nie wiem, motoryzacyjny meeting, to wtedy przepisy nas obowiązują i jeżeli to jest świadome i planowane, powinniśmy to zgłosić.
2: Dokładnie tak. Oczywiście nie twórzmy jakichś sytuacji kuriozalnych, bo oczywiście nie mamy wpływu na to, ile do nas dojedzie motocyklistów, będąc na przykład na wspominanej przez ciebie, Patryk, stacji benzynowej, czy na jakimś barze mlecznym, czy też barze przy drogach.

0: szybkiego ruchu, czy też innych drogach. Oczywiście tu mowa o takim zaplanowanym wydarzeniu.
1: Bardzo dziękujemy. To są cenne rady od polskiej policji na majówkę i nie tylko na majówkę, ale w ogóle na cały sezon motocyklowy. Pamiętajcie, motocykliści, trochę nam się w prawie pozmieniało, więc to uniesione przednie koło przy ruszaniu, nawet jeśli wydarzyło się przypadkiem, policja w to raczej nie uwierzy.

0: 30 minut jeszcze. Do godziny 11 PRK Polskie Radio Kierowców. Każdy ma majówkę. Nawet Łoś. Łoś też ma majówkę.
1: Łoś też ma majówkę.
0: Też ma majówkę i postanowił tę majówkę spędzić, nie wiem dlaczego, trochę mu się dziwię, przy S7.
1: Uważajcie na Łosia.
2: Trasa numer 7 w kierunku Gdańska, Zaczosnowy, Łoś na prawym pasie. Już są służby, jest policja, także kieruje ruchem. Utrudnienie trzeba zwalniać. Pozdrawiam, Tomek z Hondy.
0: No to bardzo
1: siódemka. Ha! Słuchaj, tyle mówiliśmy o Ostródzie, o Iławie, o tym, że z siódemki na Krajową 16 można wjechać i może ten Łoś chciał skorzystać. A teraz Radosław pisze, warto odwiedzić, jak już z siódemki na 16 skręcicie, Grudziądz. Na trasie Grudziądz-Olsztyn to jest piękne miasto. Łasin jest też po trasie, bardzo ładne miasto. Pozdrawiamy z Nowym Garden, wylot z Grudziądza.
0: Bardzo dziękujemy. No mieliśmy taki pomysł podczas naszej wyprawy.
3: W ogóle, I co?
0: Gdybyśmy zrealizowali wszystkie pomysły, to wrócilibyśmy dopiero w przyszłym tygodniu.
1: Aha. Zgadza się. Więc z czegoś trzeba zrezygnować, choć nigdzie się nie spieszyliśmy, ale to tak na trasie wychodzi swobodnie.
0: Ale to się uzbierało już na kolejną wyprawę, więc teraz tylko trzeba się umówić z dyrekcją.
1: Już planujemy. A pan nas poprowadzi na trasie.
4: No dobrze. Myślę, że to nie jedna jeszcze wyprawa przed wami.
0: Pięknie.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Dość sporo utrudnień w województwie mazowieckim, chociażby na drodze krajowej numer 12 pomiędzy Radomiem a Zwoleniem, niedaleko miejscowości Gust. Na kilometrze 519 zderzyły się dwa samochody osobowe. Mamy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana. Na miejscu ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Na zmianę. Zdecydowanie wolniej jedzie się na krajowej siódemce pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą i to zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Płońska. Natomiast na wysokości miejscowości Palmiry, gdzie doszło do zderzenia trzech aut osobowych, nie ma już blokady w kierunku Warszawy. Ruch jest już możliwy całą szerokością jezdni, ale oczywiście jest utrudniony, bo cały czas obserwujemy tam duże spowolnienia w obu kierunkach. Tyle województwo mazowieckie, teraz południe naszego kraju, województwo małopolskie. Tutaj niestety korki, to bardzo poważne. Widać, że ruszyliśmy z kopyta w tę sobotę, przed południem już, właściwie przed południem dopiero, a chodzi o to, że już mamy poważne korki, spore spowolnienia i po prostu dużo cierpliwości, zwłaszcza przyda się na trasach podgórskich. I niedaleko Nowego Targu, i niedaleko Poronina i Zakopanego, także w pobliżu Jabłonki i Chyżnego, ale też Krynicy Zdroju, Piwnicznej Zdroju, Starego Sącza, Limanowej, Mszany Dolnej i Wadowic. I jeszcze trasa ekspresowa S12 w województwie lubelskim. Tutaj mamy całkowitą blokadę w kierunku Warszawy, pomiędzy węzłami Nałęczów a Kurów Wschód. To w związku z wypadkiem na kilometrze 32, do którego doszło przed 7 rano.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze jedna majówkowa wiadomość od was.
6: Siema, siema, Finiu z tej strony, a ze mną...
7: Hejo! Hejo! Mamy Aniela!
6: No, śmigamy na majóweczkę, a wczoraj było oczywiście znowuż ponad 1000 motocykli i było głośno. Pozdrówa!
0: Pozdrówam.
1: Hejo ekipa!
0: Zazdrościmy, aż żal było wyjeżdżać z tej Bydgoszczy.
1: I specjalnie dla was, bo liczę, że te młode uczestniczki ruchu drogowego kiedyś też na jednośladzie będą jeździły lewa w górę.

0: To jeszcze 20 minut do godziny 11. Przyjemne, leniwe i spokojne przedpołudnie, sobotnie przedpołudnie majówkowe.
1: No i teraz błoga trasa, piękna, cudowna, super pogoda. No i nowe przepisy ruchu drogowego, które specjalnie dla was sprawdziliśmy, to znaczy dopytaliśmy i zinterpretowaliśmy, mam nadzieję, poprawnie, bo chodzi o te zloty i te spotkania, gdzie jest więcej jak 10 osób, które trzeba zgłaszać do gminy, ale też o uniesione przednie koło w motocyklu albo zerwaną przyczepność choćby w jednym kole auta, czyli tak zwany drift.
0: No tak, no te dwa ostatnie są raczej oczywiste, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś w motocyklu unosił przednie koło, bo nie potrafi się posługiwać motocyklem. Przecież mamy obowiązek potrafić się posługiwać tymi sprzętami, jeśli tylko na nie wsiadamy. Więc to akurat bym odhaczył. Natomiast kontrowersyjne niezwykle jest to i trudne czasami do zdiagnozowania i do wytłumaczenia i do przeanalizowania, że nagle spotyka się 11 motocyklistów na stacji benzynowych czy 10 i nagle pojawia się jakiś problem. No na stacji benzynowej problem się nie pojawi. Może się pojawić na przykład na nie do końca prywatnych terenach, bo jeśli mamy prywatny parking przed sklepem motocyklowym na przykład, przy którym spokojnie pojawi się 20-30 motocyklistów, to też nie ma z tym problemu.
1: Absolutnie. A pytał to Awente z Bytomia, chwilowo w Szkarskiej Porębie, lewa w górę dla nas, dla ciebie też. Pytanie, czemu miało służyć wprowadzenie właśnie tego przepisu nakładającego obowiązek zgłaszania spotkania plus 10? Czy możecie mi to sensownie wyjaśnić? No chodziło właśnie o walkę z nielegalnymi wyścigami, o z takimi spotami nocnymi. Tymczasem rzeczywiście może być też i uderzać w nas, którzy po prostu chcemy się na parkingu spotkać, pogadać o motoryzacji, pochwalić swoimi maszynami. To teraz pamiętajmy, jeżeli to jest przypadkowe spotkanie, policja oczywiście, że nie będzie nikogo karać, ale jeżeli ustawione na jakimś forum, no to przepisy mówią jasno, musimy to zgłosić w danej gminie i już, i tyle.
0: No i też nad tym się zastanawiamy, czy tak to faktycznie będzie działało. Nie wiem, ja mam jakieś takie dziwne przeczucie, że za chwilę ten przepis albo będzie zmieniony, albo wycofany. Bo coś mi tu jakoś tak... Za dużo jest tutaj interpretacji, za dużo zastanawiania się nad
1: tym. Bo wypada powiedzieć, pożyjemy, zobaczymy.
0: No właśnie. Jeśli ruszacie motocyklem, to pamiętajcie o tym, żeby dobrze czytać drogę. To niezwykle istotne i ważne. Jeśli wchodzimy w zakręt, to fajnie, gdybyśmy wiedzieli, co w tym zakręcie może nas spotkać. Czy tam przypadkiem nie jest na przykład rozsypana jakaś sypka na wierzchnia, jakiś piach. No i przede wszystkim podczas prowadzenia motocykla, to akurat odkryłem szczególnie wyraźnie, gdy jechaliśmy we dwóch. Patryk jechał z przodu jako prowadzący, ja jechałem za nim. Nie patrzę na chwilę przed motocyklem, przed moim kołem, tylko patrzę hen daleko, czyli jadąc motocyklem patrzysz w to miejsce, do którego chcesz dotrzeć i motocykl sam tam dotrze, w dużym uproszczeniu oczywiście. Więc patrzyłem na Patryka, który był zdecydowanie przede mną, dzięki temu bardzo fajna, płynna jazda.
1: Ale czytajcie drogę, bo skoro już po zimie ta sól została zmyta, bo troszeczkę popadało, to jednak mamy sporo remontów. Przywołam sytuację z 45, gdy dojeżdżaliśmy do Opola, tam kilka wahadeł i niestety ten piach jeszcze gdzieniegdzie zalega, to szczególnie dla tych, którzy się posługują i przemieszczają jednośladem. Przy hamowaniu trzeba zwrócić uwagę, przy skręcaniu, kładzeniu motocykla, nawet przy przeciwskręcie szczególnie.

0: I jedziemy razem z wami do celu na majówkę. Może ktoś z was jedzie na fantastycznego grilla, a może już ktoś tego grilla rozpalił na przykład.
1: A może już po grillu?
0: A może już, dokładnie 11 do wchodzi to 11. No,
2: adres podrzuci, gdzie ten grill jest spalony.
0: Jest jak zwykle na sępa.
2: Chociaż, no co, patrząc na drogi, to niektórzy jeszcze na majówkę wyjeżdżają, no bądź się w czasie majówki przemieszczają.
1: Przemieszczają raczej, tak, bo bardzo dużo korków. Bardzo, naprawdę bardzo dużo. Myślałem, że dzisiaj nie będzie korków, ale
2: a
1: się
2: jednak
1: pomyliłem.
2: Pytanie gdzie? Ale o szczegółach już teraz Kuba Domoracki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakorkowana jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim. Podobnie trasy wojewódzkie w pobliżu Ustronia, Wisły, Szczyrku i Buczkowic oraz droga krajowa nr 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. Na ekspresowej jedynce natomiast pomiędzy węzłami Dąbrowa Górnicza-Podlesie a Dąbrowa Górnicza-Sulno zderzyły się dwa samochody osobowe. Mamy informację, że jezdnia w kierunku Tychów została tam całkowicie zablokowana. Ruch kierowany jest na objazd na ulicę miasta. Na drodze krajowej nr 12, uwaga, pomiędzy Radomiem a Zwoleniem, niedaleko miejscowości Gust. Tutaj na kilometrze 519 zderzyły się dwa samochody osobowe i jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na miejscu ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Na trasie ekspresowej S12 w województwie lubelskim nadal utrzymuje się blokada w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Nałęczów a Kurów Wschód. Przypomnę, kilka godzin temu na kilometrze 32 ciężarówka uderzyła w radiowóz policyjny i w pojazd służby drogowej. Ranny został policjant i ruch nadal kierowany jest na objazdy. Auto osobowe mogą omijać to miejsce starą 17, natomiast ciężarówki powinny kierować się na trasy wojewódzkie do węzła Puławy Wschód. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj także sporo spowolnień, takich majówkowych spowolnień, a zatem blisko kurortów nadmorskich, chociaż nie tylko, ale także tam, w pobliżu Władysławowa, także nieco wolniej w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry i Chłapowa, a także jedzie się w pobliżu Pucka, Redy, właściwie Jastarni i Helu także, a także na drodze krajowej nr 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to mamy. Dwie minuty jeszcze do godziny 11. Piotrek Firan.
2: Dzień dobry. Zapraszamy.
3: Wróciliśmy, tak wyglądamy.
2: Na kemping bardzo dobrze wyglądacie.
3: Dziękujemy.
2: Służę wam tym. Bardzo mi miło. Ja byłem z Dagmarą, wiecie.
1: No dobrze, bawimy się dalej. My w takim razie wskakujemy na motocykle i ruszamy dalej w trasę.

0: Na zegarze minęła 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś czeka nas naprawdę przyjemny, spokojny dzień pod względem pogody. W większości kraju słonecznie, a niebo tylko miejscami przykryją chmury, głównie na południowym wschodzie, gdzie okresami zrobi się umiarkowanie pochmurno, ale bez większych niespodzianek. Temperatura będzie dość zróżnicowana. Najchłodniej w rejonach podgórskich oraz nad samym morzem, zwłaszcza w okolicach Helu, gdzie całkiem przyjemnie, około 16 stopni. W centrum kraju około 23. Natomiast najcieplej na zachodzie, tam nawet do 27 stopni. Wiatr słaby, nie powinien przeszkadzać, powieje głównie z zachodu i południa, a na południu kraju kierunek będzie bardziej zmienny z przewagą wiatru ze wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bardzo przyjemna pogoda, najcieplej w Szczecinie 21 stopni, najchłodniej w Lesku prawie 13, to Podkarpacie. A my zaczynamy w tych przyjemnych okolicznościach kolejny dzień majówki. Ten, kto wyjechał, naprawdę wygrał milion, albo nawet i dwa. Piotr Firan, kłaniam się, zapraszam, najbliższe godziny spędzimy razem.

0: No więc zaczniemy dzisiaj od naszej zagadki, czyli ja wam będę podawał podpowiedzi, a wy będziecie odgadywać, o co może chodzić. Ciekaw jestem, czy szybko uda się znaleźć dobrą odpowiedź, ale zacznijmy od pierwszej podpowiedzi. To coś, o czym często przypominamy sobie dopiero wtedy, gdy pojawia się problem. Rzecz związana z przemieszczaniem się, z motoryzacją, to taka dodatkowa podpowiedź, a ta główna to coś, o czym często przypominamy sobie dopiero wtedy, gdy pojawia się problem. Komunikacja poprzez naszą aplikację tekstowo albo głosowo. Tymczasem Jakub Domoracki pojawił się w naszym studiu. Spokojnie na drogach, czy niekoniecznie?
1: Oj, absolutnie nie. Widać, majówka trwa w pełni i chociaż myślałem, że dzisiaj będzie spokojnie, ale nie, nie. Ta pogoda jednak sprzyja podróżowaniu.
0: No właśnie, przemieszczamy się. Jak wyglądają szczegóły? Sprawdzamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zakorkowane i zatłoczone są trasy w województwie pomorskim, chociażby Krajowa 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem. Także trasy wojewódzkie numer 216 i 215 niedaleko Władysławowa, zwłaszcza tam, ale także w pobliżu Pucka, Chłapowa, Rozewie, Jastrzębiej Góry i Karwi oraz Chałup, Jastarni i Helu. Jeżeli chodzi o trasy podgórskie, czyli teraz południe naszego kraju, to tam także przyda się sporo cierpliwości i na Zakopiance, i na trasach wojewódzkich w pobliżu Ustronia, Wisły i Szczyrku, i na drogach numer 75 czy 87 niedaleko Krynicy Zdroju, Starego Sącza czy Piwnicznej Zdroju. Ekspresowa jedynka na Śląsku pomiędzy węzłami Dąbrowa Górnicza Podlesie a Dąbrowa Górnicza Sulno jest zablokowana w kierunku Tychów. Na kilometrze 534 zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwa auta osobowe zderzyły się także na Mazowszu, niedaleko miejscowości Gust. To droga krajowa numer 12 pomiędzy Radomiem a Zwoleniem. Na kilometrze 519 obowiązuje ruch naprzemienny, a w tym wypadku jedna osoba została poszkodowana. Bez zmian w województwie lubelskim na trasie ekspresowej S12. Tutaj cały czas trasa jest zablokowana w kierunku Warszawy, pomiędzy węzłami Nałęczów a Kurów Wschód. Przed godziną 7 rano, a zatem ponad 4 godziny temu, ciężarówka uderzyła tam w radiowóz policyjny i w pojazd służby drogowej. Jedna osoba została tam poszkodowana. To był policjant, który trafił do szpitala. Ruch nadal kierowany jest na objazdy. Auta osobowe mogą omijać to miejsce starą 17, natomiast ciężarówki kierowane są na pobliskie trasy wojewódzkie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przemieszczamy się. Jeśli jesteście świadkami utrudnień, to oczywiście czekamy na informacje także od was w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo. No i zgadujemy w naszej zagadce.

0: Dzisiaj sporo będzie zgadywanek, ale będą także wątki turystyczne. Rozejrzymy się po Polsce w poszukiwaniu ciekawych miejsc z moim gościem, ale to za czas jakiś. Tymczasem zagadka to coś, o czym często przypominamy sobie dopiero wtedy, gdy pojawia się problem. Jakie mamy odpowiedzi? Witam, odpowiedź na zagadkę podnośnik, pisze Tomek. Mamy także ubezpieczenie Manik z Fiesty i Antek z Gryfina, płyn do chłodnicy, pompa płynu tegoż, pasek klinowy tej pompy, pasek klinowy alternatora, zdjęcie pończochy. Tomek, czy chodzi o kable do ładowania akumulatora? Pozdrawiamy Szymon, Dominik i Piotr z Krakowa, również pozdrawiamy. No i mamy jeszcze taką odpowiedź.
1: W sprawie konkursu myślę, że może chodzić o koło zapasowe, którego zazwyczaj na co dzień nie zauważamy i nie sprawdzamy, w jakim jest stanie. Pozdrawiam, Wojtek, Laweta, Sandomierz.
0: Nie wiem, jak to Wojtek zrobił, może czyta w moich myślach, ale to jest dobra odpowiedź. No i cóż, słuchajcie, zagadka rozwiązana po pierwszej podpowiedzi, trzeba wymyślać kolejną. Były kolejne też podpowiedzi, najczęściej towarzyszy nam w podróży, ale liczymy, że nie będzie potrzebne. Można powiedzieć, że to taki cichy bohater drugiego planu, zajmuje miejsce, choć przez większość czasu nic nie robi. Pozdrawiamy Wojtka i no i cóż, brawa były dla ciebie, a za moment będziemy dalej zgadywać. Niemniej jednak wcześniej także rozejrzymy się a propos tego, co dzieje się na naszych drogach, w poszukiwaniu różnego rodzaju życzliwości ze strony kierowców, ale nie tylko. Mam nadzieję, że i motocyklistów.

0: Długi majowy weekend. No, pogoda całkiem przyjemna. W związku z czym sporo rowerzystów, także osób, które jeżdżą na hulajnogach. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji apeluje do kierowców o szczególną uwagę.
1: Szczególną uwagę policjanci zwrócą na zachowania kierowców wobec niechronionych

0: uczestników ruchu drogowego, pieszych, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego.
1: Zwracajmy na siebie uwagę, bo zwłaszcza kiedy jest ciepło, sporo osób spędza czas na zewnątrz, zwłaszcza w miastach może się sporo dziać. Patrole policji podczas kontroli drogowych zawsze rozpoczynają się od sprawdzenia trzeźwości prowadzącego pojazd.
0: Przypominamy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu. Apelujemy również o rozwagę i koncentrację, bo nawet chwila nieuwagi może prowadzić do tragedii.
1: 395 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków. Zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych. W długi weekend kierowcy mogą się spodziewać większej liczby kontroli drogowych. Patrole sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców. W ubiegłym roku w ciągu 5 dni majowego weekendu doszło do 307 wypadków, w których zginęło 19 osób, a 383 zostały ranne.

0: 29 minut do 12. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnienia na drodze krajowej nr 62 pomiędzy Wyszkowem a Łochowem, niedaleko miejscowości Puste Łąki, na kilometrze 256. Doszło do zderzenia auta osobowego i motocykla. Na miejscu obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Do wypadku auta osobowego i motocykla doszło także na krajowej 48 pomiędzy Białobrzegami a Kozienicami, niedaleko miejscowości Pietrusin. Tutaj z kolei na kilometrze 89 zablokowane są oba kierunki, czyli i w kierunku Kozienic, i w kierunku Białobrzegów należy korzystać z objazdu przez najbliższe trasy lokalne. Właśnie to miejsce niedaleko miejscowości Pietrusin należy omijać. Ekspresowa jedynka pomiędzy węzłami Dąbrowa Górnicza-Podlesie a Dąbrowa Górnicza-Sulno jest zablokowana w kierunku Tychów. Dwie osoby zostały ranne w wypadku dwóch samochodów osobowych na kilometrze 534 i ten fragment należy omijać ulicami Dąbrowy Górniczej. Ekspresowa dwunastka w województwie lubelskim nadal jest zablokowana w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Nałęczów a Kurów Wschód. To wszystko jest związane z wypadkiem, do którego doszło przed 7 rano na kilometrze 32 niedaleko miejscowości Olempin. Auto ciężarowe uderzyło tam w radiowóz policyjny i pojazd służby drogowej. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana. Ruch kierowany jest na objazdy. I jeszcze województwo pomorskie. Wspomnę o trzech trasach. Trasa wojewódzka 215, trasa wojewódzka 216 to powiedzmy te nadmorskie trasy. One się korkują i to dosyć poważnie, zwłaszcza od strony Redy w kierunku Władysławowa, a potem w kierunku Karwi czy Helu. A także to trzecia trasa, o której wspomnę, droga krajowa nr 20. Tutaj mamy korki i to spore między Egiertowem a Żukowem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i kolejna zagadka. Jedziemy, zgadujemy. Ja już mam hasło rozwiązanie w głowie, a teraz wam będę podawał podpowiedź numer 1 do całkiem nowej, świeżej zagadki. Kiedyś było czymś oczywistym, dziś coraz rzadziej się z tym spotykamy. Ciekaw jestem, czy równie łatwo pójdzie, tak jak poprzednio z kołem zapasowym. Kiedyś było czymś oczywistym, dziś coraz rzadziej się z tym spotykamy. O co może chodzić? Czekam w naszej aplikacji na wiadomości tekstowo albo głosowo, a na zegarze 26 do 12.

0: No właśnie, jeśli chodzi o sytuację aktualną, no to wiadomo, że mamy weekend majowy. Niektórzy pojechali na południe naszego kraju. Redyki, krokusy, wędrówki, możliwość jazdy na nartach nawet się pojawiła. Tłumy turystów spędzają długi weekend w górach. Do Szczawnicy na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego wielu turystów przyciągnął wiosenny redyk, czyli symboliczny moment wyprowadzenia owiec na halę. Na Kasprowym Wierchu dla narciarzy wciąż jest dostępna trasa w kotle gąsienicowym. Wyruszający na wycieczki Doliną Kościeliską i Doliną Chochołowską mogą podziwiać m.in. kwitnące krokusy.
1: Super, piękne, niespotykane. Na pewno na dole tego nie ma, co tam na górze.
2: Pełne polany kwiatów. Jakby zliczył, to pewno nie było ich więcej niż ludzi dzisiaj.
3: Stryknąć zdjątko i do widzenia, nie?
4: No widok jest rewelacyjny. Ośnieżone szczyty, piękna, kapitalna pogoda. No rewelacja.
5: Fajnie, pogoda dopisuje.
6: Bardzo ładne góry, widoki bardzo piękne.
7: Ciepło. Bardzo fajnie.
8: Wrażenia niesamowite.
9: Widoczki są rewelacyjne, naprawdę.
0: W wyższych partiach Tatr panują trudne zimowe warunki. Ratownicy Topr przypominają, że na szlakach powyżej schronisk zalega gruba warstwa śniegu i zalecają wędrówki w niższych partiach gór. Na pewno znajdą się tacy, którzy pójdą wyżej, ale nie polecamy. W Tatrach powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego. To a propos gór. Na południu całkiem sporo samochodów, no i także mnóstwo turystów. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, pierwsza podpowiedź za nami. Kiedyś było czymś oczywistym, dziś coraz rzadziej się z tym spotykamy i mamy tak, poprawnie używany kierunkowskaz, pisze nasz słuchacz z okolic Legionowa na Mazowszu. Mamy także mechaniczny hamulec ręczny, to prawda. Mamy także z końcówka klucza do kół, popielniczka i zapalniczka samochodowa. Może chodzi o komplet zapasowych żarówek i jeszcze nasz słuchacz głosowo.
10: Cześć wszystkim. Czy chodzi o kluczyk w stacyjce? Kiedyś był, to było to oczywiste, a teraz już mamy start, stop, guziki, ale jeszcze jeżdżą kluczyki, w sensie jeżdżą samochody z kluczykami. Pozdrawiam, Grzegorz z Toyoty.
0: Kiedyś było czymś oczywistym, dziś coraz rzadziej się z tym spotykamy. Mogłyby pasować te odpowiedzi wasze, czyli zapasowe żarówki, popielniczka, zapalniczka samochodowa. Mamy także używany kierunkowskaz. No tak, z tym jest problem dzisiaj, ale to nie o to chodzi i nie chodzi także o kluczyk w stacyjce. To może druga podpowiedź jakoś nam się tutaj przysłuży do tego, żebyśmy znaleźli lepsze, właściwą, dobrą odpowiedź. Starsze pokolenia pamiętają to dużo lepiej niż młodsi. O co może chodzić? Czekam na wiadomości od was.

0: Cześć, nieobecna jest dzisiaj dźwignia ssania. Co wy na to, moi drodzy? No nie ma, ale była kiedyś.
1: No była i to bardzo ważny to był element.
0: Czy to była dźwignia, czy to było jakiś taki, tak się wyciągało? Już
1: no taki wichajster.
0: O, bardzo dobre słowo, określające wszystko. Sporo rzeczy. Ale mamy też sprzęgło. No sprzęgło jest, ale też ukryte gdzieś tam w tych różnych mechanizmach automatycznej, zwłaszcza skrzyni biegów. Może chodzi o lewarek, wejście na płyty CD, miki, silnik dwususowy.
1: Czyli... Jaki?
0: Dwususowy.
1: Aha.
0: No. Duży. Chyba czyli... dzisiaj nie ma takich silników.
1: Chyba nie ma, rzeczywiście. Ale poczekaj, czyli teraz ta zagadka trudniejsza zdecydowanie.
0: No.
1: Widocznie. Oj, postarałeś się, Piotrze.
0: Słuchaj, to jest naprawdę taka sytuacja, w której postanowiłem pozbierać się po tym upadku i iść dalej. A nasi słuchacze zgadują i bardzo dobrze. Sprawdźmy tymczasem, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 48 pomiędzy Białobrzegami a Kozienicami jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Pietrusin. Tutaj doszło do wypadku auta osobowego i motocykla na kilometrze 89. Ruch kierowany jest na objazdy. Auto osobowe zderzyło się z motocyklem także na trasie nr 62 pomiędzy Łochowem a Wyszkowem, niedaleko miejscowości Puste Łąki. Tutaj z kolei ruch naprzemienny obowiązuje na kilometrze 256. Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku dwóch aut osobowych na ekspresowej jedynce na wysokości Dąbrowy Górniczej, dokładnie w pobliżu węzła Dąbrowa Górnicza Podlesie. Jezdnia jest tam zablokowana w kierunku Tychów i tam także ruch kierowany jest na objazdy, tutaj oczywiście na ulicę Dąbrowy Górniczej. I jeszcze województwo małopolskie, tutaj spory ruch, sporo spowolnień, a także sporo takich majowych, przedpołudniowych korków, chociażby na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, także na drodze krajowej nr 87 pomiędzy Nowym a Starym Sączem, na krajowej 28 w pobliżu Wadowic, Mszany Dolnej, Limanowej, a także Gorlic oraz na drodze krajowej nr 94 na obwodnicy Wieliczki oczywiście.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.
0: No właśnie, a propos naszej zagadki, co my tutaj mamy? Kolejną podpowiedź może? No dobrze, niech będzie kolejna podpowiedź, żeby było łatwiej. Tylko gdzie mam te podpowiedzi? Są. Dawało poczucie spokoju, nawet jeśli nigdy nie było użyte. To jest trzecia podpowiedź. Poprzednie, starsze pokolenie pamięta to dużo lepiej niż młodsi, a pierwsza kiedyś było czymś oczywistym, dziś coraz rzadziej się z tym spotykamy. Czekam na wiadomości od was. A za kilka minut u nas najnowsza prognoza pogody. Ale będzie pięknie.

0: Taka pogoda, naprawdę w majówkę, bez żadnych anomalii. No cóż, sprawdźmy szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i pogoda sprzyja spacerom, spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. W większości Polski mamy sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Nieco więcej chmur pojawia się na południowym wschodzie, ale to raczej chwilowe zmiany niż trwałe pogorszenie pogody. Na termometrach zobaczymy dziś spory rozrzut temperatur, najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich około 16 stopni. W centrum kraju przyjemnie 23, a najcieplej na zachodzie, gdzie temperatura może dojść do 27. Wiatr słaby, więc aura bardziej spokojna. W większości kraju powieje z zachodu i południa, natomiast na południu Polski częściej będzie wiatr zmienny z przewagą kierunków wschodnich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zróbmy ranking temperaturowy. Piszcie, gdzie jesteście i jaka jest temperatura. Zdjęcia także mile widziane. Gdzie spędzacie majówkę? A może jesteście w trasie i dopiero jedziecie na jakiś przyjemny weekend przedłużony? Chociaż dzisiaj sobota. Można sobie przedłużyć do poniedziałku. Wracając do naszej zagadki, no to mamy tak. Nie, zginęły mi podpowiedzi, słuchajcie. A są. Kiedyś było czymś oczywistym. Dziś coraz rzadziej się z tym spotykamy. Słuchamy.
2: Dzień dobry. W sprawie zagadki, czy może chodzi o trójkątną szybę, taki zwany wiewiecznik, który kiedyś często bywało w drzwiach przednich. Pozdrowienia. Kierowca wirtualnej ciężarówki.
0: Pozdrawiamy. I takie szyby jeszcze są. Ja widziałem w takim malutkim Citroenie, zdaje się. Uchylane, trójkątne szyby elektryczne, więc do takich rozwiązań konstruktorzy wracają dzisiaj. Nie o to chodzi. Słuchamy dalej.
3: Cześć. Czy chodzi o kanister na benzynę? Pozdrawiam, Romek.
0: Nie chodzi o kanister. Karnister. To jeszcze może jeden głos. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja w sprawie konkursu, tak to, co było kiedyś rzeczą oczywistą, a teraz coraz mniej używaną, wydaje mi się, że to może chodzić o mapę. Kiedyś podróż odbywała się w dłuższą trasę z mapą, po prawej stronie najczęściej pilot, który miał mapę na kolanach i pilnował drogi, a teraz to każde auto praktycznie nawigacja, jeżeli nie jest wyposażone w nawigację, no to telefon. Także wydaje mi się, że może chodzić o mapę. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Nie chodzi o mapę, także dawało poczucie spokoju, nawet jeśli nigdy nie było użyte. To była trzecia podpowiedź. Czwarta, było przygotowane na sytuację, której każdy chciał uniknąć. Chciałbym jeszcze podpowiedzieć więcej. Podpowiem, ale nie teraz. 3 po 12.

0: 10 minut po godzinie 12. Ranking temperatur. Czy są jakieś wiadomości na ten temat? Wszyscy o zagadce piszą. No właśnie. To sobie pozgadujemy za moment, bo sprawdzamy teraz, jak wygląda aktualna sytuacja drogowa w naszym kraju.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa 48 na Mazowszu pomiędzy Białobrzegami a Kozienicami jest nadal zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Pietrusin. Tutaj na kilometrze 89 doszło do wypadku motocykla i samochodu osobowego. Droga jest zablokowana i ten fragment należy omijać objazdem. Ekspresowa jedynka jest zablokowana w kierunku Tychów pomiędzy węzłami Dąbrowa Górnicza Podlesie a Dąbrowa Górnicza Sulno. Na kilometrze 534 doszło do wypadku dwóch aut osobowych i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały poszkodowane. Ten fragment należy omijać ulicami miasta. Bez zmian w województwie lubelskim na trasie ekspresowej S12. To już ponad 5 godzin, jak trasa jest zablokowana w kierunku Warszawy, pomiędzy węzłami Nałęczów a Kurów Wschód. Na kilometrze 32, niedaleko miejscowości Olempin, ciężarówka uderzyła w radiowóz policyjny i w pojazd służby drogowej. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana. I ruch kierowany jest na objazdy nadal. Samochody osobowe mogą omijać to miejsce starą 17. Natomiast ciężarówki muszą kierować się na trasę wojewódzką, właściwie trasy wojewódzkie, bo powrót na drogę ekspresową jest możliwy dopiero na węźle Puławy Wschód. I jeszcze Zakopianka, a zatem województwo małopolskie, powiedzmy Podhale. Tutaj mamy może nie korki już, ale spowolnienie, owszem, takie wczesno-popołudniowe, majowe, zwłaszcza w pobliżu Szaflar, Nowego Targu, Poronina i samego Zakopanego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
5: To była reklama.

0: Little Rock, Arkansas, 8 stopni, ale jak wyjdzie słonko, to będzie cieplej, pisze Direx. Pozdrawiamy naszego słuchacza, który jeździ po Stanach Zjednoczonych, a wracając do naszego kraju, to majówka trwa i tłumy turystów spędzają ten czas na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Najwięcej osób odwiedza Ojcowski Park Narodowy. Do najmniejszego w Polsce Parku Narodowego w każdą majówkę przyjeżdża kilka tysięcy osób.
1: Rowery, jak widać. Jakoś tak dookoła, takie kółeczko żeśmy zrobili, także według mapy.
2: Można pochodzić po prostym, po górkach.
3: Była grota Łokietka, jaskinia ciemna, no i powrót do domu teraz.
4: Jak tylko jest chwila wolnego czasu, to albo w Beskidy, albo do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. No jest pięknie, po prostu przyroda w maju tutaj jest chyba najpiękniejsza w Polsce.
5: Dużo ludzi?
2: Oj, strasznie, strasznie. Ten parking, jak przyjechaliśmy tutaj, to ileś razy trzeba było krążyć, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania.
0: A w Warszawie pusto i bardzo przyjemnie. Wszyscy wyjechali, można iść nad Wisłę, parki, lasy, także te nasze parki wokół Warszawy leśne, można powiedzieć, czyli na północy, ale także Las Kabacki. Wszędzie bardzo, bardzo przyjemnie. Wracając do Jury, wapienne skały przyciągają też wspinaczy. Ratownicy jurajskiej grupy GOPR apelują o rozwagę. O tym mówi ratownik Michał Mucha.
6: Dobrze się do tego przygotujmy. Jeżeli chodzi o wspinaczkę, wspinajmy się w kasku, to jest taki nasz główny apel. Miejmy odpowiednie przeszkolenia do tego, żeby to robić. Pamiętajmy o tym, że funkcjonują dwa numery alarmowe, jeżeli chodzi o pogotowie górskie, to jest numer 985 i 601-1300. My działamy tutaj całodobowo i tej pomocy udzielamy.
0: W długi majowy weekend ratownicy jurajskiej grupy GOPR najczęściej wzywani są do urazów kończyn, ale zdarzają się też interwencje związane z upadkiem z wysokości i zatrzymaniem pracy serca. Uważajcie na siebie, gdziekolwiek jesteście. Wracając do naszej zagadki. Kiedyś było czymś oczywistym, dziś coraz rzadziej się z tym spotykamy. Taka była pierwsza podpowiedź. Słuchamy.
7: Cześć, tu Kasia ze Stingerki, a może chodzi po prostu o apteczkę, która teraz nie jest obowiązkowa w naszym kraju.
8: Już jest.
7: Pozdrawiamy.
0: Ktoś tam się kłóci, że już jest, ale no właśnie nie jest chyba, tak? Nie jest. Tak, dobrze. Dobrze mama mówiła. Starsze pokolenia pamiętają to dużo lepiej niż młodsi. Słuchamy dalej.
9: Dobry, ja w sprawie zagadki. Czy to jest zestaw kluczy zapasowych, kluczy do niezbędnych napraw? Pozdrawiam, Ola z BMW.
0: No, przecież BMW się nic nie psuje, Olu. No, ale warto mieć, bo coś się może wydarzyć, prawda? Ktoś inny może zawinić. Pozdrawiamy Olę. Nie o to chodzi. Dawało poczucie spokoju, nawet jeśli nigdy nie było użyte. Słuchamy dalej. Mieć, bo coś się może wydarzyć, prawda? Ktoś inny może zawinić. Pozdrawiamy Olę. Nie o to chodzi. Dawało poczucie spokoju, nawet jeśli nigdy nie było użyte. Słuchamy dalej.
10: Cześć, może chodzi o zestaw

0: Pozdrawiam, Przemek.
1: Koło zapasowe. Koło zapasowe. Już dzisiaj chyba słyszeliśmy to rozwiązanie. Czy to jest koło zapasowe? Czy byłbym aż tak przewrotny, żeby ponownie koło zapasowe było przedmiotem naszej zagadki? Ci za szybą oczywiście kiwają, że tak, ale ja mówię, że nie. Nie chodzi o koło zapasowe, oklasków jeszcze nie będzie. No to może taka propozycja.
0: Czy chodzi o blokadę kierownicy? Pozdrawiam z trasy do Gdyni.
1: Pozdrawiamy z trasy, także, znaczy my ze studia pozdrawiamy kogoś, kto jest w trasie do Gdyni. 23:30 po godzinie 12:00 było przygotowane na sytuację, której każdy chciał uniknąć. To może jeszcze jedna podpowiedź. Czasem zaczęło je zastępować czymś mniejszym, całkiem z tego czegoś zrezygnowano. Pustym

0: godziny do której? Do 13. A słuchajcie, szczęśliwi czasu nie liczą, nie ma co się oszukiwać, ale są pewne
1: szczególnie
0: obowiązki.
1: W majówka,
0: tak,
1: prawda?
0: Są pewne obowiązki, które my spełniamy, bo informujemy 3 razy w ciągu godziny o tym, co dzieje się na drogach, a sporo się dzieje, prawda?
1: Oj tak.
0: No to wyjeżdżamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zakorkowane i zatłoczone są trasy w województwie pomorskim. Przede wszystkim drogi wojewódzkie numer 215 i 216. Niedaleko Pucka, także Władysławowa, Chłapowa, Rozewia, Karwi czy Jastrzębiej Góry, a także niedaleko Chałup czy Jastarni i Helu. Droga krajowa numer 20 jest zakorkowana pomiędzy Egiertowem a Żukowem i to zarówno w kierunku Trójmiasta, jak i w stronę Kościerzyny. Natomiast na krajowej 91 wolniej, nieco wolniej, jedzie się przede wszystkim w Rusocinie i w Pruszczu Gdańskim. Droga krajowa numer 48 jest zablokowana w obu kierunkach na Mazowszu, pomiędzy Kozienicami a Białobrzegami. Niedaleko miejscowości Pietrusin na kilometrze 89 doszło do wypadku motocykla i auta osobowego. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. Trasa ekspresowa S12 w województwie lubelskim już od dobrych kilku godzin jest całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy, pomiędzy węzłami Nałęczów a Kurów Wschód. To w związku z porannym wypadkiem na kilometrze 32. Do tego wypadku doszło przed godziną 7 rano. Ruch nadal kierowany jest na objazdy albo na starą 17, to dla samochodów osobowych, albo na pobliskie trasy wojewódzkie do węzła Puławy Wschód. To oczywiście dla ciężarówek. I jeszcze województwo śląskie, wspomnę o dwóch trasach. Trasy wojewódzkie w pobliżu Ustronia, Wisły, Szczyrku i Buczkowic, a zatem, no, można powiedzieć, trasy podgórskie są naprawdę zakorkowane i to zarówno w kierunku Żywca, jak i w stronę Skoczowa. Natomiast ekspresowa jedynka na wysokości Dąbrowy Górniczej jest zablokowana w kierunku Tychów w związku z wypadkiem dwóch aut osobowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No nikt nie wie. Nikt nie wie, co jest rozwiązaniem. Trudne. Nie wiem, czy za trudne, ale no cóż, trzeba było troszeczkę odbić po tym, kiedy po pierwszej podpowiedzi nasz słuchacz odgadł, że to było koło zapasowe, bo przypomnę tym wszystkim, którzy włączyli się dopiero teraz, że to już jest druga zagadka dzisiaj i pewnie będą jeszcze kolejne, ale najpierw uporajmy się z tą zagadką. Zresztą słuchacz napisał o tym, że czy będą dzisiaj goście? Będą. No tyle, że cały czas nie mogę wpuścić gości, ponieważ zagadka jest nierozwiązana. Ale poradzimy sobie, tak?
1: Coś... Facet z zasadami. Ty najpierw musisz mieć zagadkę.
0: Ja już wszystko uporządkowane.
1: To dlatego taki tłum pod drzwiami, tak? Bo nikt nie może wejść.
0: Może wodę podamy chociaż, co? No dobrze. Z czasem zaczęto to rozwiązanie zastępować czymś mniejszym. Ja tak podałem tę podpowiedź troszeczkę koślawo ostatnio, więc teraz będzie ładniej. Z czasem zaczęto to rozwiązanie zastępować czymś mniejszym. Całkiem z tego rozwiązania zrezygnowano. Można powiedzieć, że to są dwie podpowiedzi w jednej. Słuchamy dalej.
3: Dzień dobry, ja w sprawie zagadki. Może chodzi o pompkę do pompowania koła. Pozdrawiam, Kasia z BMW.
0: Kasiu, nie chodzi o pompkę do pompowania. No to dobrze. I jeszcze jedna podpowiedź. Można było dzięki temu kontynuować podróż mimo problemu. Czekam na wiadomości od was tekstowo albo głosowo.

0: dorzućmy jeszcze jedną podpowiedź do naszej zagadki. Można powiedzieć, że to coś dbało o wygląd i czystość spojrzenia. Mam nadzieję, że teraz się już uda odgadnąć, ale moi drodzy, znacie drogę, trzeba napisać wiadomość albo się nagrać, a teraz łączymy się z osobą, która jeździ na motocyklu, zdaje się, że dojechała do swojego miejsca docelowego, Karolina Wręczycka, Polish Moto Girl, która jest na kajaku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich zmotoryzowanych.
0: Witamy serdecznie. No właśnie, dzisiaj komisarz Rzeczkowski mówił o tym, żeby uważać na niechronionych uczestników ruchu. Karolina, sporo aut, sporo motocykli także wyjechało. Czy czujesz się bezpiecznie, jeśli chodzi o te pierwsze podróże motocyklowe w rozpoczynającym się sezonie?
1: To prawda, sporo aut, przede wszystkim motocykli już wyjechało i te pierwsze wyjazdy zawsze są okraszone taką nutą niebezpieczną, ponieważ jeszcze samochody nie są przyzwyczajone do tego, że jesteśmy i że nas jest coraz więcej, więc trzeba na początku, zresztą jak zawsze, ale na początku szczególnie uważać bacznie, bo kierowcy muszą się przyzwyczaić do nas.
0: No właśnie,
1: jak drogi jeszcze są brudne, więc często jest jeszcze ten asfalt taki nieprzygotowany, powiedziałabym, po zimie.
0: Przykurzony. Dobrze by było, jakby trochę popadało, ale może nie w majówkę. Jak powinno wyglądać takie bezpieczne rozjeżdżenie się po kilku miesiącach przerwy? Bo człowiek chyba trochę taki zardzewiały jest. Halo, halo?
1: Super, halo.
0: Halo, czy się słyszymy? Nie, no ja nic nie słyszę. Pani Karolino, jest pani tam z nami? Czy pani wpadła do wody? No wpadła. No dobrze. Tak to bywa z zasięgiem, że pojawiają się dziury, ale no wtedy ja muszę mówić, no chciałbym sobie chciał odpowiedzieć na pytanie, ale ja nie jeżdżę na motocyklu. Czy się słyszymy, pani Karolino? Nie, no przerywa, no to są jakieś żarty. Pani Karolino, może pani znajdzie jakieś lepsze miejsce, stanie pani na podwyższeniu, bo może wpłynęła do jakiejś doliny, gdzie są takie skarpy. No dobrze. To zagrajmy teraz Michał Kisielewski, a my spróbujemy wrócić do rozmowy z panią Karoliną.

0: Dobra wiadomość jest taka, że z panią Karoliną wszystko jest dobrze i znalazła lepsze miejsce, więc jeszcze się połączymy, żeby porozmawiać sobie o takim rozgrzaniu przed, już w trakcie sezonu motocyklowego. A teraz mamy już 10 minut do godziny 13 i słuchacie Polskiego Radia Kierowców, więc sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I ja także mam dobrą wiadomość z województwa lubelskiego z trasy ekspresowej S12. Służby informują, że pomiędzy węzłami Nałęczów a Kurów Wschód nie ma już blokady w kierunku Warszawy. Przypomnę, kilka godzin temu na kilometrze 32, niedaleko miejscowości Olempin, doszło do wypadku z udziałem m.in. ciężarówki i radiowozu policyjnego, ale także pojazdu służby drogowej. Trasa była przez kilka godzin całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy. W tej chwili, tak jak informują służby, trasa jest już odblokowana, a zatem ruch w kierunku Warszawy powinien odbywać się, no może jeszcze nie bez przeszkód, ale na pewno całą szerokością jezdni. To tyle, jeżeli chodzi o te dobre wiadomości. Teraz garść tych gorszych. Na drodze krajowej nr 31 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Szczecinem a Chojną bus uderzył w drzewo. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Nowe Czarnowo na kilometrze 26. Jedna osoba została w tym wypadku poszkodowana. Droga jest zablokowana. Ten fragment można omijać pobliską trasą wojewódzką nr 121. Zablokowana jest także krajowa 72 w województwie wielkopolskim pomiędzy Koninem a autostradą A2. Tutaj na trzecim kilometrze doszło do wypadku dwóch pojazdów osobowych. Dwie osoby zostały w tym zdarzeniu poszkodowane i w związku z blokadą należy to miejsce omijać. I oczywiście można to robić autostradą A2 i pobliskim węzłem autostradowym, węzłem Modła. I jeszcze ekspresowa jedynka w województwie śląskim pomiędzy węzłami Dąbrowa Górnicza Podlesie a Dąbrowa Górnicza Sulno. Tutaj trasa jest częściowo, ale tylko częściowo, zablokowana na kilometrze 534. To w związku z wypadkiem dwóch aut osobowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zanim ponownie połączymy się z panią Karoliną, to jeszcze nasza zagadka. Można było dzięki temu kontynuować podróż mimo problemu i mamy tak. Czy chodzi o korbę, pisze Mariusz, brum brum, koło dojazdowe. Nasz słuchacz, który się nie podpisał. Mamy także dętkę, zapas bezpieczników od Direksa, myjnia samochodowa Michał z Grodziska, pasek przeciwsłoneczny na szybie czołowej. No tak, były takie paski kiedyś. Tutaj mamy także owiewki szyb. Pozdrawiam Sławek z Forestera i słuchamy naszej słuchaczki.
3: Dzień dobry, ja w sprawie zagadki, może chodzi o zamiast koła zapasowego, to chodzi o koło dojazdowe. Pozdrawiam ze słonecznego Wrocławia, Ania z Citroena.
0: Zapomnijcie o kołach. Nie ma kół. Żadnych dojazdowych, przedziurawionych, dętek, felg, wentyli, nic z tych rzeczy. To jeszcze będzie podpowiedź, proszę bardzo. Pomagało temu, co rozświetlało drogę w nocy i w złej pogodzie? I jeszcze jedna, bo nie mogę się oprzeć. Nie było na szybie, ale robiło dokładnie to, co te na szybie. Czekam na odpowiedzi. Dobre, w naszej aplikacji.

0: pomarańczowy kolor na mapie, ale nie są to ostrzeżenia meteorologiczne, a bardziej znak, że temperatura coraz wyższa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo popołudnie zapowiada się ciepło i w dużej mierze słonecznie, w większości kraju bez większych zmian, pogodnie, komfortowo, jedynie na południowym wschodzie okresami więcej chmur, ale nadal bez jakichkolwiek gwałtownych zjawisk. Temperatura osiągnie dzisiaj swoje maksima od około 16 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, przez około 23 stopni w centrum, aż do 27 stopni na zachodzie Polski. Wiatr pozostanie słaby, więc nie wpłynie znacząco na odczuwanie temperatury. Częściej będzie wiał z zachodu i południa, a na południu kraju jego kierunek będzie bardziej zmienny, z przewagą wiatru ze wschodu. To zdecydowanie dzień z pogodą sprzyjającą aktywności na zewnątrz, spokojny, ciepły i bez większych niespodzianek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Uporajmy się z naszą zagadką. Pomagało temu, co rozświetlało drogę w nocy i w złej pogodzie. Można powiedzieć, że dbało o wygląd i czystość spojrzenia. Słuchamy.
2: Jeśli chodzi o zagadkę, to może są to spryskiwacze do reflektorów. Pozdrawiam. Tomek z Volkswagena.
0: Tomku, nie chodziło o spryskiwacze do reflektorów, chodziło o poprzednie rozwiązanie. Spryskiwacze to rozwiązanie zastąpiło. No to mamy jeszcze tutaj bardzo dużo wiadomości tekstowych. Wycieraczki reflektorów zimne pisze. Mamy, na pewno chodzi o taki relikt przeszłości, jak wycieraczki na reflektory. To z kolei Pola, Magda Z. z Lubartowa, wycieraczka w płynie Tomek, nie o to chodzi. Odnośnie zagadki, to myślę, że to wycieraczki do reflektorów. Ula z rodziną, pozdrawiamy serdecznie Ulę i jej rodzinę. Halogeny to Radek. Grzegorz z Góraszki pisze tak, że to są wycieraczki do reflektorów. Volvo miało wycieraczki reflektorów, obecnie spryskiwacze są i chyba do ksenonowych obowiązkowe. Co my tu jeszcze mamy? Owiewki to już było. I słuch.
3: Dzień dobry. Czy to były wycieraczki na reflektorach? Pozdrawiam, Ola.
0: Olu, pozdrawiamy serdecznie i jeszcze jeden głos.
4: Witam. Czyżby chodziło o wycieraczki oświetlenia przedniego? Już nie pamiętam, w jakim modelu, chyba w Sabach też były. Były w wielu modelach, w Mercedesie, jeszcze w innych, już nie pamiętam na tę chwilę. Pozdrawiam, Kuba z UK.
0: Pozdrawiamy również Kubę. Można było dzięki temu kontynuować podróż mimo problemu. Z czasem zaczęło je zastępować coś mniejszego i całkiem z tego rozwiązania zrezygnowano. Było przygotowane na sytuację, której każdy chciał uniknąć, czyli zachlapanie reflektorów dawało poczucie spokoju, nawet jeśli nigdy nie było użyte. No tak, bo był taki gdzieś tam spokój w środku, że można zawsze sobie te reflektory zdalnie odkurzyć. Brawa dla was wszystkich, bo chodziło właśnie o wycieraczki do reflektorów, moi drodzy. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Będą jeszcze zagadki, więc jeżeli jedziecie, to będziemy zgadywać. Wrócimy wcześniej jeszcze do rozmowy z panią Karoliną, która znalazła odpowiednie miejsce, a teraz gramy.

0: 11 minut po godzinie 13. Jakub Domoracki na posterunku. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach i sporo korków, to jasne w majówkę, ale także niestety sporo wypadków, dosyć poważnych wypadków. Tak jest chociażby w województwie mazowieckim na drodze krajowej numer 48. Pomiędzy Kozienicami a Białobrzegami, niedaleko miejscowości Pietrusin, doszło do wypadku auta osobowego i motocykla. Na kilometrze 89 droga jest nadal zablokowana w obu kierunkach i policja kieruje na objazd na pobliskie trasy lokalne. Podobne utrudnienia i podobne zdarzenie na drodze krajowej numer 31 w województwie zachodniopomorskim, niedaleko miejscowości Nowe Czarnowo, to pomiędzy Szczecinem a Chojną. Na kilometrze 26 bus uderzył w drzewo, jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Droga jest zablokowana i w kierunku Szczecina, i w stronę Chojny. Ten fragment można omijać pobliską trasą wojewódzką numer 121. Zablokowana jest także droga krajowa numer 72 pomiędzy Koninem a autostradą A2, to oczywiście w województwie wielkopolskim. Tutaj z kolei zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze trzecim. Dwie osoby zostały tam poszkodowane i tutaj ruch kierowany jest także na objazdy. Ten fragment można omijać albo ulicami Konina, albo autostradą A2. Jeżeli chodzi o sytuację na trasach podgórskich, to nadal bez wątpienia zatłoczona jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim, zwłaszcza w pobliżu Nowego Targu i Szaflar, ale także wolniej, dużo wolniej jedzie się pomiędzy Nowym a Starym Sączem na drodze krajowej numer 87, a także na trasie wojewódzkiej w pobliżu Krościenka nad Dunajcem, a to trasa numer 969.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Początek sezonu motocyklowego, więcej aut, więcej motocyklistów, w ogóle wszystkiego jest więcej, bo jest majówka, rozjechaliśmy się po różnych miejscach. To jak się w tym wszystkim odnaleźć z perspektywy motocyklisty za kilka minut w rozmowie z moim gościem.
3: Ty swoje masz, ja swoje mam, małe, duże problemy. Problemy, moja mama mówi, weź już synku, za dużo nie myśl. Nie myśl przecież o

0: Łączymy się ponownie z osobą, która już od bardzo, bardzo wielu lat jeździ z sukcesem na motocyklu i można powiedzieć, że ma spore doświadczenie. Karolina Wręczycka, Polish Moto Girl. Słyszymy się, mam nadzieję, tym razem dobrze.
1: Dzień dobry, mam nadzieję, że się dobrze słyszymy.
0: Bardzo
1: teraz.
0: Dobrze i mam nadzieję, że tak zostanie, bo jeszcze kilka wątków. Jak powinno wyglądać takie bezpieczne rozjeżdżenie się po kilku miesiącach przerwy właśnie na początku sezonu?
1: Nieustająco będę promować jazdy doszkalające. Jest teraz mnóstwo inicjatyw, które pomagają nam się rozjeździć i to jest super. Móc jechać na plac, poćwiczyć sobie awaryjne hamowanie, hamowanie na piasku, sprawdzenie systemów, sprawdzenie hamulca w motocyklu, jak on się zachowuje, także jazdy doszkalające cały czas, nieustająco. Ja również z tego korzystam, także polecam.
0: Karolina, jeśli chodzi o liczebność dziewczyn na motocyklach, to się zmienia? Jest coraz więcej pań, które wsiadają na motocykle?
1: Jest coraz więcej i mnóstwo osób zaczyna jeździć w tym kobiet. Moja siostra również właśnie dostaje serię zdjęć z jej rozpoczętego sezonu, także jest co robić, mnóstwo dziewczyn zaczyna jeździć już na motocyklach.
0: No dobrze, a jakie obawy towarzyszą paniom, które chcą wsiąść na motocykl, a na przykład się obawiają? Czasami pojawiają się takie wątki, że no gdzie taka krucha kobieta poradzi sobie z taką wielką maszyną? Ty sobie radzisz, jesteś szczupła, wysoka, masz wielki motocykl, który gdzieś tam cię nie przygniótł, więc radzisz sobie całkiem dobrze, ale ktoś może mieć wątpliwości i pomyśleć sobie, że to nie dla mnie i jednocześnie zrezygnować z frajdy, która towarzyszy na przykład tobie. To co byś tutaj powiedziała?
1: Tak, to jest niesamowite, bo rzeczywiście niebywałe wręcz. Mój motocykl waży 300 ponad kilogramów. No nie przygniótł mnie.
0: No i znowu. Halo, halo, pani Karolino, proszę. Jeszcze raz, bo...
1: Halo,
0: no,
1: halo.
0: No dobrze, no, nie przygniótł, no i?
1: Przede wszystkim, czy są pytania, czy jest... czy nie będzie za wysoki, także dobrze dobrany motocykl powoduje, że na tym motocyklu czujemy się bardzo komfortowo. Przede wszystkim motocykl i to, jak się na nim czujemy i do czego też będzie... Czujemy się bardzo komfortowo. Przede wszystkim motocykl i to, jak się na nim czujemy i do czego też będzie...
0: I do czego będzie co, bo urwało?

0: To teraz już ostatnie pytanie, bo połączenie jest problematyczne i chimeryczne. Jakie sytuacje na drodze są najbardziej niebezpieczne właśnie teraz na początku sezonu?
1: Oj, sytuacje są, często bywają też niebezpieczne. Tak jak mówiłam na pierwszym wejściu, czyli samochody jeszcze są nieprzyzwyczajone do motocykli oraz do tego, że licznie pojawiamy się na drogach. Także tego typu sytuacje, asfalt, który jest jeszcze nieprzygotowany. No i często jest tak, że nawet pogoda bywa nie tylko na początku sezonu, ale i w trakcie problematyczna, bo jak pada deszcz, to też szczególną uwagę musimy uwagę mieć na to, jak się przygotować do tego wyjazdu, bo czasami trzeba jechać w deszczu i jak jechać, prowadzić tą podróż.
0: Czyli tak naprawdę testujemy siebie, próbujemy się rozruszać. Karolina, czy ty robisz przed jazdą na motocyklu jakąś gimnastykę?
1: Nie robię gimnastyki, nie robię, ale...
0: Ale trenujesz, jesteś osobą trenującą.
1: Tak, jak najbardziej, jestem osobą trenującą. Jak jeździłam na trialu, to oczywiście rozgrzewka taka stricte sportowa, klasyczna musiała być, bo jednak ten motocykl wymaga. Natomiast robię jeszcze coś innego, nie gimnastykę, ale sprawdzam motocykl, jego stan techniczny przed wejściem, jak wygląda ciśnienie powietrza w oponach, a już w ogóle przed tym pierwszym wyjazdem, to przede wszystkim serwis, czyli poziom oleju, najlepiej zmienić nowy olej, opony, w jakim są stanie, przewody hamulcowe, czy są ok, płyny hamulcowe, filtry powietrza, tego typu rzeczy należy sprawdzić przed podróżą zawsze.
0: No dobrze, to pamiętajmy o tym. To są takie podstawowe zasady, którymi warto, żebyśmy się kierowali, kiedy wsiadamy na motocykl na początku sezonu. Karolina Wręczycka na kajakach, majówkowo, Polish Moto Girl.
1: Ale motocyklem tutaj przyjechałam, także bardzo, bardzo kojące.
0: Jak temperatura? Jest przyjemnie?
1: Bardzo przyjemnie. Jest ponad 20 stopni, jest niezwykle przyjemnie. Nie mogę się doczekać, kiedy już jednak wyjdę z tego kajaku i wsiądę znów na motocykl, żeby odprężyć się, już będzie znowu.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Polskie Radio Kierowców pozdrawia. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Ściskam.

0: A propos motocykli, jakie trasy motocyklowe polecacie? Na przykład na majówkę. Czekamy na wasze rekomendacje w naszej aplikacji. Można się nagrać, można opowiedzieć o najprzyjemniejszych podróżach motocyklowych albo takich, w trakcie których przeżyliście jakąś przygodę, która was tylko utwierdziła w przekonaniu, że warto jeździć motocyklem. Zresztą są na pewno tacy, którzy nas słuchają, są w pracy, ale jest też gigantyczna grupa osób, które wyjechały, są w trasie, dojeżdżają do jakiegoś miejsca albo są w jakimś fajnym miejscu, to też czas na to, żeby opowiedzieć o tym, gdzie jesteście i jakie miejsca na majówkę polecacie. My niezmiennie pomagamy wam w tym, żebyście dotarli do celu, informując o tym, co dzieje się na drogach. Dzisiaj sporo się dzieje, spory ruch także.
1: Zdecydowanie. Powiedziałeś wręcz gigantyczne, słowo gigantyczne, prawda? I chyba ono pasuje dzisiaj do tego, co się dzieje. Niestety mamy także wypadki, niestety tragiczne, poważne. Także no różnie ta majówka jest, jeżeli chodzi o sytuację drogową, nieciekawa czasami.
0: To sprawdźmy szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku dwóch aut osobowych na drodze krajowej nr 72 pomiędzy Koninem a autostradą A2. Na trzecim kilometrze trasa jest zablokowana w obu kierunkach i ten fragment należy omijać. Najprawdopodobniej to chyba najlepsze będzie wyjście autostradą A2 i węzłem Modła. Można także kierować się oczywiście na pobliskie trasy lokalne, między innymi na ulicę Konina. Na krajowej 31 także utrzymuje się blokada obu kierunków pomiędzy Szczecinem a Chojną, niedaleko miejscowości Nowe Czarnowo. Na kilometrze 26 bus uderzył w drzewo i ten fragment można omijać pobliską drogą wojewódzką numer 121. A to nie jedyne utrudnienia w województwie zachodniopomorskim, bowiem na Trójce, na Krajowej Trójce jedzie się zdecydowanie wolniej pomiędzy Goleniowem a Świnoujściem w kierunku Świnoujścia, zwłaszcza właśnie już niedaleko Świnoujścia, tutaj wręcz mamy takie niewielkie, ale jednak korki na fragmentach zwłaszcza remontowanych, niedaleko drogi wojewódzkiej numer 102, czyli niedaleko miejscowości Międzyzdroje. A teraz południe naszego kraju i wieści od państwa. Słuchamy.
3: Na ostrzeżenie dla kierowców na drodze 968 w miejscowości Szczawa, województwo małopolskie. Droga nieprzejezdna całkowicie po wypadku motocyklisty i samochodu osobowego.
1: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie, a miejscowość Szczawa znajduje się pomiędzy Mszaną Dolną a Łąckiem. I to także niestety nie jedyny wypadek i nie jedyne poważne utrudnienie w województwie małopolskim. Na trasie wojewódzkiej numer 962 w Jabłonce, to niedaleko granicy państwa, motocyklista zderzył się czołowo z autem osobowym. Niestety jego życia nie udało się uratować. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Jeszcze krajowa 48 na Mazowszu pomiędzy Białobrzegami a Kozienicami. Tutaj zablokowane są oba kierunki niedaleko miejscowości Pietrusin, gdzie doszło do wypadku auta osobowego i motocykla.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, i ta rozmowa z motocyklistką najbardziej a propos tego, co dzieje się na naszych drogach. Uważajmy na siebie. Naprawdę jest spory ruch i także pojawiają się ci niechronieni uczestnicy ruchu. W związku z tym zachowajmy ostrożność i jedźmy bezpiecznie.

0: No i mamy finał. Z jednej strony początek sezonu motocyklowego, a z drugiej strony koniec sezonu narciarskiego w Polsce. Narciarze tylko dziś i jutro mogą jeździć na Kasprowym Wierchu. W kotle gąsienicowym dostępna jest ostatnia w Polsce czynna trasa i wyciąg, mówi Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
1: Trasa w Dolinie Gąsienicowej jest wciąż dostępna, warunki do szusowania są bardzo dobre i jest to też taka unikatowa okazja, by w majowym słońcu cieszyć się naturalnym śniegiem i to też w samym sercu Tatr. Czekamy na wszystkich z dawką czystej tatrzańskiej energii, z świetnie przygotowaną trasą w Dolinie Gąsienicowej i też z niezapomnianymi widokami.
0: Dla narciarzy zamknięta została już trasa w kotle goryczkowym. Od poniedziałku główna kolej z Kuźnic na Kasprowy Wierch będzie zamknięta. Planowany jest wiosenny przegląd techniczny kolei. Czekam na wiadomości od Was a propos miejsc idealnych na majówkę. Gdzie jesteście i jak spędzacie ten czas i czy sezon grillowy się już rozpoczął, biorąc pod uwagę temperaturę, no to odpowiedź sama się nasuwa. No ale ciekaw jestem Waszych wrażeń z tej pięknej pogody, majówkowego czasu. A jeśli chodzi o tematy dzisiaj, to będzie kilka inspiracji a propos wyjazdów, ale będzie też kilka solidnych rad od pani psycholog a propos tego, jak skutecznie odpocząć.

0: A ci, którzy są w Warszawie i przemieszczają się komunikacją miejską, to warto, żeby pamiętali, że do niedzieli na przykład w linii metra M2 pociągi będą jeździły krótszą trasą z Brudna do stacji Księcia Janusza. Nieczynne będą stacje Ulrychów i Bemowo. W tym czasie uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa ZM2 między stacją Księcia Janusza a pętlą osiedla Górczewska. W długi weekend majowy wymienione zostaną także szyny na łuku na skrzyżowaniu Popiełuszki i Słowackiego. Tramwaj nie będzie kursować ulicą Popiełuszki pomiędzy pętlą metro Marymont a placem Grunwaldzkim. Warto też przesiąść się na rower, skorzystać z systemu miejskiego albo na własnym. A jeśli chodzi o sytuację drogową globalnie w naszym kraju, najnowsze informacje cały czas płyną, także od was Jakub Domoracki o tym, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 48 w województwie mazowieckim pomiędzy Białobrzegami a Kozienicami niedaleko miejscowości Pietrusin. Tutaj przypomnę, na kilometrze 89 doszło do wypadku auta osobowego i motocykla. Trasa była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. W tej chwili drogowcy informują, że jezdnia została już odblokowana, a zatem najprawdopodobniej i w kierunku Kozienic, i w stronę Białobrzegów ruch odbywa się w sposób płynny. Zablokowana jest ciągle droga krajowa nr 31 pomiędzy Szczecinem a Chojną, niedaleko miejscowości Nowe Czarnowo. Tutaj na kilometrze 26 bus uderzył w drzewo, jedna osoba została w tym wypadku ranna i w związku z blokadą ten fragment należy omijać na przykład pobliską trasą wojewódzką nr 121. Zablokowana jest także krajowa 72 pomiędzy Koninem a autostradą A2. Tutaj z kolei na trzecim kilometrze doszło do wypadku dwóch pojazdów osobowych i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Jeżeli chodzi o trasy podgórskie, to bez wątpienia wzmożony ruch nie tylko w województwie małopolskim, ale oczywiście także tam obserwujemy, także na Śląsku, w województwie śląskim właściwie, bo chodzi o główne ulice Żywca, także o trasy wojewódzkie w pobliżu Ustronia, Wisły, Szczyrku i Buczkowic. Tutaj wręcz utrzymują się spore korki w obu kierunkach, ale także wolniej jedzie się na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej i oczywiście na Zakopiance, no to chyba nikogo nie zadziwi, ale przede wszystkim nie w pobliżu Zakopanego czy Poronina, ale bliżej Nowego Targu i Szaflar.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli jesteście świadkami utrudnień, to czekamy także na informacje od was. My te informacje przekażemy innym kierowcom.

0: Przed nami bardzo przyjemny, spokojny pogodowo weekend, dokładnie taki, który sprzyja wyjazdom, grillom, spacerom i pierwszym poważnym majówkowym trasom. Na zegarze już prawie godzina 14. Sprawdźmy szczegóły, jeśli chodzi o prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sobota w zdecydowanej większości kraju pogodna i słoneczna, tylko na południowym wschodzie pojawi się więcej chmur, ale tam bez opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperatury, mamy tutaj wyraźny podział kraju. Najchłodniej w rejonach podgórskich oraz miejscami nad samym morzem w okolicach Helu, tam około 15-16 stopni. W centrum kraju już wyraźnie cieplej, około 23 stopni, a najcieplej mamy na zachodzie, tam nawet do 27 stopni, czyli klasycznie zachód kraju dziś najbardziej letni. Wiatr słaby z kierunków zachodnich i południowych, a noc najbliższa również bez opadów i z przewagą pogodnego nieba. Jedynie na północnym zachodzie nad ranem pojawi się więcej chmur i tam zachmurzenie może wzrosnąć do dużego. Reszta kraju spokojna, wyraźnie pogodna noc. Jeśli chodzi o temperatury, no to będą dość zróżnicowane. W nocy na południu około 4 stopni, na wschodzie i północy około 7, a najcieplej w centrum i na zachodzie do 10 stopni. Ale uwaga, w rejonach podgórskich zrobi się wyraźnie chłodniej, tam około 2 stopni, a przy gruncie nawet około minus 1. I to już zahacza o ryzyko przymrozków. IMGW wydał w związku z tym ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla części województw podkarpackiego i małopolskiego. Alert obowiązuje od godziny 22 w sobotę do 7.30 jutro rano. Lokalnie temperatura może tam spaść do około minus 1 stopnia, a przy gruncie nawet do minus 3.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To są sobotnie, majówkowe, wysokie obroty. Jedziemy dalej, minuta po 14 i słuchacie Polskiego Radia Kierowców.

0: Wczoraj na pewnej imprezie w Klukach pojawiła się motoryzacyjna niespodzianka. Motocykl BMW R35 z lat 30. Osiołek wciąż na chodzie. Fantastyczny widok, gdy tym cudeńkiem powolutku krążył motocyklista między skansenowymi chatkami w stroju z tamtych lat. Pozdrawiam, Adam ze Słupska, i Adam przysyła także zdjęcie. Fantastyczna pogoda, piękny motocykl, no i działający. Pozdrawiamy, Adamie. Jeśli chodzi o aktualne sytuacje, wątki motocyklowe się pojawiają oczywiście, no bo motocykliści wyjechali na drogi, ale teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Emilia Kleszczewska ma najnowsze informacje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I analizujemy oczywiście sytuację co 20 minut. Jeżeli chodzi o to, co teraz dzieje się na drogach, na pewno droga krajowa numer 48 cały czas jest częściowo zajęta. To odcinek Białobrzegi Stromiec, a w pobliżu miejscowości Pietrusin, 88 km, oczywiście województwo mazowieckie, gdzie samochód osobowy zderzył się z motocyklem i niestety wiadomo już teraz, że jedna osoba jest ranna. Droga jest całkowicie zablokowana od godziny 11. Tak naprawdę więc już od dłuższego czasu kierowcy mają problemy z przejazdem przez drogę krajową numer 48. Też pojawiła się niedawno informacja o drodze krajowej numer 72. To odcinek Tuliszków-Konin, czyli województwo wielkopolskie, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i dwie osoby są ranne. Tyle wiemy. Droga także była zablokowana od południa, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że już można przejechać przez wspomnianą krajówkę. A propos jeszcze tego, gdzie się zakończyły prace, to S1 pod Podlesie Sulno na wysokości Dąbrowy Górniczej, gdzie była kolizja dwóch samochodów osobowych i do tej pory zablokowana była jezdnia w kierunku Tychów. Natomiast jeżeli mowa o tym, co się dzieje aktualnie na drogach i gdzie tworzą się korki, to na pewno trzeba powiedzieć słów kilka o Gdańsku, bo tam na wysokości Letnicy nie tylko dzisiaj, ale też już wczoraj tak naprawdę dość mocno się korkowała trasa i właśnie korek jest w kierunku Pruszcza Gdańskiego. Kończy się on zaraz za tunelem pod Martwą Wisłą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy weekend, dłuższy weekend. Pytanie, czy uda się odpocząć, czy będzie, jak to czasami niektórzy bywają, zmęczenie po tym czasie wolnym. Pytanie, jak skutecznie odpocząć, to pytanie padnie. Dzisiaj u nas za chwilę połączymy się z panią dr Agatą Dominik.

0: Jak skutecznie odpocząć, kiedy mamy wolne nie tylko w czasie majówki? Ze mną na łączach Agata Dominik, psycholog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dlaczego tak często, kiedy mamy wolne, to nie czujemy, że odpoczywamy?
1: Często nie odpoczywamy mimo takiego wolnego, bo nie umiemy przełączyć się z takiego trybu zadaniowego, takiej reaktywności. Kończymy pracę, ale w głowie nadal trwa dyżur, tak? Analizujemy, planujemy, martwimy się, nadrabiamy wiadomości. To trochę jak z rozpędzonym samochodem. Samo zdjęcie nogi z gazu nie oznacza, że auto natychmiast stoi. Potrzebna jest jednak ta droga hamowania i układ nerwowy też potrzebuje czasu i sygnału, żeby zwolnić. W związku z tym bardzo często, mimo tego, że dzień nazywamy wolnym, tak naprawdę ciągle tą głową jesteśmy w pracy, czy jak? W miejscu, które nas zabsorbuje.
0: Jak powszechne to jest zjawisko, że nie potrafimy odpoczywać?
1: Szalenie powszechne. My Polacy jesteśmy narodem zestresowanym, bardzo często wypalonym. Na poziomie 76% osób deklaruje, że nie umie odpoczywać, ale nie umie odpoczywać w taki sposób konstruktywny. Takiego odłączenia się, zresetowania i bycia tu i teraz.
0: Mm-hmm. No właśnie, ja całkiem niedawno czytałem taki artykuł, który zresztą zainspirował mnie do tej rozmowy, że jest coraz więcej zwolnień lekarskich właśnie z powodu wypalenia zawodowego, z powodu tego, że gdzieś tam się przeciążyliśmy w naszej pracy. I zastanawiam się, z czego to wynika, jaki mechanizm za tym stoi. Czy my po prostu jesteśmy tacy, że tak bardzo angażujemy się w swoją pracę i nie rezerwujemy wystarczająco dużo czasu na odpoczynek, czy gdzieś tam problem jest głębiej systemowo?
1: To znaczy, to jest dwojako. Jak to mówią w psychologii, to zależy. Po pierwsze jest tak, że nie dajemy sobie przestrzeni na to, żeby odpoczywać i nie odnajdujemy i nie słuchamy naszego ciała, tego, co nam ono mówi, tak? Czyli jeżeli mamy spięte na przykład barki lub szczękę, to już jest pierwsza informacja do tego, że jesteśmy zestresowanymi osobami. Drugą rzeczą to mamy takie wyobrażenia w pracy bardzo często, że bez nas to wszystko się po prostu zawali, przestanie istnieć. W związku z tym pracujemy ponad normę. Chcemy jak najlepiej, bo też jest taki poziom stresu. Czy nas nie zwolnią, czy coś się nie wydarzy bez nas. Więc to jest naprawdę bardzo trudne do określenia jednoznacznie. Na pewno brak przestrzeni na to, żeby odpoczywać. Też drugą rzeczą, trzecią znaczy, chciałabym podkreślić, że my nie umiemy odpoczywać. My nie umiemy być tu i teraz. Tak jak na samym początku powiedziałam, to bycie ciągle w pracy, ciągle analizowanie, czy skrolowanie tego telefonu, to jest ciągłe poddawanie nam, naszej głowie, naszego układowi nerwowemu ciągłej stymulacji. Jesteśmy ciągle w pracy, takiej pracy organizmu.
0: Czyli nie wystarczy tylko przestać pracować przez kilka dni, żeby odpocząć.
1: Absolutnie nie wystarczy, bo to, że my mamy wolne, nie wiem, 3, 4, 5 czy więcej dni, nie oznacza, że my nie jesteśmy cały czas tą głową gdzieś lub cały czas nie myślimy o tym wszystkim, co się tam dzieje. W związku z tym samo przestanie nie jest tym rozwiązaniem. Należy tak naprawdę zadać sobie pytanie, co nam zabiera. Co nam zabiera energię, co nam powoduje stres. Czy na przykład, jeżeli pracujemy z ludźmi, to warto odpoczywać na łonie natury. W ogóle wszystkim polecam, bardzo serdecznie pozdrawiam z łona natury, wszystkim polecam naturę, bo według badań naukowych, jeżeli będziemy 30 minut na łonie natury, to 65% nam się obniża poziom kortyzolu, który jest uznawany za hormon stresu.
0: Wspomniała pani, że nie potrafimy odpoczywać i tak. Można też powiedzieć o takich dwóch punktach, to znaczy, z jednej strony powinniśmy się regenerować codziennie, kiedy kończymy pracę, zajmujemy się innymi rzeczami. Z drugiej strony mamy też ten czas, tak jak dzisiaj, majówka, kiedy jest więcej dni wolnych. No i pytanie, czy często zaniedbujemy ten codzienny odpoczynek i gdzieś tam myślimy o tym, że a może na urlopie dopiero odpocznę, albo majówka się zbliża, albo czerwcówka i wtedy odpocznę. Czy to działa?
1: Nie, absolutnie to nie działa.

0: ani tym, że teraz jest moment na odpoczywanie. Mhm. Nasz układ nerwowy jest w takiej aktywności, że zanim zwolnimy, to mija czasem 4 dni, 5 dni, a wtedy już jest trochę za późno na odpoczywanie.
1: No dobrze, a co może zrobić kierowca, który na przykład jeździ ciężarówką i ma różne zmiany i tak naprawdę w tej pracy jest cały czas, no bo jest w drodze, jest bardzo trudne, żeby kiedy nie dostajemy jednak instrukcji obsługi do swojej pracy, znaleźć sobie czas na to, żeby jednak zadbać o siebie, nawet jeżeli jesteśmy przez wiele dni w trasie.
0: Na pewno za kółkiem możemy coś takiego zrobić, jak bycie w kontakcie z osobami, które nas kochają, tak? Czyli osobami, które są dla nas bezpieczne. Te kontakty interpersonalne. Drugą rzeczą, która mi przychodzi do głowy, to jest tak naprawdę oddech lub takie bycie przed wyjazdem samym, przed ruszeniem w tą dłuższą trasę, takiego dostrzeżenia tego, co jest. Pooddychanie, pobieganie, porozciąganie ciała. Nasze ciało bardzo, bardzo jest połączone z naszą psychiką. W związku z tym bardzo jest to potrzebne. No i po czwarte, odstępy, no i sen jednak. Ja wiem, że na trasie jest bardzo trudno sen, ale to jest jednak ważne.
1: Agata Dominik, psycholog, jest moim gościem. Wrócimy do tej rozmowy, a rozmawiamy o tym, jak skutecznie odpoczywać. 25 minut po 14.

0: Mamy pół godziny, niespełna pół godziny do 15. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach niewiele. Cały czas jest utrudnienie na drodze krajowej numer 31, czyli województwo zachodniopomorskie, odcinek Pastuszka-Pniewo. Na wysokości miejscowości Nowe Czarnowo, gdzie bus uderzył w drzewo po godzinie 12. Wiemy też, że jedna osoba jest ranna. Droga jest zablokowana cały czas. No i tak jak tutaj twierdziły służby, do 13.20 miały być utrudnienia z przejazdem. Jak widać, ten czas już troszeczkę się wydłuża. Czekamy oczywiście na dalsze informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale poza tym już raczej robi się czysto na trasach. Między innymi droga krajowa numer 48 już jest czysta. To odcinek Białobrzegi-Stromiec na wysokości miejscowości Pietrusin, gdzie było wcześniej zderzenie samochodu osobowego z motocyklem i też tam niestety jedna osoba została ranna. Droga była zablokowana od godziny 11. I jeszcze najnowsza informacja również od służb. Droga krajowa numer 72 Tuliszków-Konin. Na 3 kilometrze wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i tam też niestety są osoby ranne, konkretnie dwie. Droga całkowicie też była zablokowana od 12.30, ale od niecałych 20 minut już tego utrudnienia nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czyli całkiem przyjemnie się zrobiło na drogach, bo do tej pory było dość gęsto. Ewentualnie, jeśli coś się zmienia, to dawajcie znać w naszej aplikacji.

0: Jak nie lekceważyć naszego zmęczenia i jak skutecznie odpocząć? O tym dzisiaj rozmawiamy. Zresztą okazuje się, że jesteśmy bardzo zestresowani jako Polacy. Myślę, że kierowcy także należą do tej grupy. Kierowcy, którzy spędzają długie dni w drodze. No i nie mają typowej pracy, nie wiem, od 8 do 16, tylko no właśnie, czasami kilka dni w trasie, 5 dni albo 10 dni, później powrót. Trudno się odnaleźć w rzeczywistości. Agata Dominik, psycholog. Właśnie. Pytanie, jak nie zaniedbywać tego odpoczynku codziennego, bo może od tego powinniśmy zacząć.
1: Po pierwsze, zwracanie uwagi na to, że ten odpoczynek codzienny jest nam bardzo potrzebny. Po drugie, popatrzenie na nas trochę bardziej globalnie. Co mam na myśli? Że ten odpoczynek, jeżeli zaniedbamy, to tak naprawdę on później gdzieś tam nam w cudzysłowie wybije. On da nam o sobie znać. W związku z tym, jeżeli będziemy mieli deprywację snu, i ja nie mówię o młodych rodzicach, którzy mają deprywację snu, bo dzieci, ale myślę sobie w takich kategoriach, żeby pamiętać o tej higienie snu. Ja sobie zdaję sprawę, że kierowcy mają trudności, bo na trasie muszą spać odpowiednio, ale warto to też zadbać o to, żeby pomyśleć, że ten sen, odłożenie telefonu, oddech czy trening autogeniczny Schulza, to są takie techniki, które warto by było się przyglądać i można je uprawiać w każdym miejscu.
0: Zresztą coraz więcej także w mediach społecznościowych pojawia się takich profili kierowców, którzy pokazują, że można ćwiczyć, czyli nie należy, albo można po prostu nie porzucać aktywności fizycznej i także w trasie jakoś wpleść te różne wątki, które i dobrą dietę także, żeby być zdrowym, bo kiedy też jemy dobrze, to i lepiej się czujemy, jesteśmy bardziej skoncentrowani, w ogóle jesteśmy bardziej efektywni w różnych rzeczach, także w naszym czasie wolnym. Czy istnieje coś takiego jak zły odpoczynek?
1: Istnieje coś takiego jak zły odpoczynek, taki nieefektywny odpoczynek. Ja już mówię, o co mam na myśli. Na myśli z psychologicznego punktu widzenia mam to, że ten zły odpoczynek to jest taki odpoczynek, do którego po pierwsze się zmuszamy, a po drugie zatykamy się. Bardzo często myślimy o tym, że jeżeli weźmiemy telefon komórkowy i dostarczymy sobie, naszemu mózgowi dopaminy, to odpoczywamy. W rzeczywistości ten zły odpoczynek jest tutaj bardzo istotny i bardzo widoczny, ponieważ nasz mózg w ogóle nie odpoczywa. Czyli dostarczamy sobie dopaminę, to jest takie powierzchowne, ale z drugiej strony nie odpoczywamy tak, żeby to w długotrwałym procesie było korzystne dla naszego zdrowia.
0: Jak nauczyć siebie takiego przełączania się z działania na regenerację?
1: Po pierwsze, dać sobie przyzwolenie na to, że każdy musi odpoczywać. Każdy potrzebuje chwili relaksu i każdy potrzebuje tego czasu dla siebie. Zadbać o siebie, pójść na masaż, pójść na saunę, pójść na długi spacer, czy też znaleźć sobie dla siebie odpowiednią technikę, nie wiem, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Czasem taka prosta rzecz jak oddychanie metodą 4-7-8. 4 to jest wdech, 7 przytrzymanie wdechu, a 8 to jest wydech. Każdy z nas w internecie może znaleźć coś, co będzie dla niego właściwe i tak jak pan redaktor powiedział, dbać także o dietę i o tych ludzi, którymi się otaczamy.
0: Spontaniczność pomaga w odpoczynku czy go zaburza?
1: Różnie to bywa. To zależy jak zwykle w psychologii. Czasem jest tak, że ta spontaniczność nam pomaga, bo jeżeli spontanicznie pojedziemy nad morzem i będziemy sobie leżeć na plaży przez 3-4 dni, no to pomaga. I będziemy sobie patrzeć tylko na fale i słuchać szumu, to pomaga. Ale z drugiej strony pytanie jest, czy jak pojedziemy spontanicznie nad morze, czy to jest tak, że nasze ciało będzie musiało spędzić, nie wiem, 6-7 parę godzin w trasie i tym samym ono nie odpocznie. I nie odpoczniemy my sami i nasza psychika.
0: Co jest ważniejsze, długość odpoczynku czy jakość?
1: Jakość, zdecydowanie jakość. Długość odpoczynku nie jest ważna. Mówimy, w Japonii stosuje się tak zwane turbodrzemki. Turbodrzemki polega to na tym, że na 20 minut położyć się i przez te 20 minut bardzo dobrze się regenerujemy, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Czyli sposób, w jaki my to robimy, w jaki sposób się regenerujemy, to jest bardziej wartościowe niż to, ile my tego mamy. Bardzo często zwracanie uwagi na to, w jaki sposób, jest ważniejsze niż ile.
0: No dobrze, co możemy zrobić dzisiaj, żeby lepiej odpoczywać? Tak sobie myślę o wyjeździe majówkowym, że trzeba spakować całą ferajnę, cały samochód, zaplanować wcześniej. To wszystko gdzieś tam na miejscu, także mieć plan na to, jak będziemy te dni spędzać. Ta osoba, która to planuje, która się tym zajmuje, może naprawdę poczuć się zmęczona i zupełnie nie odpoczywać od pracy wtedy, kiedy ma wolne i powinna się regenerować.
1: A co by się stało, gdybyśmy któregoś razu po prostu nie pojechali tak jak wszyscy, czy większość Polaków na majówkę, tylko zostali w domu i po prostu zrobili to coś, co nam przynosi radość. Takie zwykłe po prostu, ja to bardzo mocno podkreślam, czyli pójście do lasu i chodzenie bez celu i nie wiem, nawet jak mamy dzieci, znalezienie zadania typu znajdźmy 4 liście z różnych drzew. Bycie, to chodzi o to, żeby ta jedna osoba rzeczywiście mogła odpocząć. My nie zawsze musimy wyjeżdżać i nie zawsze musimy stresować się tym, że nie zapakowaliśmy czegoś. Po prostu czasem lepiej odpuścić, niż sobie dorzucić jeszcze więcej.
0: Krótko na koniec. Takie przejście w fazę odpoczynku, scrollowanie, to jest dobry pomysł czy nie?
1: Absolutnie nie. Nie jest to dobry
0: Niektórzy
1: pomysł.
0: Mówią, że to jest takie odmurzdżenie się, że...
1: To jest odmurzdżenie, ale my cały czas, cały czas nasza głowa jest w procesie pracy, prawda? Często jest tak, że mówi się o tym, no jak oglądam te kotki, pieski, takie urocze, bobaski, to ja się tak relaksuję. Z jednej strony tak, ale to jest bardzo powierzchowne. Czyli znowu mamy tą jakość tego odpoczynku. Najlepiej jednak zachęcam Państwa do tego, żeby poczytać książkę. Nie wiem, znaleźć sobie jakieś nowe hobby. Zrobić coś dla swojego ciała. Nie wiem, jeżeli nie lubimy jogi, to pójść na tą saunę, popływać, pójść w przyrodę. Ale scrollowanie absolutnie z psychologicznego punktu widzenia nie zalecam.
0: No właśnie, zadbajmy o dobry odpoczynek, dopóki mamy wybór jeszcze, bo zdarza się tak, że tak bardzo dużo stresu skumuluje się w naszym ciele, że znalezienie dobrego sposobu na to, żeby odpocząć, będzie o wiele trudniejsze, zwłaszcza przy takim wypaleniu. Agata Dominik, psycholog, gościła w Polskim Radiu Kierowców. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: 10 minut do 15 i sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drogach życzymy sobie wszyscy, żeby już do końca dzisiejszego dnia było tak, jak jest w tym momencie, czyli praktycznie zero utrudnień. Pozostało tylko jedno, droga krajowa numer 31, czyli odcinek Pastuszka-Pniewo na wysokości miejscowości Nowe Czarnowo, czyli województwo zachodniopomorskie, gdzie już przed południem prawdopodobnie bus uderzył w drzewo i niestety też wiadomo od dłuższego czasu, że jedna osoba została ranna. Droga cały czas jest całkowicie zablokowana. Mowa, przypomnę raz jeszcze, o drodze krajowej numer 31. Odwołane już utrudnienia na drodze krajowej numer 72 Tuliszków-Konin w województwie wielkopolskim oraz na drodze krajowej numer 48, czyli Białobrzegi-Stromiec, a dokładniej na wysokości Pietrusina, to już województwo mazowieckie. Natomiast cały czas mogą trwać prace drogowe, już zaglądamy, jakie to są odcinki. Droga krajowa numer 22 Czersk-Starogard-Gdański od 1 maja do 4 maja do 18 dokładnie. Jest to odnowa oznakowania poziomego, a także droga krajowa numer 73 Morawica-Lisów, gdzie należy zwolnić do 40 km na godzinę jeszcze do 15 maja, również do godziny 18, ponieważ tam trwają prace budowlane w ramach inwestycji budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej numer 766. Tymczasem numer do nas 22 513 1111.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Nizica Wielbark. Duży ruch, ale płynie. Szerokości Krzysztof Skii to Warmia. No właśnie, tych aut może być sporo, ale na szczęście na razie na drogach w miarę spokojnie i bezwypadkowo. 5-10 dni a propos odpoczynku. 5-10 tygodni to byłoby bardziej prawdopodobne w Stanach, pisze D-Rex. Pozdrawiamy serdecznie naszego słuchacza ze Stanów Zjednoczonych, a teraz sprawdzamy, jaka pogoda przed nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Noc soboty na niedzielę. W większości kraju niebo pozostanie bezchmurne lub tylko nieznacznie zachmurzone, a co najważniejsze, bez opadów w całym kraju. Jedynie na północnym zachodzie nad ranem chmur przybędzie i tam zachmurzenie może wzrosnąć do dużego, ale nadal bez deszczu. Jeśli chodzi o temperatury nocne, to będą one wyraźnie zróżnicowane w zależności od regionu kraju. Na południu około 4 stopni, na wschodzie i północy około 7, a najcieplej w centrum i na zachodzie, tam do około 10. Nieco chłodniej zrobi się w rejonach podgórskich, tam około 2 stopni, a przy gruncie lokalnie nawet do minus 1 stopnia. I to już sygnał, że w tych rejonach trzeba liczyć się z przymrozkami. A jaka będzie niedziela? Tu bardzo dobra wiadomość. Kontynuacja stabilnej wiosennej pogody w całym kraju. W większości regionów będzie słonecznie i sucho. Jedynie na północnym zachodzie okresami pojawi się więcej chmur, miejscami umiarkowane i duże zachmurzenie, ale nadal bez opadów. Temperatura w ciągu dnia jutro bardzo przyjemna i typowo wiosenna, a miejscami wręcz letnia. Na wschodzie około 22 stopni, w centrum około 25, a na zachodzie nawet do 28.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To są sobotnie wysokie obroty.

0: No i rzut okiem po mapie drogowej. Jak wygląda aktualna sytuacja? Najnowsze informacje ma Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Podobno, kiedy tutaj był jeszcze mój poprzednik Kuba, miał dużo więcej tych informacji. Ja mam ich już zdecydowanie mniej, więc chyba poczytamy sobie tutaj informacje, gdzie mogą was ewentualnie spotkać przebudowy na drogach, bo one jeszcze jednak mimo wszystko cały czas są, cały czas trwają i są te minimalne utrudnienia. Między innymi jest to droga krajowa numer 22 Czersk-Starogard-Gdański, gdzie jeszcze do 4 maja do godziny 18 trwa odnowa oznakowania poziomego. Ale nie ma tutaj żadnej informacji a propos tego, czy trzeba zwolnić, ale wiemy, że na pewno te utrudnienia delikatne tam są. Następnie droga krajowa numer 73 Morawica-Lisów, czyli województwo świętokrzyskie, i tam już trzeba zwolnić do 40 km na godzinę. Wprowadzona też jest sygnalizacja świetlna i prowadzeni jesteście jednym pasem naprzemiennie jeszcze do 15 maja do godziny 18, a trwają tam prace budowlane w ramach inwestycji budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej numer 766. No ale jeszcze służby nie odwołały jednego utrudnienia z dzisiaj. Przypominamy, to Krajowa 31, Pastuszka-Pniewo, ten odcinek, a dokładniej na wysokości miejscowości Nowe Czarnowo, 26 kilometr, gdzie po godzinie 12 bus uderzył w drzewo i droga cały czas jest całkowicie zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
5: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
3: To była reklama.
0: Weekendowe podróże po Polsce, co warto zobaczyć, no i w którą stronę, jeśli nie jedziemy w Tatry. O tym z Łukaszem Nowakiem z Klubu Podróżników Soliści już za kilka minut. Zostańcie z nami.

0: Majówka trwa, weekendowe podróże po Polsce. Łączymy się z Łukaszem Nowakiem z klubu podróżników Soliści. Dzień dobry, Łukaszu.
1: Cześć, dzień dobry, witajcie.
0: Witamy w Polskim Radiu Kierowców. Mamy 20 minut po godzinie 15. Mamy sobotę, jest całkiem przyjemna pogoda. No właśnie, jeśli takie okoliczności przyrody, to i miałbyś trochę wolnego czasu, to dokąd w Polskę byś pojechał?
1: Pojechałbym właśnie tutaj, gdzie teraz jestem, czyli w Beskidach. W Beskidach, dokładnie okolice Żywca i te mniej, powiedzmy, no tak naprawdę pełne miejsca, bo powiemy Szczyrk, jesteśmy w okolicach oczywiście Bielska Białej, no i w Szczyrku prawdopodobnie staniecie teraz w korku na 3 godziny wjazdu do miasta. A jak pojedziecie kawałek dalej, Międzybrodzie Bialskie, Międzybrodzie Żywieckie, Czupel, Magórka, wiele gór w okolicy w Beskidzie Małym, w Beskidzie Niskim. Wiele ciekawych zakamarków i przede wszystkim niezbyt wiele ludzi.
0: Łukasz, podróżowałeś, podróżujesz zresztą cały czas po całym świecie z różnymi grupami. Czy to trochę jest tak, że czasami trzeba zobaczyć cały świat, żeby docenić to, co jest blisko? Bo od jakiegoś czasu już, kiedyś się spotykamy przy różnych okazjach, to opowiadasz mi o tym, że jednak Polska ma fantastyczny potencjał i uwielbiasz odkrywać nowe miejsca w naszym kraju.
1: Zdecydowanie tak. Oczywiście egzotyka zawsze w cenie, szczególnie jeżeli zima, ale dokładnie tak jak dzisiaj. Piękna pogoda, zaczyna się wiosna. Mogę powiedzieć, że w ogóle w Europie, no Polska jest w moim top 3. Ja się z Polski w lecie nie ruszam, bo jest tak wiele zakamarków. Jest czysto, jest bezpiecznie, jest pięknie, mamy świetny serwis wszędzie, więc powiem szczerze, nieraz lądując w Polsce całuję ziemię dosłownie, bo nie doceniamy tego, jak mamy dobrze.
0: No dobrze, ale jest też taka tendencja, że kiedy zaczynają się te wolne dni, weekend długi majowy, później będzie jeszcze czerwcowy, to ludzie jadą głównie na Mazury, nad Bałtyk albo w Tatry. To są takie trzy najbardziej gorące miejsca. Jak przekierować ten ruch? To znaczy, gdzie byś ewentualnie widział jeszcze inne miejsca, które warto odwiedzić?
1: Ja mam taką zasadę, że właśnie w te miejsca, które wspomniałeś, oczywiście jadę, ale przed sezonem albo po sezonie. Tak jak morze, kiedy już wszyscy wyjadą po wakacjach, tak samo Tatry albo na wiosnę, albo kiedy nie ma tych gorących weekendów. Natomiast to są hotspoty i one zawsze nimi będą, bo jest najłatwiej, najbliżej, bo jest promenada, bo są sklepy i restauracje. Natomiast mamy w każdym regionie Polski miejsce, które jest mniej znane i do którego warto pojechać. I tu mogę wymienić kilka takich. Przykładowo, jedziesz na Mazury, to nie jedźmy tam do Giżycka, do Mrągowa, tylko jedźmy na Warmię, w okolicach Olsztyna. Masa wspaniałych, czystych jezior, świetne rzeki. A po drugiej stronie Polski, można powiedzieć po skosie, czyli znowu okolice Zielonej Góry, wspaniały region, również Winnic tutaj bardzo popularny też właśnie z tego powodu. Przemęski Park Krajobrazowy, ogromna ilość jezior. Znowu, wiesz, takie miejsca, o których pewnie mało osób słyszało. Beskidy całym dołem, które później przechodzą w okolicach Wałbrzycha, Jeleniej Góry, w Góry Izerskie. Mamy Pogórze Kaczawskie, wiele mniejszych miejsc, czyli nie jechać do tego hotspotu tylko dlatego, że znamy nazwę, tylko rzeczywiście udać się tam, gdzie są aktywności, które chcemy robić, czyli albo góry, albo jeziora, albo kajaki, albo nie wiem, jazda konna, albo po prostu relaks i błogie nic nie robienie.
0: No dobrze, ale są tacy na pewno, ja też się gdzieś tam do tych osób zaliczam, że wybieramy to, co już znamy i wydanie, jak wyjść z tego wzorca, który zawsze gdzieś tam nam towarzyszy, że weekend majowy, jedziemy tu, później czerwcowy, jedziemy tu. Bo czasami jest pewna obawa, a może mi się tam nie spodoba, a może nie będzie tak fajnie. Ty jednak dużo zwiedzałeś, masz sporo doświadczenia i czasami pewnie też doświadczyłeś takiego oderwania od rzeczywistości, kiedy rzeczy mi się tam nie spodoba, a może

0: Mówiąc, jeżeli szukamy tłumów i koniecznie chcemy stać w kolejkach, oczywiście, że można. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć, jak chcemy ten weekend spędzić i myślę, że to zawsze jest to pytanie, że czy będziemy łowili ryby, czy jedziemy ze znajomymi i chcemy mieć domek w głuszy, czy może chcemy z partnerką albo partnerem pojechać w miejsce, które będzie miało ten miks. Czyli z jednej strony będzie blisko, będzie miało naturę, ale będzie miało też... też zaplecze pełne gastronomiczne przykładowo, no więc można tu wybierać. Oczywiście u nas południe Polski, góry, północ, wiadomo, jeziora, ale też wschód i zachód mają bardzo dużo do zaoferowania. Roztocze, które można połączyć ze Szczecinem. I zwykle, jak mam takie 3 dni, staram się, czy 4 dni, nie być w jednym miejscu, tylko łączyć sobie to i zobaczyć. I zobaczyć Świnoujście, i Szczecin, i przy okazji mieć Roztocze. Albo bazę w Roztoczu, w lesie, w pięknym domku i po prostu jednodniowe wycieczki po okolicy, a przecież wiemy, tyle, ile my mamy historycznych miejsc. Mm. Przypominam, że przez środek Europy, którym jest Polska, przeszła każda możliwa wojna w Europie, co może nie jest jakąś pozytywną informacją, ale jest bardzo wiele pozostawionych muzeów, historycznych miejsc, które można połączyć, więc czy jesteś miłośnikiem historii, czy będziesz miłośnikiem kultury, której mamy przecież bardzo wiele, i regionalizmów, czy po prostu wspaniałej, pysznej kuchni, to w Polsce wciąż są miejsca nieodkryte i ja te szczególnie gastronomiczne smaczki uwielbiam znajdować.
1: No trochę jak myszkowanie po strychu u dziadków, tak opowiadasz o naszym kraju, można znaleźć coś ciekawego. Gdzie w Polsce można poczuć prawdziwe odłączenie od codzienności? O tym sobie jeszcze porozmawiamy. 26 minut po 15:00.

0: pół godziny do 16. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przychodzę z najświeższymi informacjami, że dzieje się niewiele. Mogę powiedzieć tak naprawdę same dobre informacje. Głównie a propos województwa pomorskiego. Wcześniej w samym Gdańsku na wysokości Letnicy mieliśmy naprawdę dość spory korek. To jest Aleja Macieja Płażyńskiego, ale też dochodząca do Letnicy droga krajowa numer 91. Teraz już w zupełności można tam przejechać, na przykład jadąc do Pruszcza Gdańskiego. To jest właśnie ta pierwsza dobra informacja, a druga taka, że odkorkowane są i czyste, jeżeli chodzi o przejazd, te trasy, które mają w zwyczaju być dużo bardziej uczęszczane przez kierowców. Chodzi o S8 w Warszawie oraz o południową obwodnicę Krakowa, czyli autostrada A4. No i teraz z tych może gorszych informacji, wszyscy turyści, którzy wyjechali na majówkę do Zakopanego, czyli do tego właśnie naszego kurortu południowego w górach, no tam jest korek, rzeczywiście dość spory. Droga wojewódzka numer 958, ale też ulica Powstańców Śląskich, czyli te traski, które dochodzą do ronda Dmowskiego. Rzeczywiście jest naprawdę spory korek w tych miejscach. Oraz drogi, które dochodzą do ronda Solidarności, czyli Aleja 3 Maja oraz droga wojewódzka numer 958. I rzeczywiście samochody stoją tam kilkanaście minut, więc warto uzbroić się w cierpliwość. I sprawdzamy jeszcze szybciutko, co się zmieniło na trasach. Cały czas jest utrudnienie na drodze krajowej numer 31. Przypominamy, to województwo zachodniopomorskie. Odcinek Pastuszka-Pniewo na wysokości miejscowości Nowe Czarnowo, 26 kilometr, gdzie droga jest całkowicie zablokowana. Tam po godzinie 12 bus uderzył w drzewo i też wiadomo, że jedna osoba jest ranna, dlatego poza służbami porządkowymi, policją na pewno też pojawiły się służby ratownicze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28 minut do godziny 16.

0: No właśnie, zakochajmy się w Polsce. Łukasz Nowak, Klub Podróżników Soliści. Rozmawiamy o miejscach, ciekawych miejscach poza Mazurami, poza Tatrami i także Bałtykiem. Łukasz, gdzie w Polsce można poczuć prawdziwe odłączenie od codzienności? My dzisiaj rozmawialiśmy z panią psycholog o tym, że nie potrafimy odpoczywać za bardzo, że nie możemy się wyłączyć. Czasami to potrzebna być może nam jest taka terapia szokowa. Są takie miejsca? Tak mi jakoś jako pierwszy do głowy przychodzi Podkarpacie.
1: Wiesz, no, terapia szokowa, no, wiesz, pędzimy, jak się nagle zatrzymamy, to nie wiemy, co mamy z tym wszystkim zrobić, więc wiesz, no, tych miejsc jest dużo, ale ja to zawsze lubię bezpiecznie pojechać w takie miejsce, gdzie też jest mimo wszystko coś do roboty i moim takim miejscem, gdzie najbardziej czuję naturę i tą polskość, są Bory Tucholskie, bo jesteśmy na tak dużym terenie wspaniałych lasów, gdzie mamy ścieżki do jazdy rowerowej. Jesteśmy koło sfornych gaci, małych sfornych gaci. Tam są wszędzie jeziora, więc możemy pływać kajakiem, pływać rowerkami, możemy nie robić nic, możemy jeździć na rowerze, jest cisza, spokój i gigantyczne połasie lasów i jezior, gdzie no, możemy nie spotkać naprawdę czasami nikogo. No, a to tak jak mówisz, druga opcja, czyli to Podkarpacie, no i generalnie jak patrzymy na wschód Polski, no to można powiedzieć znowu, Solina w Bieszczadach będzie opcją popularną, ale jesteśmy na połoninach, no, które są gigantyczne, więc jest tutaj wiele mniej popularnych tras, które można sprawdzić na popularnych aplikacjach, na przykład trekkingowych, i już jesteśmy daleko od ludzi i daleko od tego całego zgiełku, który akurat przetoczy się przez Ustrzyki Górne czy przez Wetlinę.
0: Czyli kiedy są takie długie weekendy, to ty gdzieś wyjeżdżasz, czy zupełnie nie?
1: Wiesz, ja zwykle jak są długie weekendy, to spędzam czas tam, gdzie są właśnie te moje miejsca, nie? Czyli ja jadę, ale zwykle też jadę na trochę dłużej i jestem właśnie w okolicach, wiesz, tej Beskidów, tego bardzo popularnego regionu, ale trzymam się bocznych szlaków, mniej popularnych tras, mniej popularnych szczytów, bo chcę po prostu aktywnie pochodzić, ale nie chcę robić tego w tłumie ludzi.
0: Co Polska ma takiego, czego często nie doceniamy, a widzą to obcokrajowcy?
1: No przede wszystkim mamy różnorodność. Wiesz, to jest bardzo rzadko spotykane, że możesz jednego dnia tak naprawdę dojechać z morza, przejechać przez krainę lasów, krainę jezior, przepięknych, czystych, gdzie nie ma dużych miast, i dojechać w góry, które też są bardzo różnorodne, bo oczywiście Polska, Tatry, każdy powie, ale przecież od Kielc już mamy góry, jeżeli mówimy o ten, powiedzmy, bardziej centralna Polska. Z lewej strony, no to praktycznie od Jeleniej Góry, Wałbrzycha, całego pogranicza czeskiego, a później słowackiego, to są cały czas pasma gór, które przechodzą jedno w drugie. Jest tam nieskończona ilość szlaków. Wiesz, zarówno ja latam na paralotniach, jeżdżę na rowerach MTB. Koronę Gór Polski już zrobiłem dawno temu i powiem ci szczerze, nie mam połowy miejsc na tym paśmie zaliczonych. Więc to jest historia, którą można wałkować w nieskończoność.
0: Dolny Śląsk jeszcze, to jest bardzo ciekawy, różnorodny w ogóle region, bo tam znajdziemy naprawdę ciekawe obiekty i historyczne, i przyrodnicze, więc jeżeli pojedziemy na Dolny Śląsk, to można powiedzieć, że tak wygraliśmy szóstkę w Totka.
1: A wiesz, ile tajemnic tutaj, nie mówiąc już o tym złotym pociągu, który nie wiadomo, czy wciąż jest, ale dawny region, gdzie Hitler budował podziemne miasta, gdzie jest gigantyczna ilość wspaniałych pałaców, zamków, znaczy z Zamkiem Książ. Możemy zacząć z cudownego Wrocławia, z tego Wrocławia możemy pojechać pociągiem w stronę Jeleniej Góry, czy właśnie Wałbrzycha, i w tych rejonach Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Pogórze Kaczawskie, dawny rejon wygasłych wulkanów przecież. Fantastyczne miejsca, kolorowe jeziora, sztolnie zamknięte, kopalnie złota. To ten cały region się mocno też odnowił. Można pojechać do Świeradowa, Tężnie i Solnej. Można rzeczywiście eksplorować też tą bardziej wypoczynkową część. Także naprawdę też Dolny Śląsk uważam, że przez resztę Polski jest stosunkowo mało odkryty.
0: To już tak na koniec. Co dziś najbardziej cię fascynuje w odkrywaniu Polski?
1: Dziś najbardziej fascynuje mnie to, że mamy fantastyczną infrastrukturę i każdy region stawia na swoje. Więc jadąc w dane miejsce, mogę spakować, wiesz, do auta supa, jadę świetną drogą, dojeżdżam pod samo jezioro, z drugiej strony wsiadam na kajak, po drodze jem pieczoną rybę albo smażoną, którą przygotowuje gospodarz, więc uważam, że mamy świetnie przygotowanych właśnie gospodarzy i taką polską gościnność nawet na tych mało uczęszczanych szlakach. I tak naprawdę nie ma złego adresu. I uważam, że Polacy są wspaniali w swoich regionach, są mili, jest bezpiecznie, nie musimy się zastanawiać, wiesz, czy nam zabiorą auto, czy go nie będzie, czy ktoś nas nie napadnie. Po prostu mamy piękny do odkrywania, różnorodny, zielony, kwitnący kraj, który warto odkrywać.
0: No właśnie, odkrywajmy Polskę na nowo, do czego zachęca Łukasz Nowak z Klubu Podróżników Soliści. Łukasz, bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do zobaczenia na szlaku.

0: 10 minut do 16 i sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dokładnie tak, co 20 minut zaglądamy na nasze mapy oraz na oficjalne informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zakończyły się na pewno utrudnienia w województwie pomorskim. W samym Gdańsku częściowo ruch był wzmożony na wysokości Letnicy. Wielu kierowców czekało na przejazd na drodze krajowej nr 91 w Alei Macieja Płażyńskiego. Dobra sytuacja jest w Warszawie, nie ma utrudnień zarówno na S8 czy na ekspresowej dwójce, natomiast nieco więcej samochodów stoi na dojazdówce do stolicy, czyli droga krajowa nr 79, jadąc od Piaseczna. I zaglądamy też do najbardziej popularnego polskiego kurortu górskiego i najbardziej popularnego miejsca, jeżeli chodzi o samą majówkę. Zakopane w centrum miasta, ruch dość spory, samochody ustawiają się głównie na drodze wojewódzkiej nr 958, czyli na ulicy Nowotarskiej. Następnie ruch wzmożony jest na ulicy Powstańców Śląskich, a to dojeżdżając do ronda Dmowskiego. Także dość mocno zakorkowana jest ulica 3 Maja, to cały czas odnośnie tego, co się dzieje w Zakopanem. Też jeden z naszych słuchaczy informował, że odcinek Nidzica-Wielbark, ruch jest dość spory, ale płynie, czyli rzeczywiście tutaj kierowcy mogą przejechać bez większych problemów. Przypomnę raz jeszcze, 22 513 11 11, czekamy na Wasze wiadomości z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tragiczny wypadek na trasie Nowa Karczma Grabówko. O godzinie 14.45 do Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym między miejscowościami Nowa Karczma i Grabówko w powiecie kościerskim. Według wstępnych informacji doszło do czołowego zderzenia samochodu strażackiego jednostki OSP Grabowo-Kościerskie z samochodem osobowym marki Volkswagen. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowano 5 zastępów Straży Pożarnej. Po przybyciu ratownicy zastali oba pojazdy po zderzeniu. W wyniku wypadku poszkodowane zostały 2 osoby podróżujące osobówką. U jednej z nich, mimo podjętej resuscytacji, lekarz stwierdził zgon. Druga osoba została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Strażacy jechali na uroczystości związane z Dniem Strażaka. Żadna z osób podróżujących wozem bojowym nie odniosła obrażeń. Działaniami ratowniczymi na miejscu kieruje komendant PSP w Kościerzynie. Czynności cały czas trwają. To informacja od naszego słuchacza. 7 minut do 16. Yeah.

0: nasz czas.
1: Na zegarze minęła 16.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Najbliższa noc pod znakiem pogodnego nieba i co ważne, bez opadów w całym kraju, jedynie na północnym zachodzie nad ranem przybędzie chmur i tam zachmurzenie może wzrosnąć do dużego, ale nadal będzie sucho. Temperatura w nocy będzie dość zróżnicowana. Na południu około 4 stopni, na wschodzie i północy około 7, a najcieplej w centrum i na zachodzie do 10. Trzeba jednak zwrócić uwagę na rejony podgórskie. Tam zrobi się zdecydowanie chłodniej, temperatura spadnie do około 2 stopni, a przy gruncie lokalnie nawet do minus 1. To oznacza przymrozki. Wiatr w nocy będzie słaby, jedynie na północy i na północnym zachodzie umiarkowany z kierunków południowych, a niedziela przyniesie bardzo dobrą pogodę. I to tylko dobre wiadomości dla tych wszystkich, którzy planują aktywności na świeżym powietrzu. W większości kraju będzie słonecznie i sucho, jedynie na północnym zachodzie okresami pojawi się więcej chmur, ale bez opadów. Temperatury będą wyraźnie wyższe i bardzo przyjemne. Na wschodzie około 22 stopni, w centrum około 25, a na zachodzie nawet do 28. W rejonach podgórskich od 19 do 21, a nad morzem od 20 do 25. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, szczególnie na południu kraju z kierunku południowego i południowo-zachodniego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my jedziemy dalej. 2 minuty po godzinie 16. To jest Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po 16 i sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I niestety musimy powtórzyć informację o tragicznym wypadku na trasie Nowa Karczma-Grabówko. O godzinie 14.45 właśnie do Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym między miejscowościami Nowa Karczma i Grabówko, o czym już mówiłam przed chwilą, czyli w powiecie kościerskim. Według wstępnych informacji doszło do czołowego zderzenia samochodu strażackiego jednostki OSP Grabowo-Kościerskie z samochodem osobowym marki Volkswagen. No i na miejsce zdarzenia oczywiście niezwłocznie zadysponowano 5 zastępów Straży Pożarnej. Po przybyciu ratownicy zastali oba pojazdy po zderzeniu i w wyniku wypadku poszkodowane zostały 2 osoby podróżujące samochodem osobowym. U jednej z nich, mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, lekarz niestety stwierdził zgon. Druga osoba została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Strażacy jechali na uroczystości związane z Dniem Strażaka. Żadna z osób podróżujących wozem bojowym nie odniosła obrażeń. Działaniami ratowniczymi na miejscu kieruje komendant powiatowy PSP w Kościerzynie. No i tam czynności oczywiście cały czas trwają. Warto na to zwrócić uwagę, jeżeli chcecie przejeżdżać na odcinku Nowa Karczma-Grabówko. I też pojawiła się kolejna informacja od służb z drogi krajowej nr 78. To odcinek Rybnik-Gliwice na wysokości miejscowości Nieborowice, województwo śląskie, gdzie samochód osobowy zderzył się z motocyklem i już teraz wiadomo, że niestety jedna osoba jest ranna. Droga jest całkowicie zablokowana od godziny 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.
0: Zagadka. Jeszcze jedna dzisiaj, czyli ja wam podaję podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co chodzi. Kto jest teraz na pokładzie samochodu? Niech zgaduje, wysyła do nas wiadomości tekstowo albo głosowo. Pierwsza podpowiedź jest taka. Niektórzy ignorują ją bardzo długo, aż robi się naprawdę nerwowo. O co może chodzić? Czekam na ruch z waszej strony. Tekstowo albo głosowo. 13 minut po 16.

0: No i w końcu zrobiło się ciepło, można pojeździć na rowerze, pobiegać, pochodzić po górach, generalnie zrelaksować się, ale oprócz tego majówka kojarzy nam się z grillem. Czasami to jest naprawdę sporo kalorii. Co zrobić, by to, co wrzucamy na ruszt, nam nie zaszkodziło? Albo żeby po takim ważeniu się pomajówkowym nie wbiło nas fotel z powodu wyniku, który zobaczymy na wadze. Uważajmy przede wszystkim na dodatki do grillowanych dań. O tym mówi Jakub Maurycz, dietetyk i promotor zdrowego stylu życia.
1: To, czy będzie mięsko, czy ono będzie tłustsze, czy chudsze, czy to jest pierś kurczaka, czy karkówka, tak naprawdę to jest pewna baza kalorii. Ale potem drugie tyle jesteśmy w stanie dołożyć przy pomocy sosów, głównie tych opartych na cukrze i majonezie. Więc moja taka gorąca prośba i apel jednocześnie, aby te mięsa zespolić z jakąś surówką.
0: Źle wyczyszczony ruszt, ogrom tłuszczu czy przepalone jedzenie również nie będą sprzymierzeńcami zdrowego grillowania. Zadbajmy o to, jak przygotowujemy potrawy.
1: Często mówimy nawet o tym, że źle wyczyszczony ruszt z tymi wszystkimi elementami spalonymi, które potem ponownie pod wpływem temperatury ściekają i potem to paruje, no niestety tam jest wiele związków, które działają kancerogennie, czyli rakotwórczo.
0: Badania wskazują, że w majówkę grilluje 8 na 10 Polaków. Całkiem sporo, 80% z nas, więc no nic, trzeba zrobić tak, żeby ten deficyt kaloryczny w miarę utrzymać, jeżeli ktoś się redukuje, i pamiętajmy o tym, że można zjeść sporo mięsa, ale warto też dołożyć warzywa, a sosy to tak sporadycznie, tylko odrobinka. 21 minut po 16. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, niektórzy ignorują ją bardzo długo, aż robi się naprawdę nerwowo. Check engine, ktoś napisał, nie, zupełnie nie chodzi o to. Damian konkretnie. Damian z Chojnic. Nie chodzi o tę kontrolkę. Ale naprawdę jesteście, wiecie co, ja się nie bawię, bo już raz dzisiaj zostało odgadnięte słowo koło zapasowe, a teraz też chyba szybko pójdzie. No więc nie wiem, może podam jeszcze drugą podpowiedź, ale proszę bardzo. To sygnał, że zaraz może być problem, jeśli nic nie zrobimy. Czekam na wiadomości od was.

PRK. Polskie Radio Kierowców. Radio Kierowców.

0: Niektórzy ignorują ją bardzo długo, aż robi się naprawdę nerwowo, a znacie to uczucie. Na pewno wszyscy ci, którzy przysłali wiadomość z rozwiązaniem, znają to uczucie. To sygnał, że zaraz może być problem, jeśli nic nie zrobimy. Daje chwilę oddechu, ale jednocześnie przypomina, że czasu jest coraz mniej. No i mamy sporo odpowiedzi. Słuchamy.
1: Myślę, że może chodzić o rezerwę paliwa. Pozdrawiam Dagmara i Łuka z Czarnej Skani.
0: Pozdrawiamy Dagmara i Łukasza z Czarnej Skani i mamy, zdaje się, jeszcze jednego słuchacza. Halo, halo.
2: Witam serdecznie, PRK. Odpowiadamy na zagadkę. To jest oczywiście kontrolka rezerwy paliwa. Pozdrawiam serdecznie, Marcin z Michałowa.
0: No ciekawe, dlaczego Marcin z Michałowa się tutaj sobie robi takie heheszki. Kontrolka rezerwy paliwa, Damian z Chojnic. Kontrolka paliwa, pisze Iwonka. Pisze jeszcze nasz słuchacz Kamil pewnie. Kamil, kontrolka z bakiem, paliwem, odpowiedź na zagadkę. Na pewno chodzi wam o kontrolkę rezerwy paliwa, to z kolei Magdalena. I mamy jeszcze od Direksa taką samą odpowiedź. I co ja na to? No cóż ja mogę wam na to powiedzieć? Moja współprowadząca Dagmara zawsze mówi, że ja takie trudne układam te podpowiedzi. Dlaczego one są zawsze trudne albo troszeczkę wprowadzające w błąd? No właśnie dlatego, że tutaj praktycznie po pierwszej odgadliście. Brawa, chodziło o kontrolkę rezerwy paliwa. No, prowadzący ewidentnie potrzebuje pojechać na stację benzynową, żeby się doenergetyzować. Tak metaforycznie rzecz ujmując, bo ja już chyba na rezerwie dzisiaj jestem.
3: I dogrillować.
0: Albo dogrillować, tak, taką porządną
3: kiełbaskę
0: zjeść, nawet bym powiedział dwie albo trzy. Ja myślę, że dobra.
3: Dobra, do czterech, ale masz mi nagrać, żebym miała dowód.
0: No dobrze, Emilka, może. Zobaczymy. Koniecznie z musztardą Dijon.
3: Tak? Tak, taką, żeby miała jak najmniej cukru, bo już o tym rozmawialiśmy dzisiaj, że te musztardy to mają cukier.
0: A propos cukru, nie wiem, czy będziemy cukrować, czy nie, bo sytuacja nie. Na drogach jest taka, jaka jest. Posłuchajmy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No niestety to nie są pozytywne wiadomości z dróg. Policjanci ustalili już wstępnie okoliczności wypadku na trasie Nowa Karczma-Grabówko i mówi aspirant sztabowy Piotr Kwidzyński z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.
5: Kierujący Volkswagenem, 21-latek, mieszkaniec powiatu gdańskiego, jadąc samochodem Volkswagen Passat, zjechał na siedmiu pasu ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem marki Scania. W wyniku tego zderzenia kierujący Passatem był zakreszczony, strażacy od razu udzielił pomocy przedmedycznej i niestety pomimo reanimacji ten 22-latek zmarł.
3: Dziękujemy oczywiście za informacje i

0: Szczegóły oczywiście w tym miejscu na pewno przez dłuższy czas nie będzie możliwy swobodny przejazd. Warto mieć to oczywiście na uwadze i w miarę możliwości wybrać objazd. W najbliższym serwisie za 20 minut postaramy się podać, w jaki sposób można ominąć właśnie ten wypadek. Natomiast jeżeli chodzi o zdarzenia na drodze jeszcze, to przypominamy, droga krajowa numer 78 między miejscowościami Rybnik i Gliwice, dokładniej na wysokości miejscowości Nieborowice. Tam jest zderzenie samochodu osobowego z motocyklem. Jedna osoba jest ranna i droga również jest całkowicie zablokowana od godziny 14:40.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No właśnie, jeśli chodzi o informacje drogowe, to spływają od Was także za pomocą naszej aplikacji. Jeśli jesteście świadkami utrudnień drogowych lub też zdarzeń, możecie nam napisać albo opowiedzieć, wysyłając notatkę głosową, i wówczas my te informacje przekażemy innym kierowcom.

0: No i cóż mogę wam powiedzieć? Podpowiedzi były przygotowane. W zasadzie to tylko jedna wybrzmiała i od razu upadła dobra odpowiedź. Do tego jeszcze były śmieszki, heheszki. Pozostałe podpowiedzi no, w ogóle nie miały szansy się pojawić, więc trochę takie patrzę, no obrażone są. No ale nic z tym nie zrobimy. Marcin z Michałowa, który ochoczo bierze udział w naszych zagadkach i zgaduje. Z różnym skutkiem tym razem bardzo szybko nagrał się i powiedział odpowiedź. Jednocześnie ta końcówka była z takim lekkim uśmiechem, więc ja pytałem dlaczego, no i napłynęła odpowiedź.
1: Panie redaktorze, bo to łatwa zagadka była.
0: No bo to już tak na zakończenie miała być łatwa. Tak na przygotowanie do nowego programu. Cały czas oczywiście jesteśmy na wysokich obrotach, moi drodzy. I ma być miło. Ale cieszę się, że bierzecie udział i zgadujecie. Czasami nawet bardzo szybko. Piękna droga, piękna pogoda. 26 stopni. Gosia i Romek pozdrawiają z drogi. Pozdrawiamy i my.

Ręka w kieszeni i Alanis Morissette przed momentem. 13 minut do godziny 17. To jest Polskie Radio Kierowców. Przypominam o tym, że jeśli macie informacje o utrudnieniach, to można pisać albo opowiadać w naszej aplikacji Za Moment Serwis Drogowy.

0: A teraz niespodzianka, Emilii nie będzie, serwis drogowy przeczytam ja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I wracamy do utrudnień. Po wypadku nowa karczma Grabówko. Przed godziną 15 do Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie wpłynęło zgłoszenie o wypadku między miejscowościami Nowa Karczma i Grabówko w powiecie kościerskim. Według wstępnych informacji doszło do czołowego zdarzenia samochodu strażackiego z samochodem osobowym marki Volkswagen. Na miejsce zdarzenia wysłano Straż Pożarną. Po przybyciu ratownicy zastali oba pojazdy po zderzeniu. W wyniku wypadku poszkodowane zostały dwie osoby podróżujące samochodem osobowym. U jednej z nich mimo podjętej resuscytacji stwierdzono zgon. Druga osoba została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Strażacy jechali na uroczystości związane z Dniem Strażaka. Żadna z osób podróżujących wozem bojowym nie odniosła obrażeń. Działaniami ratowniczymi na miejscu kieruje komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie. Czynności trwają. Oprócz tego są utrudnienia na Krajowej 78, odcinek Rybnik-Gliwice w pobliżu miejscowości Nieborowice. To jest województwo śląskie, kilometr 44, zderzenie samochodu osobowego z motocyklem. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana. Utrudnienie powstało około godziny 14.42, przewidywany czas trwania utrudnienia 2 godziny. I także utrudnienia na drodze krajowej numer 31, odcinek Pastuszka-Pniewo w pobliżu miejscowości Nowe Czarnowo, województwo zachodnie pomorskie, kilometr 26, bus uderzył w drzewo, jedna osoba została ranna, droga została zablokowana, utrudnienie powstało około godziny 12.20. I to tyle, więcej informacji, to już 10 po godzinie 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tymczasem cały czas jesteśmy na wysokich obrotach, na zegarze 8 minut do godziny 17. Teraz bardzo przyjemny utwór. Utwór także taki, przy którym bardzo dobrze się jeździ. Teddy Swims w Polskim Radiu Kierowców.

0: pan wszystko wiedzący. Na pewno pan, który wie, jak się pisze przeboje i jak się dobrze śpiewa. To Teddy
1: Jak
0: Sims?
1: Się tatuuje twarz.
0: No tak, ale kiedy zamkniemy oczy i wsłuchamy się w głos, to naprawdę przenosi nas zupełnie inne światy.
1: Tak,
0: Zbyszek Zegler, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Piotrze. Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj.
0: W końcu u mnie.
1: Tak, że się widzimy. Że
0: wywiad
1: się
0: rzeka, bo teraz tak do 22 porozmawiamy?
1: Tak,
0: nie, ja już idę.
1: A, że z tobą. Myślę, że możemy sobie zaplanować to na jakiś chłodniejszy czas, bo teraz
0: tak,
1: szkoda
0: to będą siedzieć. Rozmowy przy kominku.
1: Mm-hmm. Natomiast ja proponuję wiosenne porządki w naszych samochodach, motorach, kamperach, kamperwanach. Szczerze powiedz, przed majówką przeklikałeś sobie komputer, zobaczyłeś, czy ci się nie wyświetla coś tam, czy nie trzeba uzupełnić płynów, czy nie
0: ja
1: trzeba...
0: Ja już byłem przed majówką porządnie, chyba tak gdzieś z 3 tygodnie mm-hmm. i wyświetliło mi się, że trzeba zrobić przegląd A.
1: Mm-hmm.
0: I pojechałem i zrobiłem i wszystko jest dobrze.
1: No i fantastycznie. A my się pozastanawiamy ze słuchaczami, mam nadzieję, dzisiaj zachęcam do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców i z numeru 22 513 11 11, żeby razem się pozastanawiać, co możemy zrobić sami, a z czym musimy lecieć do serwisu, do detailera.
0: Ja kiedyś sam żarówki wymieniłem i działały.
1: Kochany, ja...
0: A kiedyś wymieniłem też w reflektorze, w którym nie trzeba było wymieniać.
1: To raz chyba...
0: Ale dobrze, że już idę do domu.
1: Dzięki.
0: Do usłyszenia.

0: Wesołych świąt majowych, rzecz jasna. Minęła godzina 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim na luzie, wcześniej niż w tygodniu, już o 17 się słyszymy i bardzo się cieszę z tego powodu, dlatego że chociażby temperatury wyższe mogę podawać niż zwykle, jak spotykamy się od godziny 18. W tej chwili najcieplejsze miasta w Polsce to Słubice i Toruń, 26,2 stopnia w cieniu. Najchłodniej w Lesku 16,6. To są teoretyczne wartości odczytywane z termometrów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a odczuwalna temperatura najwyższa w Toruniu 26 stopni, najniższa w Lesku 13. Czyli tak jak teoretycznie, tak i odczuwalna najniższa w Lesku, ale 16,6 do 13, jeżeli chodzi o temperaturę odczuwalną. W nocy, w ciągu najbliższych godzin, bezchmurnie będzie albo zachmurzenie będzie małe. Temperatura minimalna przeważnie od 6 do 10 stopni, chłodniej na południowym wschodzie, czyli na Roztoczu, na Lubelszczyźnie, na Rzeszowszczyźnie, 4-5 stopni tylko. Ale już nie przymrozki, te w rejonach podgórskich. Lokalnie spadek temperatury do minus 1, a przy gruncie do minus 3. Wiatr będzie słaby, na północnym zachodzie okresami umiarkowany z kierunków południowych, a wysoko w Sudetach będzie wiał wiatr porywisty. Słyszymy się w Polskim Radiu Kierowców. Do godziny 22 jedziemy razem w składzie następującym. Emilia Kleszczewska będzie informowała o tym, co na drogach. Wiktor Sudyka realizuje audycję. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Witajcie, dzień dobry, cześć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. I could stay awake just to hear.

0: 9 minut temu minęła godzina 17. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. I to aktywnie słuchacie. Już Direx, nasz stały słuchacz, pisze: dzisiaj chyba mamy motoretro, a nie na luzie. No tacy słuchacze to skarb, tak poinformowani. Direx, tak, ale jest majówka. Marcin Koczyba wypoczywa, więc i on ma na luzie, i my mamy na luzie. Direx tak się zastanawiał, choć może być i na luzie z okazji świąt. Tak właśnie jest, mój drogi. Będziemy się zastanawiać nad tym, jakie wiosenne porządki w naszych samochodach. Emilia, zrobiłaś sobie rachunek sumienia w komputerze, sprawdziłaś a propos wiosny, czy wszystkie komunikaty są, nie wyświetlają się i czy nic nie trzeba zrobić w samochodzie?
1: Wiesz co, nie. Się przyznam, okay. No masz mnie, ale za to zrobiłam bardzo duży porządek w samochodzie, a jeżeli chodzi o kobiety, to my już potrafimy mieć drugi dom w samochodach.
0: Drugą torebkę.
1: Pod tym kątem jest już opróżniony samochód, teraz trzeba tylko go skontrolować. A propos tego, o czym mówisz.
0: Będziemy się zastanawiać, co możemy sami zrobić, z czym trzeba się udać do specjalistów, ale to za czas jakiś. W tej chwili 10 minut po godzinie 17. Skoro jest Emilia Kleszczewska, to są i wiadomości drogowe w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądamy na trasy. Niestety zaczął się robić szczyt, można powiedzieć majówkowy, bo też jest oczywiście weekend i po godzinie 17 albo państwo, kierowcy, wyjeżdżacie w trasy, żeby odpoczywać, no ale róbmy to oczywiście rozważnie i rzeczywiście tutaj apelujemy o ostrożność cały czas, ponieważ sporo jest tych zdarzeń. Zaczniemy od S12, odcinek Kurów Zachód do Kurowa Wschód, a dokładniej na wysokości miejscowości Chrząchówek, to województwo lubelskie, 23 kilometr, gdzie niestety aż 4 samochody osobowe zderzyły się po godzinie 16. Nie ma na razie informacji a propos tego, czy ktoś został poszkodowany w tym zdarzeniu drogowym. Natomiast wiemy, że zablokowana już w tym momencie jest jezdnia w kierunku Lublina. I tutaj jak służby przewidują, do godziny jeszcze 19 przynajmniej będą trwały prace przy sprzątaniu szkód po zdarzeniu drogowym i po ustalaniu konkretnych szczegółów, co tam konkretnie się stało. Droga krajowa numer 78 to Rybnik-Gliwice w województwie śląskim, oczywiście na wysokości miejscowości Nieborowice, 44 kilometr, gdzie samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Wiadomo też, że niestety jedna osoba akurat tam jest ranna i droga cały czas jest zablokowana już tak naprawdę od godziny 15. Ponadto nie kończy się cały czas utrudnienie na drodze krajowej numer 31 Pastuszka-Pniewo na wysokości Nowego Czarnowa w województwie zachodniopomorskim, gdzie bus uderzył w drzewo i też niestety jedna osoba jest ranna, a droga jest zablokowana od godziny 12.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
2: To była reklama.
0: 13,5 minuty temu minęła godzina 17. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jeszcze taki mały suplemencik do oczywiście doskonałego raportu drogowego Emilii. Trwa finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze z Rakowem Częstochowa grają na Stadionie Narodowym, PGE Narodowym w Warszawie. Jest 1-0 po pierwszej połowie, zaczęła się druga. To oznacza, że za około godzinę będzie bardzo ciasno w okolicach Stadionu Narodowego. Dlatego, że wszyscy ci, którzy przyjechali, będą chcieli wyjechać spod stadionu PGE Narodowego, więc to trzeba mieć na uwadze. Będę informował oczywiście wszystkich fanów Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa o tym, jak będzie przebiegała ta druga połowa. Jeżeli padną kolejne gole, to oczywiście was o tym poinformuję. No i jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o stolicę, jeżeli chodzi o nasze komfortowe przemieszczanie się po drogach, no to jutro obchody Święta Narodowego 3 maja w Warszawie, więc na pewno Wisłostrada będzie wyłączona. Powiem o tym za jakiś czas dokładnie.

Dokładnie 20 minut po godzinie 17. Jeżeli chodzi o mecz finałowy Pucharu Polski, to niezmiennie 1-0 wygrywa Górnik Zabrze z Rakowem Częstochowa. Co się zaś tyczy naszego spotkania w Radiu Kierowców, trwa audycja na luzie. I pytam was o wiosenne porządki w naszych samochodach, motocyklach, skuterach, kamperach, kamperwanach. Co możemy zrobić sami? Co robicie sami? Z czym się natomiast udać do serwisu, na myjnie, do detailera? Poradnik i wymiana doświadczeń z udziałem was, słuchaczy. Każdy coś robi po swojemu, każdy ma swoje patenty, a jednocześnie w nowych autach i motocyklach łatwo przesadzić i zrobić sobie kłopot, jak się nie ma wszystkich skilli, nie jest się ekspertem level hard. Co wy robicie przy swoich pojazdach, przy swoich samochodach, przy motorach, przy skuterach? Dajcie znać proszę, jak wyglądają wiosenne porządki, czy już zrobione, czy się przeklikaliście przez komputery, czy wiecie, że wszystko dobrze działa i działać będzie. Jeżeli będziecie się wybierali albo już jesteście gdzieś w drodze, to dobrze by było, żeby to wszystko działało. Zespół Set Smiles to już inny wątek mojej wypowiedzi. Wczoraj występował w półfinale programu Must Be The Music i tak pisze w swoich mediach społecznościowych o tym, co się wydarzyło. Nadal w emocjach, nadal na świeżo. Nigdy nie otrzymaliśmy tyle wsparcia, ile wczoraj. To, jak zaangażowaliście się, drodzy fani, w głosowanie, jest dla nas kosmicznie wzruszające i po prostu piękne. Ilość artykułów, postów, udostępnień, wiadomości na temat naszego występu jest nie do policzenia. Zostańcie z nami teraz. Musimy teraz jakoś to przejść, bo nie dostali się do finału. Nic z tym przecież nie zrobimy. Skończyliśmy drugi album. Wczoraj wyszedł pierwszy singiel z tego krążka. To ten, który zagraliśmy w telewizji. Nazywa się Lustro. Możecie słuchać już tej piosenki wszędzie. I o to w tym wszystkim chodzi, o muzykę. Nie zatrzymujemy się teraz wcale, spokojnie, teraz dopiero się zacznie. No i my w Radiu Kierowców mamy tę piosenkę i ją teraz zaprezentujemy. Set Smiles i Lustro na luzie.

W autach z zeszłego wieku nie pozwoliłbym grzebać nikomu w żadnym zakładzie mechanicznym, ale te nowe autka mają 100 tysięcy mil pełnej gwarancji i nawet mycie i czyszczenie środka przy każdej zmianie oleju, więc nie ma co przy nich robić za wyjątkiem jazdy i dolewania paliwa. Pisze Direx, nasz stały słuchacz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Bardzo dziękuję za ten głos. Zastanawiam się dzisiaj na głos w waszej obecności, jak wyglądają wiosenne porządki w naszych samochodach, motocyklach, skuterach, kamperach. Co możemy zrobić sami, z czym się udać do serwisu na myjnie? Co wy robicie przy swoich pojazdach? Dajcie znać proszę w aplikacji Polskie Radio Kierowców.

0: zachęcam. Będę też dawał rady, podpowiadał, co można zrobić, co warto zrobić, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A Emilia Kleszczewska będzie mówiła nam, jak się teraz o 17.30 i pół jeździ po Polsce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A odnośnie tego, co teraz, co w tym momencie, to na pewno S12 Kurów Zachód do Kurowa Wschód na wysokości miejscowości Chrząchówek, województwo lubelskie. Tam zderzyły się 4 samochody osobowe, ale prawdopodobnie nie ma osób rannych i oby tak zostało, jeżeli chodzi o tą kwestię. Natomiast zablokowana jest jezdnia w kierunku Lublina i taka sytuacja będzie mniej więcej do godziny 19, tak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast w Warszawie w niedzielę, jutro, 3 maja, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej będą musieli liczyć się z bardzo dużymi utrudnieniami w centrum w związku z biegiem Konstytucji 3 maja oraz z uroczystościami państwowymi. Od wczesnych godzin porannych już od 3 zamknięty jest Plac Trzech Krzyży. Od godziny 8 wyłączona będzie także jego północna część wraz z okolicznymi skrzyżowaniami oczywiście. Największe utrudnienia wystąpią między 10 a 13. Wtedy zamknięta będzie cała trasa biegu, która przebiega m.in. przez Aleje Ujazdowskie, Marszałkowską, Nowy Świat i Aleje Jerozolimskie. Liczne linie autobusowe, w tym 107, 111, 116 i tak dalej, kursują objazdami głównie przez Waryńskiego, Aleję Armii Ludowej, Czerniakowską czy też Puławską. Jeszcze informacja, dodatkowo w południe między 12 a 12.30 zamknięty będzie Plac Piłsudskiego z powodu uroczystości państwowych, a po 12.40 możliwe są chwilowe wstrzymania ruchu na ulicy Królewskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ponieważ będzie się działo jeszcze więcej oprócz tego, co Emilia powiedziała, to ja za chwilę powiem, co jeszcze będzie się jutro działo, no między innymi w Warszawie.

Za 21 minut będzie godzina 18. Co zawsze robicie sami przy swoim aucie albo motocyklu, a czego nie podjęlibyście się, bo wiecie, że nie podołacie? Nie wiem, czy ktoś z was próbował na przykład samodzielnie odświeżyć reflektory? Dajcie znać, jak wyszło. W aplikacji Polskie Radio Kierowców, ona się nazywa tak samo jak my, w aplikacji Polskie Radio Kierowców, jeśli jej nie macie, można korzystać z możliwości połączenia się głosowego, czyli nagrać wiadomość głosową bardzo dobrej jakości, polecam. Jest na to cała minuta. Albo można skorzystać z takiej aplikacji, właściwie w naszej aplikacji jest taki fragment, w którym można wpisać wiadomość, jeżeli macie możliwość, jeżeli stoicie, nie prowadzicie akurat, to zachęcam do korzystania też z tego sposobu komunikowania się. Co możemy zrobić sami w dzisiejszych samochodach? No, podpowiadam, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, bo wiosna już dosyć zaawansowana, ale wymiana filtrów kabinowych i powietrza. Jeżeli jest dobry dostęp, to w większości modeli nadal można to zrobić. Jest to stosunkowo prosta operacja, często bez narzędzi i komputer nie krzyczy, że coś się dzieje niedobrego, jeżeli samemu się to zrobi. Efekt? Świeższe powietrze i lepsza praca silnika na pewno. Podobnie, a właściwie jeszcze prościej z czyszczeniem i konserwacją uszczelek drzwi. Często o tym zapominamy, a myślę, że wystarczy silikon w sprayu albo gliceryna, ewentualnie są takie kremy i to chroni przed skrzypieniem. Po zimie też wydaje mi się, że to jest bardzo przydatne, żeby na cały ten letni okres mieć z głowy kwestię tego, czy przy bardzo, bardzo wysokich temperaturach coś się będzie działo z uszczelkami, czy nie. To jeżeli chodzi o moje pomysły, jest ich znacznie więcej i będę wam je dzisiaj jeszcze podrzucał, natomiast jeżeli macie swoje, to dajcie znać, co robicie w związku z tym, że wiosna już bardzo, bardzo zaawansowana, jak powiedziałem. Natomiast obiecałem też dopełnić informacji, wiadomo, że wszystkich nie podamy, na temat wszystkich miast, w których będą się odbywały jutro obchody święta 3 maja, natomiast jeszcze jeżeli chodzi o Warszawę, to chciałbym dodać do tego, co Emilia mówiła w serwisie drogowym o tym, że na Placu Trzech Krzyży się będzie działo, to jutro w południe odbędą się też uroczyste obchody święta Konstytucji 3 maja w Warszawie na Placu Zamkowym, w trakcie których zabierze głos prezydent, ale nie tylko, bo i okolice kancelarii premiera, czyli ten trójkąt Aleja Szucha i wszystkie przylegające do kancelarii premiera pozostałe ulice mogą być zagrożone wzmożonym ruchem, a to dlatego, że można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja z 1791 roku w godzinach 9-17 podczas dnia otwartego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No, rzecz niebywała, nieczęsto jest upubliczniany ten wolumin, więc warto się wybrać, jeżeli ktoś chciałby to zobaczyć na własne oczy. Poza tym wiceminister, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie udział w obchodach święta Konstytucji 3 maja w Krakowie i o godzinie 10 będzie uczestniczył w mszy w intencji ojczyzny w katedrze na Wawelu, następnie złoży kwiaty pod Krzyżem Katyńskim i przejdzie w pochodzie spod Wawelu na plac imienia Jana Matejki, gdzie zaplanowano uroczystości, przewidziano też defiladę pojazdów służb mundurowych, więc w Krakowie też może być jutro ciasno. A to już nowy Bruno Mars. Risk It All nazywa się ta piosenka. Bardzo mocno w klimacie takiego Motown z czasów, kiedy jeszcze Bruno Marsa na świecie nie było. Posłuchajcie, przeurocza balladka. Wydaje mi się, że świetnie pasująca do popołudnia majowego, jak dziś.

0: Zbliża się 17.50, za 10 minut będzie godzina 18. Zachęcam was do dzielenia się swoimi, pochwalenia się swoimi czynnościami, które robicie wiosną, żeby wasz samochód zachowywał się jak najbardziej właściwie. Co poza czyszczeniem i konserwacją uszczelek, wymianą filtrów robicie w swoich samochodach? Dajcie znać proszę w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Bardzo dziękuję też za wszystkie informacje drogowe. Zbieramy je razem z tym, co dostajemy od służb i prezentujemy w raportach, tak jak teraz, co 20 minut, więc wypadło o 17.50, że Emilia Kleszewska zaprezentuje kolejny raport.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnienia są cały czas na S12, odcinek Kurów Zachód do Kurowa Wschód na wysokości miejscowości Chrząchówek. 23 kilometr, gdzie zdarzyły się 4 samochody osobowe, ale nie ma rannych. Zablokowana jest cały czas jezdnia w kierunku Lublina. Taka sytuacja jest od godziny 16.30. Jeżeli chodzi o ten odcinek, do Lublina można dojechać objazdem, tam za miejscowością Ryki, zjechać na drogę krajową numer 48 i później w miejscowości Przytoczno zjechać na drogę wojewódzką numer 809 i tak przez miejscowość Michów dojechać do węzła Kurów Wschód. W tym miejscu wracacie z powrotem na ekspresową 17. Nie widać już natomiast utrudnień, ale służby nie odwołały zdarzenia. Chodzi o drogę krajową numer 78, czyli odcinek Rybnik-Gliwice, w pobliżu miejscowości Nieborowice, gdzie zderzył się samochód osobowy z motocyklem i jedna osoba została ranna. Także od 6 godzin służby są na drodze krajowej numer 31, to odcinek Pastuszka-Pniewo na wysokości miejscowości Nowe Czarnowo na 26 kilometrze, gdzie bus uderzył w drzewo i jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana, widać też, że kierowcy stoją na tym odcinku. Warto zjechać na drogę wojewódzką numer 122 i w miejscowości Krzywin zjechać na S3 na węźle Pyrzyce i ekspresówką dalej spokojnie dojechać do Szczecina. Na sam koniec jeszcze przez kilka godzin zablokowana może być droga wojewódzka numer 224 z Egiertowa do Nowej Karczmy w województwie pomorskim. W pobliżu miejscowości Grabówko samochód osobowy zderzył się z wozem gaśniczym Straży Pożarnej. Zginął 22-letni kierowca osobówki i 20-letni pasażer został ciężko ranny. Warto omijać oczywiście ten odcinek, ponieważ tutaj służby na pewno jeszcze będą pracować przez kilka godzin. Jeszcze na sam koniec za 20 minut podamy informację, ponieważ kierowcy pytają nas o miejscowość Brodowo na drodze krajowej numer 11 i tak rzeczywiście widać tam korek, dlatego lepiej zjechać. I tak jak powiedziałam przed chwilą, za 20 minut podamy konkretniej, co mogło się tam zdarzyć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oprócz tego, co na drogach, bardzo dużo się dzieje w sporcie. Trwa finał Pucharu Polski. Już 2-0 Górnik Zabrze prowadzi z Rakowem Częstochowa. Końcówka tego meczu, 88 minuta, sypnęło żółtymi kartkami, ale jak na razie nie ma czerwonych, więc oba zespoły grają w komplecie. Natomiast jak mecz się skończy, to będą na pewno utrudnienia w okolicach Stadionu Narodowego, ponieważ mecz odbywa się na PGE Narodowym. W Miami dla równowagi, jeżeli chodzi o drugą stronę Oceanu Atlantyckiego, już za kilka chwil zacznie się punktualnie o 18 naszego czasu sprint, do którego kwalifikacje odbyły się wczorajszej nocy. Lando Norris z pole position wystartuje. Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa na drugim polu startowym. Oscar Piastri kolejny z McLarena, tak jak lider dzisiejszego ścigania. Oscar Piastri na trzecim polu startowym. Charles Leclerc z Ferrari na czwartym. Za nimi Max Verstappen, który na pewno w sprincie będzie próbował pokazać, że jest najszybszy. George Russell, dotychczasowy hegemon i lider klasyfikacji z Mercedesa na szóstym polu startowym. Na siódmym Lewis Hamilton, też podrażniona ambicja kierowcy Ferrari. Później Alpine, bardzo wysoko, na ósmym miejscu Franco Colapinto i Isaac Adjar z Red Bulla oraz Pierre Gasly zamykają pierwszą dziesiątkę. No, ściganie w tych innych warunkach w sprincie to zupełnie inne emocje. Też będę informował na bieżąco, co tam się będzie działo. A jeszcze dzisiaj mamy mecz z udziałem być może od samego początku polskiego zawodnika, czyli w La Liga zagra Barcelona i Osasuna, to będzie wyjazdowy mecz Barcelony, czyli Osasuna-Barcelona i to jest mecz, który się zacznie o 21:00, także będziemy mieli o czym informować Was na bieżąco, a mam nadzieję, że będziemy też rozmawiali o tym, co robicie przy swoich samochodach, żeby wiosną auta miały się jak najlepiej, żeby jak najlepiej się sprawowały, żeby w taki czas jak teraz nie zastanawiać się nad tym, czy jechać do serwisu, czy robić coś, co robi się w awaryjnym trybie, czy po prostu jechać, bo będziemy bardzo dobrze przygotowani. I czy robimy to sami, czy udajemy się do serwisu, to też jest rzecz, którą warto sobie zaplanować. Ciekaw jestem, czy wy takie przemyślenia też mieliście i czy takie rzeczy też zrobiliście. Za chwilę Red Hot Chili Peppers u nas, już właściwie Scar Tissue i nowa piosenka Dawida Podsiadło. Sezon się nazywa. Doprowadzą nas do godziny 18:00. O 18:00 pogoda.

0: To właśnie najnowsze nagranie Dawida Podsiadło, Sezon, a to właśnie minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchajcie, Polskiego Radia Kierowców, trwa audycja na luzie. Skoro minęła godzina 18, to sprawdzamy, w jakich okolicznościach pogodowych dzisiaj podróżujemy. Najcieplejsze miasto w Polsce w tej chwili to Szczecin, 26 stopni, najchłodniejsze Hel, 16,3. Odczuwalna najwyższa w Szczecinku, 26 stopni, a najniższa w Helu, na Helu 12 stopni. Nieduża różnica, 16,3 na termometrach, 12 odczuwalna, chociaż jakby była taka sama jak na termometrze, to by było jeszcze przyjemniej. Jutro w dzień na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północnym zachodzie będzie troszeczkę większe zachmurzenie, do umiarkowanego, później także i duże, ale prawdopodobnie bez opadów. Synoptycy nie przewidują, żeby cokolwiek padało jutro z nieba. Temperatura maksymalna, uwaga, 22 stopnie najchłodniej, do 26 na wschodzie i od 25 do 28 na zachodzie kraju. Chłodniej będzie tylko miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, ale i tak około 20 stopni. I to są te wartości teoretyczne, nie mówię o odczuwalnej temperaturze. Wiatr przy tym słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty. Przeważnie będzie wiał z południowego zachodu, nad morzem z północy, wysoko w Sudetach będzie porywisty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W aplikacji Polskie Radio Kierowców pytacie m.in. o drogę, za chwilę powiem, jak jechać. Też pojawiają się pozdrowienia, pozdrawiam wszystkich słuchających. Zbyszek Zegler, kłaniam się, do 22 jedziemy razem.

0: 10 minut temu minęła godzina 18, to idealny czas na to, żebyśmy dowiedzieli się, co dzieje się na drogach, ale oprócz tego, że dowiemy się za chwilę od Emilii Kleszczewskiej, to jeszcze ja mam informację dla Łukasza z Kaszkaja. Hej PRK, prosimy o info o trasie Sulejów-Opatów, ekipa wracająca z Łodzi. Drogi Łukaszu, droga ekipo, proponuję 74 przez Koliszowy, Jacentów, Rozgół, Bobrze, Miedzianą Górę i Łagów. Nie polecam 42 przez Końskie i Skarżysko-Kamienną, bo niby o kilometr krócej, ale więcej zakrętów i jedzie się ponad 10 minut dłużej, więc to tyle, jeżeli chodzi o trasę Sulejów-Opatów. Jeżeli chodzi o mecz STS Pucharu Polski, Górnik Zabrze wygrał 2-0 z Rakowem Częstochowa, więc Puchar Polski jedzie na Śląsk. Mecz odbywa się na stadionie PGE Narodowym. Odbywa, mimo że się skończył, no bo jeszcze ceremonia dekorowania, więc dopiero za kilkanaście minut będzie wokół tego obiektu pewnie wzmożony ruch. A co poza tym na drogach, Emilio?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A poza tym pytaliście nas wcześniej, co się dzieje w miejscowości Brodowo na drodze krajowej numer 11 za Środą Wielkopolską. I też słuchacz nas bardzo dobrze informuje, co się tam zdarzyło. Na wysokości właśnie Brodowa jest zdarzenie osobówki, tak oczywiście chciałam powiedzieć. I jesteście tam kierowani w tym momencie ruchem naprzemiennym. Natomiast widać, że rzeczywiście tam już tych utrudnień większych nie ma. Rzeczywiście ruch jest w miarę płynny. Nie powinno być dlatego większych zmartwień a propos tego, czy dojedziecie gdzieś na czas, ale jeżeli macie oczywiście taką chęć, to można tą drogę krajową numer 11 również ominąć. Natomiast autostrada A4 to węzeł Wądroże Wielkie do węzła Budziszów na 108 kilometrze. Tam jest awaria samochodu ciężarowego i zablokowany jest na pewno jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Jeżeli jedziecie, to jest informacja sprzed godziny jeszcze 17 tak naprawdę. Natomiast dobre informacje są z drogi krajowej numer 78, odcinek Rybnik-Gliwice. Na wysokości miejscowości Nieborowice tam samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba jest ranna. Jeżeli chodzi o dobrą informację, to można powiedzieć, że już krajówka jest odblokowana, a wcześniej 78 była całkowicie zablokowana już tak naprawdę od godziny 14. Natomiast cały czas są jeszcze utrudnienia na S12 oraz na drodze krajowej numer 31. A propos tej pierwszej trasy, to węzeł Kurów Zachód do węzła Kurów Wschód na wysokości miejscowości Chrząchówek, gdzie zablokowana jest jezdnia w kierunku Lublina, a droga krajowa numer 31 to odcinek Pastuszka-Pniewo na wysokości Nowe Czarnowo tej miejscowości i tam droga jest też całkowicie zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz wyjątkowo, absolutnie wyjątkowo, to się nigdy więcej nie powtórzy, pozdrowienia dla dwóch Wiktorii. Dwie Wiktorie pozdrowione przez PRK Polskie Radio Kierowców w Naluzie, dokładnie 13,5 minuty po godzinie 18. Zachęcam do korzystania także w takich nietypowych sprawach z aplikacji.
2: Skąd te dwie panie Wiktorie, bo tu jest nawet dodane.
0: Proszę pozdrowić dwie Wiktorie, ja nie mam takiej
2: informacji. Z
0: kortu
2: tenisowego, na końcu jest jeszcze.
0: Tak?
2: No, na tenisie są Wiktorie.
0: To ja nie widzę tego akurat, ale jeżeli tak jest, jak mówisz,
2: Nie kłamię, obiecuję ci.
0: No, to nie wątpię, tylko ja nie mogę cały czas tego
2: odnaleźć.
0: Przeczytać i odnaleźć w naszej aplikacji. Natomiast zachęcam do korzystania z niej. Piosenka dla dwóch Wiktorii, nowe nagranie, Marshmallow, Where We Go. Robert Killen powiedział, że to takie trochę nowoczesne country. Posłuchajmy, sprawdźmy. Nie do końca się z tym zgadzam, ale nie od tego jestem. Posłuchajmy tej piosenki 14 minut po godzinie 18 w Naluzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

21 minut temu minęła godzina 18. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Przenosimy się do Miami, tylko myślami. Trwa sprint do jutrzejszego Grand Prix w Miami. Lando Norris na czele. Oscar Piastri dołączył, czyli dwa McLareny z przodu. Charles Leclerc na trzecim miejscu w tej chwili. Kimi Antonelli i George Russell na czwartym i piątym miejscu. Max Verstappen cały czas szósty. Lewis Hamilton siódmy. Pierre Gasly z Alpiny na miejscu ósmym. Alpine też na miejscu dziewiątym. Franco Colapinto. No i Isaac Hadjar jest na miejscu dziesiątym. Ciekawostek, nadal jedzie Fernando Alonso i Lance Stroll, czyli Astony Martiny, wyjątkowo nie na poboczu, tylko jadą, ale już prawie 50 sekund za liderem. Lando Norris na czele, trwa sprint do jutrzejszego Grand Prix. Każdy punkt się liczy, warto mieć na uwadze. Jeżeli ktoś śledzi Formułę 1, to wie, że to jest bardzo emocjonujący moment. I przy okazji kolejne informacje na temat tego, jak się prezentują po poprawkach bolidy i po tej miesięcznej przerwie. Jeżeli chodzi o aplikację Polskiego Radia Kierowców, dzień dobry, pozdrawiamy z drogi Ustka-Gdańsk, nie wiem kto, a Aga, Lilka, Max i Rafał. Pozdrawiamy was bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o prośbę muzyczną, spróbuję spełnić, ale nie obiecuję. Natomiast teraz dla wszystkich, bez względu na to, czy ktoś się spodziewał, czy nie, Interpol u nas, My Desire.

0: No i zakończył się sprint w Miami. Lando Norris wygrał, Oscar Piastri drugi, czyli dwa McLareny na czele, Charles Leclerc z Ferrari trzeci, Andrea Kimi Antonelli czwarty, w Mercedesie George Russell piąty, jego kolega zespołowy Max Verstappen z Red Bull Racing na miejscu szóstym, a Lewis Hamilton siódmy, Pierre Gasly ósmy, jego kolega z Alpine Franco Colapinto dziewiąty, a dziesiątkę zamykał Isaac Hadjar z Red Bull Racing, czyli teoretycznie kolega, gdyby się kolegowali z Maxem Verstappenem. Minęła godzina 18:30. Natalia, mój Boże. Emilia.
1: Ale wiesz co, już któraś osoba.
0: Nie
1: chyba
0: wiem
1: mi pasuje.
0: Dlaczego.
1: Chyba tak. Mi pasuje.
0: A masz gdzieś tam na drugie, trzecie czy coś?
1: Nie, już właśnie nie pamiętam, komu to mówiłam.
0: Chyba
1: albo
0: mnie,
1: możesz...
0: bo ja znowu, ja mam wrażenie, że już do ciebie mówiłem, Natalia.
1: Możesz mówić Anna na drugie.
0: Anna.
1: Jak chcesz jeszcze trzecie, też ci mogę podać.
0: Podaj.
1: Rita?
0: A tak, oczywiście, że tak.
1: No, chyba my o tym rozmawialiśmy. Mm-hmm,
0: tak. Dobrze, w każdym razie. Emilia Kleszczewska i raport z dróg.
2: PRK, Polskie Radio.

0: kierowców.
1: Wyjeżdżamy ponownie na drogi majówkowe. Jeżeli chodzi o to, gdzie cały czas rzeczywiście powrót do domu lub wyjazd na wasze majówkowe grille, czy też inne przyjemności, gdzie ta droga może być nie do końca komfortowa. A4 na pewno to jest. Tam awaria pojazdu osobowego między węzłami Wądroże Wielkie do węzła Budziszów na 108 kilometrze, gdzie zablokowany jest cały czas jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. I tak jak informowały służby, mniej więcej o 18 miały zakończyć się te utrudnienia, ale jak widać i słychać, troszeczkę nam się przedłużają te prace służb na, przypomnę, autostradzie A4. Natomiast jeżeli chodzi o to, gdzie już możemy przejechać na pewno, i też o tym mówi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to droga krajowa numer 78, czyli odcinek Rybnik-Gliwice na wysokości miejscowości Nieborowice, gdzie wcześniej już po 14 zderzył się samochód osobowy z motocyklem i droga była całkowicie zablokowana. Jeżeli chodzi o jeszcze cały czas aktualne utrudnienia, S12 Kurów Zachód do węzła Kurów Wschód, tam mamy problemy z przejazdem w kierunku Lublina oraz droga krajowa numer 31 Pastuszka Pniewo na wysokości miejscowości Nowe Czarnowo, i jeżeli chodzi o ten odcinek, droga również jest całkowicie zablokowana. Na sam koniec jeszcze zaglądamy szybciutko na mapy, jadąc z Gdańska w kierunku Grudziądza czy na przykład Torunia spotkacie problemy z przejazdem na wysokości miejscowości Bobrowiec. Też kierowcy informują, że jest tam zdarzenie drogowe i rzeczywiście na A1 ustawia się coraz więcej samochodów.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja nieustająco pytam, czy robiliście wiosenne porządki w swoich samochodach, motocyklach, skuterach, kamperach? Co robicie przy swoich pojazdach? Czy robicie coś poza takimi serwisami, serwisowymi pracami, które wykonuje się w specjalistycznych miejscach? Czy nic nie robicie, bo i tak jak wszystko zrobią, to nie ma co dalej grzebać? Czy może zanim pojedziecie na przegląd, to robicie coś sami? Czy wymieniacie filtry na przykład, czy czyścicie sobie i konserwujecie uszczelki, albo może odkurzanie i pranie takie gruntowne. Ja polecam jeszcze mycie szyb od środka, bardzo poprawia widoczność, bardziej niż większość z nas kierowców bierze to pod uwagę. Szczególnie jak jest bardzo słoneczna pogoda, to nie pojawiają się żadne refleksy. Jestem po takim gruntownym myciu i powiem wam, że naprawdę jest efekt bardzo mocno zadowalający. Co robicie przy swoich samochodach na wiosnę? Piszcie w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Możecie też, jak jesteście ewidentnie antyapkowi, korzystać z aplikacji, z numeru telefonu 22 513 11 11. Ale aplikacja jest naprawdę fajna, więc dlatego polecam, bo można się i nagrać głosowo, i można nagrać też, nie nagrać, tylko napisać wiadomość tekstową. Zachęcam, myślę, że naprawdę warto.

wspaniałej dziewczynie śpiewał Harry Styles. Golden za 18 minut będzie godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo się cieszę, że aktywnie słuchacie, korzystacie z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Polecam informowanie innych słuchaczy, innych kierowców i kierowczynie o tym, co wy widzicie na swojej trasie. Taką wiadomość przeczytam teraz. Witamy muzyczną muzyczne PRK. Uwielbiamy to nowoczesne country. To w odniesieniu do utworu Marshmallow, zdaje się. Dzięki dla Emilki i Zbyszka. Dziękujemy również i wszystkich wokół za waszą robotę. Jeszcze Wiktor z nami jest. W tym czasie wiosennym za uśmiech do mikrofonu i słuchaczy. No zawsze. Życzymy odpoczynku jeszcze w ten weekend i życzymy radości w waszym studiu i poza nim. Pozdrawiamy cieplutko Jędrula i Beata wraz z ekipą majówkową. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, bawcie się dobrze i odpowiedzialnie oczywiście. Jeżeli chodzi o informacje na temat bieżący, czyli finału Pucharu Polski w piłce nożnej, gratulujemy oczywiście piłkarzom i fanom Górnika Zabrze. Jedźcie teraz bezpiecznie na Śląsk z PGE Narodowego. Właśnie widzimy, że tam jest dosyć mocno napięta sytuacja, jeżeli chodzi o wszystkie dojazdowe drogi, więc bezpiecznego podróżowania po ulicach Warszawy, a później i po wszystkich tych, którymi dostaniecie się do swoich domów. Jeżeli chodzi o wiosenne porządki w naszych samochodach, przy motocyklach, skuterach, kamperach, cały czas pytam, co robicie przy swoich pojazdach, bo ja jestem świeżo po myciu szyb od środka i polecam takie rozwiązanie, nawet jeżeli już gdzieś pojechaliście, a nie zrobiliście tego, to wydaje mi się, że bardzo fajnie będzie, jak w wolnej chwili zrobicie to i zobaczycie, jaka jest różnica. Oczywiście kontrola ciśnienia w oponach czy stanu bieżnika to na pewno przed poważniejszą drogą każdy ma w DNA właściwie i każdy kierowca robi to odruchowo, ale jeszcze czyszczenie czujników, parkowania czy kamer też wydaje mi się, że warto zrobić, żeby nie pikało bez sensu. No i konserwacja felg i opon to też rzecz, która bardzo jest przydatna i bardzo wskazana, jeżeli ktoś tego nie zrobił, no to nie ma co czekać do serwisu dużego, tylko warto samemu się poprzyglądać, czy przypadkiem nie trzeba czegoś tam zrobić, bo po wymianie opon na letnie wcale nieczęsto się zdarza, żeby serwisy same z siebie wyczyściły felgi, czy sprawdziły, czy nie trzeba wymienić klocków na przykład. Także to są rzeczy, które też warto zrobić. Czy coś jeszcze robicie? Dajcie znać w aplikacji Polskie Radio Kierowców, ewentualnie 22 513 11 11. Jeśli wolicie nagrywać się, jest nasza automatyczna sekretarka, która bardzo dobrze sprawdza się też w takich sytuacjach. Nie pamiętam kto, bo dosyć dużo wiadomości od was napływa, ale ktoś prosił o Sabrinę Carpenter. No to Tears teraz, łezki, ale oczywiście łezki szczęścia u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Zbliża się 18.50, za 11 minut będzie 19. Czytam w aplikacji Polskie Radio Kierowców dużo informacji. Jedna szczególnie mi się podoba. Pepus 93 napisał: najlepiej jak można, zamiast sprzątać, bo pytam o to, co robić w ramach wiosennych porządków przy samochodzie czy przy motorze. A Pepus napisał: zamiast sprzątać stare, kupiłem żonie nowe. Jeepa Avengera 4XE, wczoraj przetestowany w lalikach, napędy działają, może jakaś propozycja, gdzie się wybrać takim samochodem, żeby go nie uszkodzić, a żeby dzieciaki miały frajdę. No i tata też. No, elektrykiem z napędem na cztery koła, to na przykład na terenie toru Modlin mamy dwa niezależne tory offroadowe z ciekawymi próbami. Brud wodny jest, mostek, trawersy, wzniesienia. Natomiast jeżeli chodzi o południe Polski, bo skoro w lalikach testowaliście, to pewnie bardziej tam na południu Polski urzędujecie. Myślę, że Olszyna Motopark to może być dobry kierunek. Jeden z największych w Polsce obiektów offroadowych. Tam jest 50 hektarów do przemierzenia, więc może tam. Jest położony w okolicach Olszyny, rzecz jasna. Łatwy dojazd za czwórki. Spróbujcie, może tam temu Avengerowi będzie dobrze. Polecam i zachęcam do sprawdzenia, jak dojechać wszędzie indziej. Jest już Emilia Kleszczewska, minęła 18.50, sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No oczywiście bardzo się cieszymy, że mimo iż majówka i mimo, że ten odpoczynek jest, to spędzacie wolny czas z nami, z Polskim Radiem Kierowców, ponieważ podajecie też cały czas informacje na bieżąco.
3: Witam Radio Kierowców. Chciałem powiedzieć, że droga S12 z 17 w stronę Lublina nie jest całkowicie zablokowana. W tej chwili dostępne są dwa pasy, bo wypadek, o którym mówicie, wydarzył się w miejscu zjazdu z trasy z Radomia w stronę Lublina i tam jest miejsce, w którym pasów jest dostępnych 4, dwa pasy wolnym, co prawda, ale jednak możliwym do przebycia tempie są wolne, dwa prawe pasy na tą chwilę. Pozdrawiam, Kuba z Kijanki z rodziną.
2: Dziękujemy oczywiście bardzo za informację, za sprostowanie, a raczej dopowiedzenie tego, jak wygląda cała sytuacja właśnie w drodze do Lublina. I jeszcze krótka informacja, jeżeli chodzi o utrudnienia. Cały czas nie zakończyły się prace na autostradzie A4. To odcinek węzeł Wądroże Wielkie do węzła Budziszów, gdzie była awaria samochodu ciężarowego. I zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca od godziny 16.50. Jest taka sytuacja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niespełna 8 minut pozostaje do godziny 19. Po 19 kolejne informacje, kolejne piosenki, a już za chwilę nowy utwór Raya Daltona, który ma wszelkie prawo myśleć, że będzie miał przebój lata w tym roku. Piosenka się nazywa I Just Wanna Be Happy i naprawdę warto na nią poczekać. Polecam, tak samo jak i na kolejne utwory, które dedykuję wam wszystkim słuchającym w tej chwili Radia Kierowców. Pamiętajcie o aplikacji Polskie Radio Kierowców i o naszym numerze telefonu 22 513 11 11.
4: Reklama.
5: Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.

0: Zbliża się 19, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Ekscytowałem się sprintem dzisiejszym, który godzinę temu wystartował w Miami, jeżeli chodzi o Formułę 1. No, dosyć śmiała opinia na temat tej królowej motosportu. Jeden z naszych słuchaczy napisał w aplikacji Polskie Radio Kierowców tak: wyścigi F1 przestały być sportem w latach 90. Teraz to tylko uwaga w niepopełnianiu błędów, jakby oglądać wielką pardubicką, kiedy wszystkie konie są klonami zeszłorocznego zwycięzcy. Wcale mnie nie zdziwi, jeżeli za kilka lat zaczną używać zdalnego sterowania zamiast bezpośredniego prowadzenia bolidów, w końcu tak bezpieczniej. No, ciekawa opinia, bardzo dziękuję. D-Rex jest jej autorem. Absolutnie się nie zgadzam, ale o 22 dzisiaj kwalifikacje do jutrzejszego Grand Prix. Zobaczymy, czy rzeczywiście będzie aż tak bardzo bezpiecznie. Minęła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czas na sprawdzenie, w jakich warunkach pogodowych przemieszczamy się w tej chwili po Polsce. Najcieplej jest w Słubicach, 26 stopni o 19. No, o taką pogodę walczyliśmy. Najchłodniej w Gdańsku, 13,9. Jeżeli chodzi o odczuwalną temperaturę, najcieplej w Świnoujściu, 26 stopni. Najchłodniej w Helu na Helu, 11 stopni. Ciśnienie bardzo wysokie. Jeżeli ktoś jest meteopatą albo zwraca uwagę na takie rzeczy, może przytkać w uszach, bo 1016 najniższe w tej chwili w Świnoujściu, 1020 prawie 2 hektopaskale w Lesku. Tak wychodzi na to, że będzie się kształtowało jeszcze przez najbliższe godziny. Na bardzo wysokim poziomie ciśnienie atmosferyczne. Jutro w dzień na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Jedynie na północnym zachodzie wzrośnie do umiarkowanego i dużego, ale nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni na wschodzie i od 25 do 28 na zachodzie kraju. Chłodniej tylko nad morzem i w podgórskich rejonach około 20 stopni. No ale będzie naprawdę jutro bardzo ciepło i prawie że bezchmurnie albo z małym zachmurzeniem na przeważającym obszarze kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, odbywa się za sprawą Emilii Kleszczewskiej. Już za 8 minut kolejny raport z dróg Wiktora Surdyki, który realizuje całość. A ja was prowadzę. Do 22 jedziemy razem. Zbyszek Zegler. Cześć, dzień dobry, czołem.

0: Prawie 10 minut po godzinie 19. TSA, proceder ostatni przejaw aktywności fonograficznej. Więcej już chyba nie będzie, bo przecież nie ma Andrzeja Nowaka. Proceder za nami, zresztą tak się nazywała też ta płyta. Polecam na marginesie. Przed nami raport z dróg, ale wcześniej pytanie od was.
1: Witam, Darek z tej strony. Mam prośbę, podpowiedzcie, jak wygląda A1 z Gdańska do Piotrkowa. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również bardzo serdecznie. A1 zasadniczo przejezdna, z wyjątkiem zatoru w miejscowości Kornatka, gdzie jest ograniczenie spowodowane wypadkiem w stronę Piotrkowa właśnie, więc tam, Darku, niestety szykuje się postój. Ale później i wcześniej zieleniutka A1, więc nic tam się nie powinno, miejmy nadzieję, poza tym jednym przestojem wydarzyć. Potwierdzasz, Emilia?
2: Oczywiście, no komu wierzyć jak nie tobie?
0: Posłuchajmy, co dzieje się na pozostałych drogach w Polsce.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Odnośnie tych oficjalnych informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, cały czas jest utrudnienie na autostradowej czwórce, a także na S12 oraz na drodze krajowej numer 31. Pierwsza informacja dotyczy odcinka węzeł Wądroże Wielkie do węzła Budziszów, gdzie była awaria ciężarówki i cały czas jest blokada jednego pasa jezdni w kierunku Zgorzelca. Natomiast S12 to Kurów Zachód, węzeł Kurów Wschód na wysokości miejscowości Chrząchówek, gdzie było zderzenie 4 samochodów osobowych. Nie ma osób rannych, to jest oczywiście ta dobra część informacji. Natomiast tak jak piszą służby, zablokowana jest częściowo jezdnia w kierunku Lublina. Podkreślam częściowo, ponieważ już jeden z naszych słuchaczy oczywiście tutaj doprecyzował, że częściowo pasy na S12 pozwolą nam, aby dojechać do Lublina. Natomiast droga krajowa numer 31 to odcinek Pastuszka-Pniewo na wysokości Nowego Czarnowa, gdzie bus uderzył w drzewo już tak naprawdę po godzinie 12. Wiemy, że jedna osoba jest ranna i cały czas przez tych wiele godzin droga jest zablokowana, co zresztą też widać na mapach, ale możecie dawać znać oczywiście, czy stoicie tutaj w korku, czy jednak może ten odcinek drogi krajowej numer 31 jest już przejezdny. A jeszcze dokładnie zaglądamy sobie na mapy i patrzymy, co się dzieje po godzinie 19. Zaczyna się korkować droga ekspresowa, dokładniej S7, przed samym wjazdem do Krakowa i rzeczywiście tutaj jest coraz więcej samochodów. Też jest krótka informacja, że jest tam jakieś zdarzenie drogowe. I trudniejsza jest droga z Gdyni do Grudziądza, czyli za Starogardem Gdańskim ustawia się cały czas dość sporo samochodów, dokładniej na wysokości miejscowości Bobrowiec.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To ja jeszcze tylko dodam, że Kornatka to jest 93 kilometr trasy A1 między węzłami Pelplin a Kopytkowo. To informacja dla Darka, który pytał, jak z Gdańska jedzie się A1 do Piotrkowa Trybunalskiego. No właśnie tak, że w Kornatce był wypadek i to jest 93 kilometr A1.

20 minut temu minęła godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Informuję na bieżąco o tym, co się dzieje w świecie sportu. Bardzo dużo się dzieje. Kilka minut temu skończył się pierwszy półfinał w snukerowych mistrzostwach świata. Sensacyjnie się skończył. Sean Murphy jest pierwszym finalistą, bo pokonał 17-15 Johna Higginsa, który niemal przez całe spotkanie prowadził. Czy jutro w finale Magic z Harlow, czyli Sean Murphy, właśnie spotka się z Markiem Allenem, czy z Chińczykiem Wu Yize, okaże się dzisiejszej nocy, bo na 20 zaplanowano ostatnią sesję drugiego półfinału. No, nie będę informował siłą rzeczy o tym, bo do 22 się słyszymy, ale mogę poinformować o tym, że cały czas zbieram od Was informacje na temat tego, jak można zadbać o swój samochód wiosną. Już podpowiedziałem kilka swoich patentów, bo wydaje mi się, że naprawdę warto wymienić filtry samemu, kabinowe i powietrza, wyczyścić uszczelki w drzwiach po zimie, konserwować je oczywiście specjalnymi preparatami, czy silikonem w sprayu, czy gliceryną, czy takim kremem do uszczelek. Warto, ponieważ nie tylko zimą, kiedy przymarzają uszczelki do otworów drzwiowych, ale i latem, kiedy są bardzo wysokie temperatury, trzeba o nie dbać, żeby później, jak się będzie sprzedawało, to nie trzeba było się z tego tłumaczyć. Odkurzanie, pranie tapicerki, rzeczy off-course'owe, oczywiste. Czyszczenie czujników parkowania i kamer, konserwacja felki, opon, kontrola ciśnienia oczywiście w oponach, no sprawdzenie, przeklikanie się przez cały komputer, żeby sprawdzić, czy tam coś nie wyskoczyło, zawsze dodaje pewności siebie, jak już się wsiądzie do samochodu i ma się pokonać jakąś dłuższą trasę. Piszcie, jak wam się jedzie z Polskim Radiem Kierowców w aplikacji Polskie Radio Kierowców, albo nagrywajcie się jeszcze chętniej, tak jak Darek skorzystał kilka chwil temu, który jedzie, pewnie jeszcze jedzie, ale trochę postoi na jedynce, bo jest jedno utrudnienie, o którym już mówiliśmy. Korzystajcie proszę z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Jest cała minuta na nagranie. Jakość, jak słyszeliście, doskonała, więc nic, tylko brać i się nagrywać.

0: Wielka fanka Sabów, Natalia Kwiatkowska i Chip Tobacco bez słów w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Jak u nas była w Na Luzie Natalia, to oprócz tego, że zapewniała o swojej miłości do Saba, to też opowiadała o tym, że zdarza się jej w nim mieszkać. Być może na majówkę też Natalia pojechała swoją Sabiną i prześpi dzisiejszą noc na pokładzie swojego auta. Zbliża się, nie, minęła już 19:30, potakuje mi tutaj Emilia Kleszczewska, uśmiechnięta, więc może jest mniej utrudnień na drogach niż było 20 minut temu.
1: Tak, wydaje mi się, że już jest troszeczkę bardziej przejrzyście. Mam nadzieję, że wy już po prostu dojeżdżacie na tego grilla, a nie wyjedziecie przez najbliższe 2 godziny i że nic już się złego dziać nie będzie.
0: Sprawdźmy szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A propos tego, gdzie możecie już przejechać, to na pewno jest dobra informacja z autostrady A4 w województwie dolnośląskim między węzłami Wądroże Wielkie i węzłem Budziszów. Tutaj nie ma już rzeczywiście tych problemów. Po tym, jak wcześniej była awaria ciężarówki, od 16:40 pracowały przynajmniej służby nad usunięciem szkód i zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Teraz już tych utrudnień nie ma. Przypomnę raz jeszcze. Cały czas mamy jeszcze S12 i drogę krajową numer 31. Ta S12 od godziny 17 widnieje nam w informacjach. Węzeł Kurów Zachód do węzła Kurów Wschód na wysokości miejscowości Chrząchówek, ale widać, że możecie przejechać do Lublina. Tam częściowo blokowana jest jezdnia, ale widać, że właśnie jakoś dojeżdżacie do tego miasta. Jeżeli chodzi natomiast o drogę krajową numer 31, no to informacja pojawiła się po godzinie 12 i tak jak prosiłam was wcześniej, tak i teraz proszę, podawajcie informację, czy tam jeszcze macie problemy.

0: i utrudnienia z przejazdem to Krajowa 31, Pastuszka do Pniewa, a dokładniej na wysokości miejscowości Nowe Czarnowo, czyli województwo zachodniopomorskie, gdzie wcześniej bus uderzył w drzewo i droga najpierw była całkowicie zablokowana. I jeszcze zaglądamy, gdzie zaczyna się korkować, bo jest trochę tych problemów, zwłaszcza na dojazdówce do Krakowa, czyli miejscowości Libertów, Mogilany i cały właśnie ten wjazd z Zakopianką do Krakowa zaczyna się naprawdę dość mocny i intensywny ruch tam robić. Mowa tu oczywiście tylko i wyłącznie o nitce do Krakowa, w drugą stronę nie ma tych problemów, natomiast też cały czas są dość spore utrudnienia w Zakopanem. Wiele z nas pojechało tam prawdopodobnie na te majówkowe wakacje, dlatego korkuje się 958, droga wojewódzka, a także drogi lokalne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dostaliśmy informacje od policjantów w sprawie dzisiejszego wypadku z udziałem ciągnika w Kamionce w powiecie Robczycko-Sędziszowskim i za kilka chwil przekażę te informacje także wam.

Były lider House of Pain, Everlast i What It's Like. Za 19 minut będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Informowaliśmy o dramatycznym wypadku dzisiaj przed południem. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce w powiecie Ropczycko-Sędziszowskim na Podkarpaciu. Okoliczności wypadku cały czas oczywiście wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora, ale według wstępnych ustaleń 17-latek kierujący ciągnikiem wypadł z niego. Jak powiedziała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, młodszy aspirant Agnieszka Olszowy-Szydło, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku dziś po godzinie 11. Do miejscowości Kamionka natychmiast skierowano patrole policji oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejscu policjanci potwierdzili, że doszło do wypadku. Niestety pomimo wysiłków służb medycznych nie udało się uratować życia 17-latka, który obsługiwał ten ciągnik rolniczy. Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczyli

ślady oraz przesłuchują świadków, aby ustalić dokładny przebieg i przyczyny zdarzenia. Nadzór nad wszystkimi czynnościami sprawuje prokurator. Będziemy informować o tym, co uda się ustalić jeszcze, bo no, rzadko zdarzają się tak dramatyczne sytuacje zakończone zgonem w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z pojazdem, który porusza się z tak niewielką prędkością. Myślę, że wszystkim zależy na tym, żeby ustalić, co tam się wydarzyło i zabezpieczyć się po prostu na okoliczność innych tego typu sytuacji.

0: Za 11 minut będzie godzina 20. Bardzo oryginalny, ważny głos, taki, na który warto zwrócić uwagę. Krzysztof z Tesli do nas się odezwał w aplikacji Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Chciałem się z szanowną redakcją i wszystkimi słuchaczami Polskiego Radia Kierowców podzielić refleksją na temat zachowania posiadaczy zwierząt, którzy w te piękne dni, planując podróże rowerami, zabrali ze sobą czworonogi. I te czworonogi, kochani, biegają wokół tych rowerzystów bez kontroli, wbiegając pod samochody. Trzeba bardzo uważać. O jakiej miłości do zwierząt my tutaj mówimy? Naprawdę nie mogę pojąć takiego zachowania. Jestem zniesmaczony, zszokowany. Brakuje mi słów po prostu. Życzę wszystkim zdrowia i nie takich biegów, jak te biedne zwierzęta po gorącym asfalcie muszą robić. Serdecznie pozdrawiam wszystkich rozsądnych posiadaczy zwierząt i rowerzystów oraz wszystkich pozostałych. Krzysztof Stesny.
0: Dziękujemy za ten głos. Kilka wątków się pojawiło, bo i rzeczywiście to, co jest udziałem zwierząt absolutnie nieświadomych, czyli wbieganie czy to pod koła innych rowerzystów, czy pod koła samochodów, to jest takie, odpowiadając na twoje pytanie, Krzysztofie, myślę, że bardzo bezrefleksyjne uczucie. To znaczy, tak bardzo kochamy swoje zwierzęta, że wszędzie je zabieramy, nie myśląc o konsekwencjach. Tak mi się wydaje. Jakie jest wasze zdanie? Korzystajcie z aplikacji Polskie Radio Kierowców. No, kwestia tego, że zwierzęta biegają po rozgrzanym asfalcie, jest odrębną kwestią, czy tylko ze zwierzętami w takim razie mamy wychodzić na trawniczki, no to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast bardzo ważny głos, bardzo dziękuję. I tak samo jak ważne są informacje drogowe, które przygotowała, a teraz przedstawi Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na drogach zaczyna pojawiać się wieczorny ruch. Droga krajowa nr 89 Gdańsk, przed węzłem Gdańsk Port dokładniej. Sam korek jest na wysokości mostu nad Martwą Wisłą, to jadąc w kierunku Pruszcza Gdańskiego. Dalej na wysokości Bobrowca są coraz bardziej poważne utrudnienia z przejazdem, to autostrada A1. Ruch niemożliwy jest na odcinku 3 km, choć ogólnie problemy z płynnym przejazdem wydłużają się do 10 km. To trasa prowadząca kierowców do Torunia. Również w Warszawie ruch coraz bardziej rośnie. Część osób powoli zaczyna zjeżdżać do stolicy. Coraz więcej aut ustawia się na wysokości Łomianek oraz Czosnowa. To droga krajowa nr 7. Wzmożony ruch jest także na wysokości mostu generała Grota-Roweckiego, czyli S8 w kierunku Łodzi jadąc. A poza stolicą kierowcy próbują wjechać także do Krakowa przez Zakopiankę, która zaczyna robić się nieprzejezdna na wysokości Mogilan i Libertowa, a także w drodze do Lublina. Cały czas mogą spotkać Was ewentualne spowolnienia, dokładniej na wysokości węzła łączącego drogę ekspresową S12 z S17. Jednak warto mieć na uwadze, że na miejscu są służby i kierują ruchem naprzemiennie. Na koniec wzmożony ruch jest także w Zakopanem, najpopularniejszym chyba wyjazdowym kurorcie. Choć godziny szczytu są już za nami, to wolniej jedzie się drogą krajową nr 47, ulicą Chramcówki, czy na przykład ulicą Nowotarską.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zbliża się godzina 20, w tej chwili najcieplej w Słubicach, 25,4 stopnia, nie do wiary. Najzimniejszym miastem w Polsce jest w tej chwili Hel, 14,3 stopnia. Odczuwalna też na Helu 11 stopni, najcieplej też w Słubicach, 25 odczuwalna. Temperatura, ciśnienie się nie zmieniło, między 1015 a 1022 w całej Polsce. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co nas czeka w ciągu najbliższych godzin w pogodzie? Jeżeli jedziecie, to będziecie jechali pod bezchmurnym niebem, ewentualnie zachmurzenie małe może się pojawić. Temperatura minimalna też na przeważającym obszarze kraju, przeważnie od 6 do 10 stopni. No po przymrozkach jeszcze przedwczorajszych to naprawdę bardzo, bardzo miła odmiana. Chłodniej tylko na południowym wschodzie, 4-5 stopni. No i będą jednak przymrozki, ale tylko w rejonach podgórskich lokalnie, spadek temperatury do minus 1, no przy gruncie minus 3. Przy tym wiatr będzie słaby, na północnym zachodzie okresami umiarkowany. No, mamy tam poważną diasporę słuchaczy Radia Kierowców, więc na nizinie szczecińskiej może być troszeczkę bardziej wietrznie. Wiatr będzie umiarkowany lub słaby. Z południa będzie wiał, a na nizinie szczecińskiej właśnie troszeczkę mocniej. Wysoko w Sudetach porywisty, ale też nie na tyle, żeby miał wpływ na odczuwalną temperaturę. W nocy, przypominam, od 6 do 10 stopni na przeważającym obszarze kraju. Tylko na Roztoczu, na Lubelszczyźnie, na Rzeszowszczyźnie 4-5 stopni i w rejonach podgórskich spadek temperatury do minus 1, a przygruntowo minus 3 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Polskie Radio Kierowców na luzie w sobotni, no już wieczór. Emilia Kleszczewska już za 8 minut przedstawi kolejny raport z dróg. Wiktor Sudyka jest realizatorem. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam do 22:00. Jedziemy razem w towarzystwie tak dobrych muzyków jak teraz. Kaiser Chiefs.

0: Andrzej Kobra-Kraliński i jego Kobra Nocka. Kocham cię jak Irlandię. 10 minut temu minęła godzina 20. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach polskich. Możecie wy nam też raportować, co się dzieje u was, ale niezależnie od wszystkiego, jak nie korzystacie z aplikacji Polskie Radio Kierowców, jak nie korzystacie z numeru telefonu 22 513 11 11, to Emilia Kleszczewska, bazując na danych z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i innych,
1: tak, wiele jest źródeł.
0: Instytucji, tak, przygotowuje i przedstawia nam raporty z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeżeli chodzi o źródła, to teraz skorzystam z map. Zobaczymy, gdzie najbardziej się korkuje i gdzie nie możecie przejechać płynnie. Na pewno do Warszawy są takie problemy. Sporo osób wraca, może z tej majówki już. Niedzielę chcecie spędzić w samej stolicy. Czyli S8 na wysokości Nadarzyna naprawdę zaczyna się robić coraz większe zwężenie tego odcinka S8. Natomiast jeżeli wyjeżdżacie z Warszawy i kierujecie się w stronę Łodzi, to ta S8 na wysokości miejscowości Janki też już nie wygląda najlepiej. Być może też po prostu wracacie z meczu, tak? Ponieważ dzisiaj był mecz rozgrywany właśnie w stolicy, w Warszawie, także tak w ogóle w stolicy dzisiaj mogą być trudniejsze warunki z przejazdem. A zaglądamy, co podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przypominamy, że jest aktualizacja a propos tego, co się dzieje na S12. Odblokowano jeden pas jezdni w kierunku Lublina, a to mowa o węźle Kurów Zachód, węzeł Kurów Wschód, gdzie po godzinie 16 zderzyły się 4 samochody osobowe i wcześniej zablokowana była całkowicie jezdnia w kierunku Lublina jadąc. I jeszcze na sam koniec zerkniemy sobie, gdzie trwają przebudowy, bo trochę ich jest i mogą też pojawić się dzisiaj pewne trudności z przejazdem. Droga krajowa nr 73 Morawica-Lisów, województwo świętokrzyskie, gdzie należy zwolnić do 40 km na godzinę jeszcze do 15 dnia maja, ponieważ trwają tam prace budowlane w ramach inwestycji budowy południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 766.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To ja tylko dodam, nie słyszałem uważnie, ale nie usłyszałem, Emilia, żebyś mówiła o A1 w miejscowości Kornatka. Jeden wypadek właściwie przed Kornatką i jeszcze wcześniej drugi. W tej chwili się pojawiło już naprawdę bardzo poważne utrudnienie na A1 między Kornatką, Bobrowcem a Kopytkowem. Także to, co zapowiadało się na chwilowe spowolnienie, robi się już poważnym zatrzymaniem ruchu. Będziemy sprawdzać na pewno i informować to, co tam się dzieje.
1: No tak, ja już mówiłam 20 minut temu o tym odcinku też i korek cały czas rośnie. Wcześniej tak, to były właśnie tylko 3 km, chociaż całkowicie wiadomo, te trudniejsze warunki na drogach to jest mniej więcej 10 km, ale teraz widać, że ten paraliż w ruchu do samej Łodzi jest coraz dłuższy i no, korek zaczyna rosnąć i rosnąć, więc najlepiej zjechać, jeżeli tylko macie taką możliwość, z autostrady A1.
0: Wcześniej.
3: Reklama. Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
4: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
2: To była reklama.

22 minuty po godzinie 20. Informacja z ostatniej chwili, ważna ze względu na to, że prawdopodobnie będzie troszeczkę większy ruch między Bukiem a Palędziem w Wielkopolsce. Po zerwaniu sieci trakcyjnej pod Poznaniem wstrzymano ruch pociągów. Problemy są na odcinku z Buku do Palędzia i dotyczy to m.in. pociągów jadących od strony Berlina czy Zielonej Góry. Kolej informuje o podstawieniu tam, czyli powtórzę jeszcze raz, na odcinku z Buku do Palędzia autobusów i wprowadzeniu zastępczej komunikacji. Składy Gdania z Berlina do Gdyni oraz Strzelecki z Zielonej Góry do Lublina mają prawie 4-godzinne opóźnienia, więc te autobusy tam się naprawdę bardzo przydadzą. Awaria dotknęła też pasażerów pociągów w kolei wielkopolskich z Poznania do Zbąszynka. Bądźcie uważni na odcinku z Buku do Palędzia, no i trzymamy kciuki za służby, żeby jak najszybciej naprawić te awarie, chociaż zerwanie sieci trakcyjnej to nie jest robota na pół godzinki, także prawdopodobnie do końca dzisiejszego dnia już tam będzie trudniej i będą jeździły te pojazdy zastępcze.

0: Zbliża się 20.30, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo się cieszę, że tak jest. W tej chwili to jest taki najgorszy moment w ciągu całego dnia. Jeżeli jesteście w drodze od dłuższego czasu, od kilku godzin, polecam zatrzymać się i przeczekać, aż zrobi się zupełnie ciemno, bo ta szarówka, która jest w tej chwili, jest najbardziej niebezpieczna dla naszego wzroku, ze względu na to, że było naprawdę intensywne słońce i przejście w tej chwili na zmrok jest bardzo niewskazane. Jeżeli kierujecie, to dobrze by było zatrzymać się, poczekać, aż zrobi się ciemno i ruszyć już w zupełnie nowych okolicznościach w drogę dalszą, jeżeli ją musicie kontynuować. A jeśli tak jest, no to przychodzi nam z pomocą Emilia Kleszczewska, która wie, jak się jedzie.
1: Oczywiście, że tak.
0: Polskich drogach.
1: Ale coś jeszcze tylko napomknę do tej temperatury, że wczoraj 18 stopni, ja byłam na rowerze i dosłownie miałam to samo, że po przyjeździe do domu miałam wrażenie, że po prostu jakaś byłam taka przegrzana, ale to właśnie kiedy się zaczyna ściemniać i nawet tymi 18 stopniami się to dogrzejemy, to już robi się taka dziwna sytuacja jakaś w naszym organizmie.
0: I... No a jeżeli jeszcze dojdzie do tego brak słońca, wczoraj też było dosyć słonecznie, no to, to mamy... coś, z czym nie do końca sobie nasz organizm radzi, więc lepiej to po prostu przeczekać.
1: Dokładnie.
0: Posłuchajmy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A przypominamy, bo od dłuższego czasu nie wspominaliśmy o tym, że jest oczywiście wypadek na wysokości Nowej Karczmy w kierunku miejscowości Grabówko. Już przed 15 tam pojawiły się wszystkie służby, ponieważ niestety w powiecie kościerskim doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Poszkodowane zostały dwie osoby podróżujące samochodem osobowym. W jednej z nich, mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, lekarz stwierdził zgon, a druga osoba została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. I działaniami ratowniczymi na miejscu oczywiście kierował komendant powiatowy PSP w Kościerzynie. Czynności cały czas tam trwają, więc najlepiej ominąć trasę, jeżeli macie taką możliwość. Przypomnę, to odcinek Nowa Karczma-Grabówko. No ale tak patrząc oczywiście cały czas na te nasze mapy, to widać, że jest coraz dłuższy korek jadąc z Gdańska w kierunku Grudziądza, dokładniej na wysokości miejscowości Bobrowiec czy też Kornatka, i korek też się wydłuża. Można powiedzieć, że jest praktycznie niemożliwy na odcinku

0: 3-4 km i kierowcy zgłaszają, że jest zdarzenie drogowe. Tam też trwają przy okazji prace drogowe. Jeżeli jesteście na tym odcinku i chcecie dojechać w stronę chcecie dojechać na przykład do Torunia, czy na przykład dalej do Łodzi, to prosimy Was o informację 22 513 11 11, a najlepiej ominąć oczywiście ten odcinek trasy wcześniej, jeżeli nie chcecie stać w tym długim korku. I jeszcze na sam koniec informacja z Warszawy. Wyjeżdżając ze stolicy i jadąc również do Łodzi, ustawia się coraz więcej samochodów na ekspresowej 8, dokładniej na wysokości Nadarzyna, i tutaj też ten korek jest coraz dłuższy, ma w tym momencie 4 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 27 minut będzie godzina 21. W zachodniopomorskim będą dwa nowe rezerwaty przyrody. Opowiem o tym za kilka minut. Po piosence, no teoretycznie o pajączku, muszce i biedronce, ale posłuchajcie uważnie, bo to można przełożyć oczywiście na realia ludzkie.

0: Niespełna 22 minuty pozostają do godziny 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Taki z pozoru nie samochodowy temat, ale wydaje mi się, że warto wiedzieć, że będą nowe rezerwaty przyrody, bo przecież zawsze jedziemy do jakiegoś konkretnego celu, więc warto wiedzieć, że w Zachodniopomorskiem będą dwa nowe rezerwaty przyrody, rezerwaty Koszewo i Miedwiański Brzeg. Powstaną, jak wskazuje jedna z nazw, nad jeziorem Miedwie. Obszar, który obejmą, został zbadany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, między innymi pod kątem występującej tam unikatowej roślinności. Utworzenie rezerwatów ma na celu między innymi jej ochronę, mówi Aleksander Smoliga z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
1: Na terenie tego projektowanego rezerwatu występują zbiorowiska roślinne, które są unikatowe w skali Polski czy nawet w skali Pomorza Zachodniego. Całe podłoże powoduje, że występują tam rzadkie gatunki roślin naczyniowych czy też mszaków.
0: Wapienna gleba i podmokły teren powodują, że rosną tam m.in. storczyki błotniste oraz rzadkie gatunki traw, wyjaśnia specjalista z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Piotr Waluch.
2: Największa tużyca występująca w Europie, kłodź wiechowata. Taka szorstka trawa. Jak się pociągnie, może przeciąć palce. A kłodź jeszcze wyjątkowo tnie, bo ma ząbki, jak brzeszczot. To jest marzyca czarniawa. No jest jeszcze kilka co najmniej gatunków, które występują tylko nad Miedwiem. No i dlatego też warto utworzyć tutaj rezerwaty.
0: Rezerwaty Koszewo i Miedwiański Brzeg, przypomnijmy, zostaną utworzone na południowym i zachodnim brzegu jeziora Miedwie. Zajmą prawie 200 hektarów. Mowa o zachodniopomorskim, o jeziorze Miedwie.

0: Oj, daleko. Dom, Stamina, Cleo, 20.50, za 10 minut będzie godzina 21. Wiecie doskonale, jeżeli słuchacie regularnie Radia Kierowców, że to jest czas na raport z dróg. Ja przypominam tylko, że możemy je razem tworzyć. Jeżeli korzystacie z aplikacji Polskie Radio Kierowców, to możecie przysłać wiadomość głosową albo tekstową. Jeżeli nie korzystacie, to natychmiast sobie zainstalujcie aplikację Polskie Radio Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prosimy.
2: Prosimy, tak, prosimy, prosimy,
0: ja tak,
2: prosimy
0: tak
2: o te wiadomości.
0: Jakby to było takie oczywiste, tak. A to poproszę.
2: Nie, właśnie, dziękuję bardzo, ale my prosimy was, tak, wysyłajcie nam oczywiście też wiadomości a propos tego, co się dzieje i uwaga, tutaj nawet dam propozycję, między innymi autostrada A4 w Krakowie, A1, jeżeli jedziecie z Gdańska w kierunku Bydgoszczy czy Torunia, no i na przykład, jeżeli wyjeżdżacie z Warszawy w kierunku Łodzi, to możecie nam podać informacje a propos szczegółów tych dość sporych zdarzeń drogowych, bo w tym momencie właśnie głównie na dwóch odcinkach w Polsce jest paraliż w ruchu. Bobrowiec, Kornatka, województwo kujawsko-pomorskie. W drodze do Grudziądza jest coraz dłuższy korek od miejscowości Kierwałt do Kopytkowa. Ruch jest niemożliwy, natomiast utrudnienia w ruchu mogą ciągnąć się do miejscowości Bochlin. Zdecydowanie proponujemy zjazd na węźle Pelpin i objechać utrudnienia drogą krajową numer 91 w miejscowości Warlubie. Na samym węźle można ponownie wrócić na właściwą trasę i dojechać do celu. Niestety bardzo trudne warunki z przejazdem są też w Nadarzynie na drodze ekspresowej numer 8 i to informacja dla kierowców, którzy wyjeżdżają z Warszawy i planują przejazd na przykład do Łodzi. Korek rozciąga się w tym momencie na odcinku 5 km. Kierowcy mogą stać w nim kilkanaście minut bądź dłużej. Mimo wszystko zdecydowanie nie polecamy wyruszać w trasę S8. Warto wyjechać ze stolicy ekspresową 7, na przykład w Grójcu i krajową 50 dojechać do Mszczonowa, gdzie można z powrotem wrócić na właściwą trasę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Billy Corgan teraz nam będzie objaśniał świat w piosence Bullet with Butterfly Wings zespołu The Smashing Pumpkins. The world.

0: Adam Wolski, wielki fan Volkswagenów Garbusów, wokalista zespołu Golden Life, dośpiewał nam niemalże, jak bardzo kocha swoją żonę Beatę, do godziny 21, która właśnie minęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy informacje pogodowe, fascynujące, krzepiące, cudowne, wspaniałe. Minęła 21 i cały czas jeszcze jest sporo miejsc w kraju, gdzie jest powyżej 20 stopni. Przypominam, drugi dzień maja 2026 roku i mamy najcieplejsze miejsce w Polsce w tej chwili. Prawie 24 stopnie na termometrze w Gorzowie Wielkopolskim. Najchłodniejsze miejsce to Zakopane, 12,4. Odczuwalna. Najwyższa w Gorzowie Wielkopolskim 24 stopnie, najniższa w Helu, na Helu 10 stopni Celsjusza. Jutro w dzień na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe, jedynie na północnym zachodzie może wzrastać do umiarkowanego i dużego, ale bez konsekwencji w postaci opadów jakichkolwiek. Temperatura maksymalna jutro od 22 do 26 stopni na wschodzie, i od 25 do nawet 28 na zachodzie kraju, czyli już może być w słońcu powyżej 30. Chłodniej miejscami, żebyśmy nie zwariowali z tego szczęścia, nad morzem i w rejonach podgórskich, no ale i tak to będzie około 20 stopni Celsjusza. Wiatr przy tym słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, przeważnie południowo-zachodni, nad morzem z kierunków północnych, wysoko w Sudetach porywisty. I teraz mnie naszła taka refleksja, przyszło mi do głowy, że ja się tak cieszę, że nie będzie padało, a tak naprawdę powinniśmy się martwić, bo hydrolodzy alarmują, jesteśmy znów tak naprawdę prawie, że na granicy takiego bardzo, bardzo wysuszającego stanu, gdzie do 40 cm nawet do głębokości gleby nie ma w ogóle wody. Więc możemy się cieszyć, że nie pada, ale powinniśmy się tak naprawdę martwić.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trwa na luzie audycja, którą do 22 będę miał przyjemność i zaszczyt prowadzić dla Państwa, słuchaczek i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców, w towarzystwie Emilii Kleszczewskiej, która dokładnie za 8 minut będzie raportowała, co tam na drogach. Wiktor Surdyka w ogóle powoduje, że słyszymy to, co słyszymy, bo jest realizatorem dzisiejszej audycji. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam, tak jak mówiłem, do 22. Jedziemy razem. A Wiktor ma na nazwisko Sudyka, a nie Surdyka. Wyszło mi R, to się popisuje. Wiktor Sudyka.

0: Lombard, nasz ostatni taniec, 10 minut po godzinie 21. No nie jest to nasz ostatni taniec i nawet nie są to ostatnie wiadomości drogowe w dzisiejszym programie, ale ostatnia godzina naszego programu na luzie, to się zgadza. 10 minut temu minęła 21, więc to jest czas dla tej jedynej, Emilii Kleszczewskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Chociaż gdyby była taka możliwość i gdyby nie było żadnych utrudnień, abym chciała, żeby ich nie było, to mogłoby mnie tu nie być, ale niestety są utrudnienia i ktoś o tym musi mówić. Robię to ja. Niestety są to bardzo poważne wiadomości drogowe. Uważajmy na siebie, już po raz kolejny podajemy apel, żeby rzeczywiście wyjeżdżając w trasę mieć kwestię bezpieczeństwa na pierwszym miejscu. Droga krajowa nr 92 to odcinek Siedlce-Ujrzanów na wysokości miejscowości Grabianów, czyli województwo mazowieckie, i 570 km na trasie. Samochód osobowy wypadł z jezdni i niestety aż 5 osób jest rannych. Wprowadzony jest ruch naprzemienny od godziny 20.50 i tutaj prawdopodobnie do 23.00, ale wydaje mi się, że te prace mogą potrwać dłużej. Właśnie będą pracowały służby na odcinku, przypomnę, to droga krajowa nr 92 Siedlce-Ujrzanów. Za 20 minut też postaram się podać informacje, jak można tą krajówkę objechać. Natomiast to jest jedyna informacja od służb oficjalna. Mamy cały czas dość sporo utrudnień na trasach. Autostrada A1 jadąc z Gdańska w kierunku Grudziądza mamy cały czas dość spory korek, można powiedzieć tak naprawdę, że paraliż w ruchu na wysokości miejscowości Bobrowiec czy też Kornatka. Korek ma mniej więcej 3 km, chociaż dalej też są utrudnienia w ruchu. Jeżeli macie więcej informacji a propos tego odcinka, oczywiście prosimy Was o informacje 22 513 11 11. Tutaj można dzwonić lub też pisać na naszej aplikacji mobilnej. Trudniejsze warunki na trasie są też na wyjeździe z Warszawy na wysokości Grodziska Mazowieckiego, a dalej też Rawy Mazowieckiej, to ekspresowa ósemka. Dalej w województwie łódzkim między Tomaszowem Mazowieckim a Pietrzkowem Trybunalskim wolniej jedzie się na wysokości Wolborza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sporo mówiliśmy dzisiaj oprócz tego, co jest naturą Polskiego Radia Kierowców, czyli oprócz informacji drogowych. Mówiliśmy o aktywnościach fizycznych wszelkich. Emilia mówiła o tym, jak jeździła na rowerze. Ja też jakieś tam przemyślenia swoje miałem. Mieliśmy od słuchaczy, słuchaczek też informacje na temat tego, jak się tę aktywność wiosną już intensyfikuje. Dlatego nie powinno dziwić, że naukowcy też się temu przyglądają i w ciągu kilku chwil opowiem o tym, jak wpływa wysiłek fizyczny na nas, a właściwie co się robi, żeby to badać. Już za kilka minut o tym opowiem.

0: No, tak się tańczy. 19 minut po godzinie 21. Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Cały czas jesteście aktywni w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Bardzo dziękuję, że tak jest. Przed kolejnym serwisem, przed 21.30 będzie nagranie, które bardzo mnie rozbawiło, ale wcześniej poważny temat. 52 kilometry biegu dla celów badawczych pokonali uczestnicy zawodów Ultra Cross w bydgoskim, podbydgoskim Myślęcinku. Naukowcy sprawdzają, jak wysiłek po ultramaratonie wpływa na uszkodzenie ciała, wyjaśnia jeden z organizatorów biegu, doktor habilitowany Jan Mieszkowski.
1: Z pewnością żadne biegi o takiej charakterystyce. Nie są to biegi zdrowe i żaden taki wysiłek, trzeba sobie powiedzieć jasno, dla organizmu nie pozostaje bez znaczenia. Stąd też staramy się w tym projekcie ukazać, czy są jakieś metody, dzięki którym możemy ochronić nasz organizm, realizując tak wymagające wyzwania biegowe.
2: Trasa była wymagająca, a pogoda dopełniła jeszcze.
3: No ciężko było, ciężko było.
4: Specyfika to jest głównie las, 1300 przewyższenia.
2: Tu jest w ogóle bardzo pięknie, jestem zafascynowany Myślęcinkiem.
5: A bardzo wymagająca trasa, szczególnie, że to jest 8 pętli. Temperatura dała w kość też.
6: Biegło się rewelacyjnie, pogoda dopisała, lubię słoneczko.
7: Piękne, ani chmureczki, ale do leżenia na trawie, nie do biegania, po górkach.
0: To był bieg, w którym wzięło udział 80 osób. Wszyscy musieli wykonać wcześniej serię badań sprawdzających, zresztą po biegu również, a projektem zajmują się to też chwalebne naukowcy z trzech ośrodków, z Bydgoszczy, Torunia i Gdańska.

Witam serdecznie Polskie Radio Kierowców. Droga z Nordkap do Darwiku jest ok. Dla tych, którzy potrzebują informacji na bieżąco. Pozdrawiam serdecznie.

0: Jurek Durał i zespół Zio, idziemy wytrwale. Szalone lata 80. Minęła 21.30. Sprawdzamy, co na drogach, ale wcześniej sprawdzamy, co w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Poza tym głosem z Norwegii bardzo dziękujemy za informację o tym, jak z Nordkap można jechać bezpiecznie i swobodnie. To mamy też informacje od Eweliny i Pawła z Gubina, którzy z nami jadą. I będą jechali też na koncert Nocnego Kochanka. No, miłej zabawy. I są w tej chwili w drodze w pracy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Ewelinę i Pawła z Gubina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W tej chwili jest jedno utrudnienie, o którym mówi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przypominamy, bo to informacja jeszcze sprzed godziny 21, czyli droga krajowa numer 92, odcinek Siedlce, Ujrzanów, a dokładniej na wysokości miejscowości Grabianów. 570 km, gdzie samochód osobowy wypadł z jezdni. Niestety aż 5 osób jest rannych i wprowadzony jest ruch naprzemienny. Do 23 przynajmniej te prace potrwają tam jeszcze. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na wysokości Grabianowa. Mimo, że jest wprowadzony ten ruch naprzemienny, to widać, że troszeczkę zwalniacie przed samymi Siedlcami. Jeżeli nie chcecie wjeżdżać właśnie na tą krajówkę i ominąć zdarzenie drogowe, to po prostu należy wybrać autostradę A2, która jest zaraz obok drogi krajowej numer 2 i tędy dojechać na przykład do Siedlec. Jeżeli natomiast chodzi o inne odcinki, sprawdzamy już teraz, ponieważ dużo się działo pod samą Warszawą, a jadąc dokładniej ze stolicy do Łodzi na przykład, był korek na wysokości Mszczonowa z 8. W tym momencie już tych problemów nie ma. Na Darzyn także tutaj też kumulował się ruch. Można na spokojnie przejechać S8, chociaż cały czas są dość spore utrudnienia między Tomaszowem Mazowieckim a Pietrzkowem Trybunalskim. Dokładniej na wysokości Wolborza korkuje się ta nitka, która dalej prowadzi Was na przykład do Katowic. I jeszcze sprawdzamy, co się dzieje i jak ma się sytuacja jadąc z Gdańska w kierunku Grudziądza, czyli autostradowa jedynka. No,

0: Cały czas jest bardzo, bardzo, bardzo intensywny korek, wręcz zator. Samochody na pewno nie wyjadą w najbliższym czasie z miejscowości Bobrowiec czy też miejscowości Kornatka. Najlepiej omijać oczywiście te trasy drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Od ponad pół godziny trwa mecz Osasuny z Barceloną. 33 minuta w tej chwili, 0-0 cały czas. Robert Lewandowski w wyjściowym składzie, za nim Dani Olmo. Zobaczymy, jak się będzie rozwijała sytuacja. Oby dzisiaj Barcelona wygrała i zapewniła sobie kolejny raz mistrzostwo Hiszpanii, ponieważ w La Liga ma już 11 punktów przewagi nad drużyną występującą w białych trykotach, więc trzymamy kciuki za naszych.

0: Dobiega końca kolejny świąteczny majowy dzień. To refleksja, przemyślenie tuż przed godziną 22. Dokładnie 20,5 minuty pozostaje do 22. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Ten świąteczny majowy dzień to oczywiście dzień flagi Rzeczypospolitej Polskiej. I w związku z tym świętem 100-metrową biało-czerwoną flagę ponieśli ulicami miasta na rynek mieszkańcy Szamotuł. W ten sposób uczcili dzisiejsze święto flagi.
1: Ja się cieszę, że mieszkańcy tak licznie się zebrali. Dziękuję szczególnie panu dyrektorowi Powiatowej Biblioteki za tą inicjatywę i za to, że tak dumnie wszyscy mieszkańcy różnych grup społecznych, różnego wieku nieśli tą flagę.
2: Bardzo się cieszę, że tak licznie mieszkańcy przybyli i że tą 100-metrową flagę byliśmy w stanie przenieść te kilkaset metrów właśnie tutaj na rynek, gdzie wspólnie razem możemy się łączyć wokół tej pięknej idei.
3: To święto się z domu wynosi. Dziadkowie walczyli, rodzice i my musimy.
4: Wolność! Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolności.
0: 100-metrowa flaga trafi teraz do Szamotulskiej Biblioteki Miejskiej. Na rynku zorganizowano piknik, podczas którego prezentowały się na stoiskach służby mundurowe, a na scenie występowali, jak słyszeliśmy, młodzi artyści z patriotycznym także repertuarem.

0: 4 pory roku, dzieło Wiktora Waligury i Dry Scala, naszego gościa niedawnego w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Kończy się na luzie, mamy dla was raport taki podsumowujący dzień. Wiedzcie, jak wjechać w noc. Dzięki Emilii, która raportowała od późnego popołudnia u nas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Oj, nawet muszę dodać, że od godziny 14, także to naprawdę jest bardzo...
0: To wcale nie takie późne popołudnie.
2: Wcale nie takie późne popołudnie, tak. Taki właśnie jest majówkowy nasz dyżur, ale szybko mija, ponieważ byłam pewna, że jeszcze troszeczkę tu posiedzimy, a tu ostatni serwis, ale wracając...
0: W dobrym towarzystwie naszych słuchaczek i słuchaczy.
2: Tak, jak najbardziej. Biegnie. Płynie. Taki jest morał tego wszystkiego, ale wróćmy na te trasy. Zaczniemy sobie od województwa mazowieckiego i odcinka Siedlce-Ujrzanów na wysokości Grabinowa. Tam doszło niestety do poważnego w skutkach zdarzenia drogowego. Samochód osobowy wypadł z jezdni. No i już teraz wiadomo, że zarówno kierowca, jak i pozostali pasażerowie są ranni. W sumie jest to aż 5 osób na miejscu. Policja wprowadziła ruch naprzemienny, nie ma zatem większych utrudnień z przejazdem. Mimo wszystko prace na tym odcinku krajówki mogą potrwać jeszcze przynajmniej do północy. A z map znikło już utrudnienie z ekspresowej 8, wyjeżdżając z Warszawy. Kierowcy na dłuższy czas nie mogli przejechać płynnie w kierunku Łodzi. Ruch kumulował się na wysokości Nadarzyna, a same utrudnienia z płynnym przejazdem były do samego Mszczonowa. Pozostając przy ekspresowej 8, wzmożony ruch jest między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowem Trybunalskim, gdzie cały czas trwają prace drogowe, w związku z czym tworzy się korek głównie w kierunku Wrocławia czy też Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dokładnie 8 minut pozostaje do godziny 22. Bezbramkowy remis do przerwy na El Sadar. Osasuna nie dała sobie strzelić bramki przez Roberta Lewandowskiego i jego kolegów z FC Barcelony. Z lepszych wiadomości dzisiaj urodziny obchodzi Lech Janerka, 63. Wszystkiego najlepszego. Usłyszymy za chwilę Lecha Janerkę w utworze Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. A najlepsza wiadomość jest taka, że dzisiejsze na luzie miałem zaszczyt przede wszystkim prowadzić dla was, słuchaczki i słuchacze Polskiego Radia Kierowców, którzy uczestniczyliście aktywnie w naszej audycji, i w towarzystwie Emilii Kleszczewskiej, która przed chwilą raportowała z dróg, Wiktora Sudyki, który realizował całą audycję. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Jedźcie bezpiecznie i jedźcie zdrowo.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

trząsąc się kasztel i zaryczał w swej omnipotencji. Ciągle tylko gips i leukoplaster. Ej, posłowie, wśród więcej inwencji. Czas zmurszałe odrzucać struktury, wzwyż posuwać się po szczeblu szczebel. Róbmy konkurs, ministrze kultury, na najbardziej atrakcyjny knebel.

twarzowe, zgrabne, nie wiem jak. Tu knebel a la de volaille, a ówdzie knebel a la blin.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków joje i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapi zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo, jest i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości. O świecie

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gry.